0: Odcinek 40-latka. Serial szybko przypadł ludziom do gustu, gromadził przed telewizorami tysiące widzów. Stał się też przedmiotem badań naukowych. O tym także w drugiej godzinie audycji.
1: Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Od 20 w Radiu Szczecin rozmowy z ciekawymi ludźmi, najciekawsze tematy dnia, komentarze specjalistów i opinie słuchaczy. Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
0: Na bezpłatną mamografię zgłasza się w Polsce tylko około 33% uprawnionych kobiet, podczas gdy w wielu krajach Unii Europejskiej bada się ponad 70 czy 80 nawet procent. W programie przeciwdziałania rakowi szyjki macicy bierze u nas udział około 11% uprawnionych do tego kobiet. To tylko dwa przykłady, jest ich więcej, pokazujących, że odkładamy profilaktykę na później, czasami na świętego dygdy. Dlaczego? Bo obawiamy się diagnozy, bo nie mamy czasu, bo mamy za dużo obowiązków. No właśnie, i dlatego powstał program Urlop na profilaktykę. 8 godzin na badania. To inicjatywa firm członkowskich Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Jak przekonują autorzy projektu, i tu cytat, łączą nas szwajcarskie korzenie i przekonanie, że troska o zdrowie i prewencja to nasza wspólna odpowiedzialność. Jako pracodawcy włączamy się w promowanie profilaktyki i budowanie postaw prozdrowotnych, umożliwiając pracownikom korzystanie z badań profilaktycznych w czasie pracy. Czy Polacy i polscy przedsiębiorcy są gotowi na taki program? O tym porozmawiam z Państwa i moim gościem, a jest nim profesor doktor habilitowana nauk medycznych Jolanta Walasiak-Skorupa, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy imienia profesora Nofera w Łodzi, inicjatywa Urlop na profilaktykę. Dobry wieczór, pani profesor.
2: Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu.
0: Czym jest urlop na profilaktykę? Na czym polega ta inicjatywa? Proszę słów kilka powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia i z czym możemy mieć do czynienia.
2: Inicjatywa ta polega na tym, że pracownik dostaje czas wolny albo w formie jednego dnia, albo w formie kilku razy łącznie 8 godzin na wykonanie badań profilaktycznych. Ponieważ już od lat rozmawiamy o tym, że ten obszar opieki profilaktycznej nad pracownikami, to co państwo najczęściej, o czym państwo mówią, medycyna pracy, a to nazywa się to tak naprawdę opieka profilaktyczna nad pracownikami, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy wykonywać więcej badań profilaktycznych, kiedy powinniśmy bardziej adresować nasze działania do pracowników i zachęcać ich do tej profilaktyki, bo tak jak pani redaktor powiedziała, bardzo mało osób korzysta z dostępnej profilaktyki i z tego, co zabezpieczy nas przed ciężkimi chorobami w przyszłości. Dlatego też próbujemy różnych sposobów na to, aby zachęcać i dawać możliwość pracownikom do wykonania badań. Oczywiście wykonanie większej ilości tych badań przy okazji medycyny pracy też byłoby bardzo korzystne, ale ponieważ ja jako lekarz medycyny pracy, który często bada pacjentów i rozmawia z nimi, też słyszę, nie zrobiłam tych badań, bo brakuje czasu, bo ten czas tak szybko leci. W związku z tym tak i Izba Polsko-Szwajcarska i Polska Gospodarcza i wielu pracodawców wcześniej i Polskie Ministerstwo Zdrowia już od wielu lat też promuje tą ideę, tak może nie regularnie, ale jest taka idea pracodawca zdrowia, gdzie premiujemy i pamiętajmy, że to póki co jest dobra praktyka, czyli nie jest to jeszcze coś, co obowiązuje, choć mamy na to nadzieję i jest to po prostu czas na wykonanie badań profilaktycznych.
0: A proszę powiedzieć, bo ja zapowiadając nasze spotkanie i naszą rozmowę postawiłam taką tezę, nie wiem czy uprawomocnioną, że my się rzeczywiście nie badamy, bo bardziej brakuje nam czasu niż brakuje nam świadomości. Czy z Pani doświadczenia wynika, że ta teza jest prawdziwa? Że tę świadomość jednak mamy, gorzej jest właśnie z czasem, z tym, że Polacy naprawdę sporo pracują. Właściwie można śmiało powiedzieć, że bardzo ciężko pracują. I w związku z tym to ten nadmiar obowiązków powoduje, że nie badamy się, nie wykonujemy tak często badań profilaktycznych, mimo że możemy i jest to bezpłatne.
2: Ja myślę, że jest to bardzo zróżnicowane. Jakbym miała powiedzieć, co jest częstsze, to chyba bym miała wątpliwości, bo to oczywiście zależy i od wykształcenia, i od poziomu świadomości, i od dostępności, od bardzo wielu rzeczy. Natomiast na pewno brakuje nam czasu, bo ten czas tak szybko płynie, chociażby ta mammografia, którą wykonujemy co 2 lata i wydaje, mnie się zawsze wydaje, że minął dopiero rok.
0: Także to było przed chwilą.
2: Tak, prawda? To było niedawno, a już minęło 2 lata. W związku z tym na pewno nam brakuje czasu, ale czasami też nam brakuje świadomości. I te dyskusje, które ja prowadzę w gabinecie, prawda, bo ciśnienie podwyższone nie boli, bo cholesterol wysoki nie boli, bo pacjenci mówią, bo na coś trzeba umrzeć, to mnie od razu ciśnienie rośnie. To są te sytuacje, kiedy niestety brakuje nam świadomości.
0: I tak jak pani powiedziała, można by było wziąć ten urlop w ciągu jednego dnia na jeden dzień pracy. To te 8 godzin, które jest w tytule programu, czy też w nazwie programu. Można to rozłożyć na kilka wizyt, tak jak się po prostu umówimy do specjalistów. Natomiast, tak jak pani powiedziała, to jest na razie nieobowiązujące powszechnie. Nie ma takiego przepisu. Natomiast chcieliby państwo, żeby to właśnie tak zafunkcjonowało, żeby szło jednak w tym kierunku. Ale do tego też trzeba by było świadomo najpierw pracodawców, potem ustawodawców, ale najpierw pracodawców. Dlaczego to ma się opłacać pracodawcy?
2: Znaczy, panie redaktor, to, że zdrowszy pracownik lepiej pracuje i że to się opłaci pracodawcom, to już wiadomo od bardzo dawna. Na świecie, może w Polsce tych danych jest znacznie mniej, ale na świecie już obliczono, że każde 1 euro zainwestowane w zdrowie pracownika to jest zwrot 2,2 euro. Właśnie w tym, między innymi, że ten pracownik będzie rzadziej korzystał ze zwolnień, będzie efektywniej pracował i już przecież nie tylko dbamy o zdrowie, ale i o dobrostan pracowników, bo też wiemy, że pracownik ma być ogólnie zadowolony z życia i mieć takie poczucie dobrostanu, żeby lepiej pracował. Także to, że to się opłaci, to wiadomo, tylko musimy też pamiętać, że pracodawcy są bardzo różni i jednak co najmniej połowa pracodawców to są mikro i małe przedsiębiorstwa. I duzi pracodawcy, korporacje międzynarodowe mają zupełnie inne możliwości do zaproponowania pracownikom niż ci najmniejsi zatrudniający kilkanaście osób. I dlatego dobrze by było, żeby istniało wsparcie systemowe.
0: Tak.
2: Bo inaczej będzie nam bardzo trudno. My to widzimy, bo tam, gdzie pracujemy jako lekarze medycyny pracy, gdzie przychodzą pracownicy z dużych firm, to oni mają bardzo często abonament medyczny, oni mają różne programy profilaktyczne, oni przynoszą z zagranicy też dobre praktyki i różne rozwiązania, które nawet często są znacznie bardziej szerokie niż te, które mamy w Polsce. Natomiast pracodawca, który sam walczy o przetrwanie, trudno jest mu zainwestować w zdrowie pracownika.
0: Tak, to prawda. Istnieje także spora całkiem grupa osób samozatrudniających się, prawda? Także to też jest spory obszar i tutaj też to wsparcie systemowe jest niezbędne, potrzebne. Ale na razie, kto, jacy pracodawcy mogą przystąpić do tego programu?
2: Znaczy, to jest inicjatywa samych pracodawców.
0: Tak.
2: W związku z tym każdy, kto zaproponuje taką inicjatywę dla swoich pracowników, ja mogę się pochwalić, że my z całą kadrą zarządzającą w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Już to od roku wprowadziliśmy i nasi pracownicy też z takiego czasu wolnego mogą korzystać. I właśnie tak jak przedstawiono to na tym spotkaniu, od którego teraz te dyskusje medialne się rozpoczęły, Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej sprzed tygodnia. Duże firmy farmaceutyczne też się pochwaliły tym, że właśnie takie rozwiązania wprowadzają. Z tego, co przeglądałam wczoraj właśnie w tej inicjatywie Pracodawca Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, to też było dodatkowo premiowane, więc są duzi pracodawcy, to niestety najczęściej są tylko duzi pracodawcy, którzy właśnie takie inicjatywy wprowadzają. W regulaminie pracy dodatkowe zapisane warunki, bo oczywiście ten pracownik, który korzysta z takiego dnia wolnego, w jakiś sposób tam musi potwierdzić, pokazać, że był na tych badaniach najczęściej, to znaczy oczywiście nie pokazuje wyników badań, tylko sam nagłówek, że na tych badaniach był. I wiele takich rozwiązań funkcjonuje i mam nadzieję, że będzie się to stawało coraz powszechniejsze.
0: A oprócz nadziei, czy są czynione jakieś ku temu działania, które mają przekonać naszych decydentów o tym, żeby zadbali także w taki sposób o nasze zdrowie?
2: No ja już bardzo długo pracuję w instytucie i odkąd pamiętam...
0: I robi pani profesor bardzo dużo.
2: I odkąd pamiętam, ponieważ my jesteśmy właśnie tym instytutem podległym Ministerstwu Zdrowia, to z nami są prowadzone dyskusje zawsze na temat, co można zrobić dla pracowników. I mam wrażenie, że już wszystkich przekonaliśmy do tego, że to są te obszary, kiedy właśnie można dbać lepiej o zdrowie naszego społeczeństwa. I to badanie u lekarza medycyny pracy i te wszystkie inicjatywy pracodawców. Tylko teraz jeszcze, ponieważ medycyna pracy w naszym kraju jest taka trochę poza systemem, bo my nie jesteśmy finansowani z NFZ-u, bo właśnie nie jesteśmy włączeni do platformy P1, w związku z tym ciągle o nas zapomina się przy wprowadzaniu zmian. Natomiast my opracowaliśmy już wiele konspektów, wytycznych, materiałów, prowadzimy działania w ramach Narodowego Programu Zdrowia, także no, merytorycznie w tym obszarze dużo się dzieje. Lekarze medycyny pracy też są kształceni w sposób nowoczesny, no tylko troszeczkę jeszcze brakuje nam, żeby też w regulacjach prawnych to wszystko się znalazło. Ale świadomość to myślę, że już mamy.
0: Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia. Naszym gościem była profesor doktor habilitowana nauk medycznych Jolanta Walusiak-Skorupa, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, inicjatywa Urlop na profilaktykę. Dziękuję pani profesor za tę rozmowę, za to spotkanie i za to, co pani robi, bo szkoda życia na chorowanie.
2: Dziękuję bardzo.
1: 4 dni w tygodniu. 3 tematy. 2 godziny. 1 prowadzący. Od poniedziałku do czwartku od 20 do 22 trwa wymiana poglądów, myśli i zdań. Zaproszeni goście, eksperci, dziennikarze Radia Szczecin rozmawiają o tym, czym żyje miasto, region, kraj i świat. Polityka, kultura, sport, gospodarka i codzienne życie. Takie jest Radio Szczecin na wieczór. Najlepsza publicystyka, oczywiście, tylko w Radiu Szczecin.
0: Opublikowany w kwietniu raport Kobiety na Politechnikach 2026 dowodzi, jak wskazują autorzy, że szkolnictwo wyższe w Polsce wciąż boryka się z problemem niezróżnicowania pod względem płci. Na uczelniach technicznych nadal istnieją kierunki, na których studiują wyłącznie i prawie wyłącznie mężczyźni oraz takie, na których studiują prawie wyłącznie kobiety. Potwierdza to, że wybory edukacyjne młodych ludzi nadal w dużej mierze podążają za utrwalonymi wzorcami społecznymi i stereotypami dotyczącymi ról zawodowych. Raport jest elementem największej w Polsce kampanii Dziewczyny na Politechniki, Dziewczyny do Ścisłych, prowadzonej od 19 15 lat przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. I wydawałoby się, że kampania to niekończące się pasmo sukcesów. Niestety ostatni raport wskazał tendencję spadkową. Z czego to wynika? O tym będę rozmawiała z Państwa i moimi gośćmi. Są z nami doktor inżynier Agnieszka Deja, prorektor do spraw studenckich Politechniki Morskiej w Szczecinie. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu.
0: Elżbieta Moskal, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu.
0: I doktor Dawid Dawidowicz, ekonomista Zachodniopomorskiej Uniwersytet Technologiczny. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
0: Są z nami też goście telefoniczni. Elżbieta Wyraz, Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
0: I Anna Knapińska, Ośrodek Przetwarzania Informacji w Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, a w zasadzie chyba dzień dobry w Szczecinie, chyba jest jeszcze jasno.
0: Wie pani co? Nie wiem. Zapytam realizatora. Już się zmierzcha, ale rzeczywiście jeszcze nie jest ciemno, także tak. Niech będzie dzień dobry, ale jako, że audycja nosi tytuł Radio Szczecin na wieczór, to ta nazwa trochę zobowiązuje. W każdym razie, może zacznijmy od właśnie naszych gościń telefonicznych, bo tutaj może słów kilka wyjaśnienia, jak to wygląda z Państwa, czy z Pani właściwie perspektywy, o, nomen omen. Pani Elżbieta Wyraz, Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Proszę powiedzieć, czy Panią w jakimś sensie zdziwił ten raport, znaczy wyniki tego raportu w tym roku? Czy to jest jednak jakaś tendencja? Jak Pani na to patrzy?
6: Powiem tak, zasmucił mnie bardziej niż zdziwił, bo jednak notowaliśmy pełzającą, ale jednak tą tendencję wzrostową, a w tym momencie nam spadła. Oczywiście ona ma wiele wymiarów tego podłoża, no bo są to przecież utrwalone stereotypy, które już od najmłodszych lat są nam wpajane i to nie tylko w szkole, ale również w domu. I tutaj ogromna prośba do wszystkich słuchaczy, żeby przekazywali te dobre praktyki już w swoim domu, bo to nie jest tylko i wyłącznie szkoła. Mamy brak wzorców. Jest naprawdę ograniczona liczba takich role models, które są pokazywane. Nie jest tak, że ich nie ma. Ich po prostu nie pokazują, więc tutaj starajmy się wygrzebywać z każdego możliwego zakamarka kobiety, które mogą być właśnie takim dobrym przykładem kobiet w technologiach i kobiet właśnie, które idą na politechniki. Ale myślę, że tutaj też taką dosyć znaczącym czynnikiem była też pandemia. Jednak cała ta izolacja społeczna, która była dosyć długim okresie, osłabiła te mechanizmy mentoringowe i takie bezpośrednie akcje promujące te kierunki techniczne i promujące właśnie kobiety na kierunkach technicznych. No my jako Perspektywa oczywiście podejmujemy szereg działań, które można powiedzieć wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom, z którymi się borykamy, i to jest oczywiście taka flagowa, kluczowa kampania, którą realizujemy już od 19 lat, ale to także summit, który odbywa się już za miesiąc, 10-11 czerwca w Warszawie, Perspektywy Women in Tech Summit, na którym gromadzimy praktycznie 14 tysięcy osób z całego świata, z czego większość właśnie stanowią kobiety w inżynierii i w technologiach. I tutaj serdecznie zapraszam do tego wydarzenia, bo to jest takie prawdziwe święto technologii, a studenci mogą tutaj aplikować na darmowy bilet, więc serdecznie zapraszamy.
0: Pani Anna Knapińska, tutaj chciałabym jeszcze zapytać o to, jak robi się tego rodzaju badania. To już są kolejne badania, ale czy tutaj metodologia jakoś się zmienia w czasie, czy w ten sam sposób są robione te badania od początku, kiedy zaczęły one być robione?
7: My jako Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy współpracujemy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy od kilku lat i od kilku lat przygotowujemy te raporty. I w tym czasie przygotowujemy na podstawie danych zbieranych od uczelni, które są zbierane w systemie POLON, pewnie znanym wszystkim pracownikom uczelni w Polsce, a administrowanym przez mój instytut. Zbieramy te dane i w zasadzie od początku skupiamy się na takich dwóch obszarach. Czyli pierwsza rzecz to zbieramy te dane dla uczelni technicznych i tutaj wyodrębniamy, zarówno publiczne uczelnie techniczne, jak i wyodrębniamy

0: i je uznajemy za niepubliczne uczelnie techniczne. Natomiast ten drugi obszar naszych zainteresowań to są kierunki związane z nowymi technologiami i oczywiście w ostatnich latach liczba tych kierunków na uczelniach w Polsce wzrasta. I to są takie kierunki, w których wytwarzanie technologii jest głównym celem kształcenia, jak i takie, które i te powstają bardzo, bardzo licznie w ostatnich latach, związane z zaawansowaną analizą danych, i w grupie tych kierunków nowotechnologicznych wyodrębniamy też kierunki z obszaru informatyki. Natomiast jeśli ja bym jeszcze mogła coś powiedzieć może bardziej pozytywnego, to
1: tak, bardzo
0: to,
1: proszę.
0: Że oczywiście widzimy, że rzeczywiście faktycznie w tych ostatnich 6 latach udziały kobiet na uczelniach technicznych nieznacznie spadły, bo one spadły o 2 punkty procentowe. Natomiast to faktycznie też był taki okres, o którym jeszcze może potrzeba pogłębionych badań, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak jest, bo to był właśnie okres pandemii, to był okres też, jest cały czas okres wojny w Ukrainie i napływu cudzoziemców, studentów z Ukrainy do Polski. W związku z tym tutaj mogą wydarzyć się w tym czasie różne rzeczy. Natomiast ja też zwrócę uwagę na to, że w tym obszarze nowych technologii, a zwłaszcza w obszarze informatyki, te udziały kobiet jednak wzrastają. I co jest bardzo ciekawe, o ile te udziały kobiet spadają na uczelniach technicznych, to już na przykład na uniwersytetach te udziały rosną. Więc można przypuszczać, że być może rzeczywiście, i to jest jakiś, są to pewnego rodzaju stereotypy, czy może uniwersytety ogólnie bardziej przyciągają kobiety, a pewnie w ostatnich latach zaczęły również prowadzić, otwierać kierunki, które są związane z nowymi technologiami. I tam te udziały kobiet rosną, więc ja bym powiedziała, że być może sytuacja nie jest tak pozytywna, jakbyśmy się spodziewali, i ten wzrost liczby i udziałów kobiet w technice, w nowych technologiach nie jest tak spektakularny, ale myślę, że on jednak będzie postępował również dzięki takim akcjom jak Fundacja Edukacyjnej Perspektywy.
2: Pani rektor, jak wygląda to na Politechnice Morskiej w Szczecinie?
3: Jeśli chodzi o Politechnikę Morską w Szczecinie, to obecnie prowadzimy działania związane z tym, że jeśli chodzi o proces edukacyjny, na każdym z wydziałów mamy kobiety.
2: Na kiedyś,
3: każdym kierunku, dokładnie.
2: Nie czarujmy się, była to uczelnia typowo męska. Zresztą widać to było i to nie były jakieś bardzo zamierzchłe czasy, bo jednak tutaj myślę też o tym, jak ja byłam w liceum i obserwowałam wysypujących się, a chodziłam do dwójki, to tłumacząc paniom, które są spoza Szczecina, bardzo blisko właśnie wówczas Wyższej Szkoły Morskiej, a obecnie Politechniki Morskiej, było widać samych panów.
3: Dokładnie, jeszcze ja te czasy pamiętam właśnie, kiedy ta liczba kobiet była drastycznie mała i te kierunki były tutaj ograniczone co do możliwości ich studiowania przez panie. Dzisiaj tak naprawdę przyjmujemy panie na każdy kierunek i te panie pojedyncze sztuki czasami, ale jednak są, także...
2: A na jakim kierunku jest najmniej studentek?
3: Tutaj wydział mechaniczny akurat, czyli mechanika i budowa maszyn. Tutaj są ewentualnie w ostatnich latach jakieś pojedyncze osoby, które akurat ten kierunek wybierały. Ale to jest też, tutaj było powiedziane, też panie wskazywały, że właśnie od tych specyfikacji kierunków zależy. Jako Politechnika, jeśli chodzi o taką nową ofertę, to też skupiamy się przede wszystkim na tych kierunkach technicznych, tak aby właśnie ktoś z tym tytułem inżyniera do nas, znaczy później, tak, był naszym absolwentem. Więc faktycznie, jeśli chodzi o tą liczbę osób, liczbę pań studiujących. Ja kiedyś tak swobodnie zawsze mówiłam około 30%, ale dzisiaj przygotowując się do audycji, nagle patrzę, no troszeczkę te 30% to bardziej tak w kierunku 21%. Tak, o. Już 21%, tutaj nieco więcej niż 21%, ale no.

0: Faktycznie to troszeczkę tak spowodowało, że gdzieś ten odsetek faktycznie jest mniejszy, pani.
1: A w jakiej perspektywie? Tak mniej więcej.
0: Patrzyłam względem 2020 roku, gdzie mieliśmy ten wskaźnik na poziomie 26%, więc tak w przybliżeniu. Faktycznie to spowodowane było, myślę, właśnie pójściem w te kierunki bardziej techniczne, czyli przygotowaniem oferty dla takich wysoko wyspecjalizowanych później specjalistów, co też, no ale sprzyja przede wszystkim rekrutowaniu też większej liczby chętnych, także, ale panie, mówię, mamy na każdym kierunku, co też nas cieszy. Ja jestem takim też przeciwnikiem mówieniem, a kobiety, a mężczyźni. Zawsze uważam, że każdy, kto jest profesjonalistą w tym, co robi i kocha to, co robi, to naprawdę no, nie ma tutaj różnicy, czy jest kobietą, mężczyzną i faktycznie, jeśli chodzi o takie właśnie podejście, u nas na uczelni, no mamy dwie panie rektor, też to jest panie prorektor, to też jest takie nową, bo kiedyś, jeśli chodzi o władze zarówno rektorskie, jak i władze wydziałowe, też tych pań nie było i no my jako kobiety bardzo dobrze czujemy się na uczelni.
1: Ale to zgadza się, tylko na te uczelnie najpierw trzeba pójść, żeby doświadczyć tego, że będąc kobietą ma się tam szansę z jednej strony na właśnie spełnianie swoich marzeń, o zdobywaniu wiedzy w jakimś określonym kierunku, a z drugiej strony potem w konsekwencji oczywiście na karierę, najpierw na pracę i na rozwijanie swoich aspiracji, jeśli chodzi o karierę zawodową. Więc tutaj też pytanie, jak przyciągnąć te kobiety?
0: Staramy się jak możemy. Między innymi jestem też członkiem Stowarzyszenia Kobiet Gospodarki Morskiej i podczas Dni Otwartych wspólnie z koleżankami ze stowarzyszenia pokazujemy właśnie te perspektywy, możliwości pracy dla pań w sektorze morskim, niejako zachęcając, że te działania można swobodnie realizować, odnajdować się. Myślę, że to jest no, też kwestia pokazywania, uświadamiania społeczeństwu, co konkretnie można mieć, jak można tutaj te działania prowadzić w przyszłości, czyli poprzez pokazywanie poszczególnych karier. Ale to, mówię, gdzieś to upatrywałabym u nas ten procentowy spadek, przede wszystkim w też kierunkach studiów. Wiem, że jeśli chodzi o szkoły średnie, często no, tutaj to jest też kwestia profili, tak, w jakich kształcimy, czyli matematyczno-informatycznych, matematyczno-fizycznych, tam są, po prostu jest więcej panów, tak, i dlatego też realnie na studia techniczne no, chętniej idą panowie.
1: A ZUT?
2: Jeśli chodzi o ZUT, to też postarałem się troszeczkę przygotować do dzisiejszej audycji, prosząc o pewne statystyki. Jeżeli tutaj przychylając się do prośby z wcześniejszej wypowiedzi, to chciałbym się skoncentrować właśnie na może takich pozytywnych aspektach udziału, czy po prostu dziewczyn, kobiet na uczelniach wyższych.
1: Ale dlaczego państwo tak zastrzegają? Przecież to właśnie ma iść w tym kierunku wspierania dobrych praktyk, dobrych inicjatyw.
2: No właśnie, wydaje mi się, że tutaj przychyliłbym się do tych opinii wcześniejszych, że pewne te ograniczenie ilości panie na studiach technicznych wynika z pewnych stereotypów. Tutaj żeśmy wcześniej też przed rozmową mieli taką krótką dyskusję i zastanawiałem się tak głośno, z czego wynika to, że panie wybierają te kierunki, które wybierają. To znaczy, czy nie jest czasami tak, że część z tych wyborów no, była wynikiem tego, że ktoś może chciałby iść na taki kierunek typowo techniczny, powiedzmy męski, natomiast zostało to, że tak powiem, no, tej osobie wyparsfowane.
1: Znaczy, wybite z głowy.
2: O właśnie, przepraszam. Czy nie jest tak, że ktoś może chciał nawet to studiować, ale powiedział, tam sami panowie studiują, co tam będziesz robić? Rodzynka w tym wypadku. A więc tak się zastanawiam, czy są badania na ten temat, czy może by było to zweryfikować. My przeprowadzamy różne badania na ZUC-ie z różnych obszarów i udało się w wyniku przeprowadzonych badań pewne stereotypy łamać. W innych obszarach oczywiście, bardzo też praktycznych dla interesariuszy. A więc wydaje mi się, że też potrzebne są w tym zakresie badania. Ale wydaje mi się też, że istotne jest, żeby stwarzać tym młodym ludziom równe warunki. To jest jedna z istotnych warunków, żeby po prostu zachęcić też panie do studiowania kierunków technicznych. I przede wszystkim, to mój apel nawet do wszystkich kandydatek, jeśli się zastanawiacie, czy wybrać, czy nie wybrać jakiś kierunek techniczny, to odpowiedź jest prosta. Wybierzcie to, co jest waszą pasją, w czym chcielibyście się rozwijać i po prostu dokonajcie tej decyzji, żeby po prostu potem nie żałować. Dlaczego o tym mówię? Akurat tak się składa, że jestem także członkiem Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. I w ramach tego organu przygotowujemy rekomendacje dla zarządu do wyboru stypendystów. To ilość stypendiów jest ograniczona, ale te stypendia są zarezerwowane dla najzdolniejszych studentów. I to pierwszego roku. Już od pierwszego roku to też ideą fundacji jest to, żeby po prostu umożliwić zdolnym osobom studiowanie po prostu na uczelni wyższej akurat u nas. I teraz wykorzystujemy do tego celu naukowe metody, tak? To nie jest jakieś subiektywne...
1: Uznaniowe.
2: Dokładnie, uznaniowe, tylko wykorzystujemy naukowe metody, są kryteria. Wykorzystując te metody wskazujemy osoby. Osoby, które zarząd dalej jeszcze no, po prostu robi, jest wywiad z każdą osobą i przyznawane stypendium. Ale patrząc na statystyki, bo stypendia są przyznawane od 2022 roku. Patrząc na statystyki, tylko w jednym roku do obecnego ilość pań, które otrzymały stypendia, była niższa niż 50%. To był rok 2024, ale w każdym innym roku, od 2022 roku, mamy co najmniej 60% pań, które stypendystek, które otrzymują stypendium. Co ciekawe, w tym roku na przykład akademickim, dwie panie to otrzymały stypendium, które studiują na Wydziale Informatyki. A więc to też pokazuje, że panie tutaj w tych takich aspektach technicznych, czy właśnie takich typowo ilościowych może nawet, które się wydaje, że raczej są domeną mężczyzn, wcale nie ustępując, a wręcz przeciwnie, są w tym wypadku wybijającymi się osobami, które po prostu wyróżniają się na tym tle. Tak? Każdy miał równą szansę wyjścia, aplikowania chociażby o takie stypendium.
1: Zatrzymajmy się w tym momencie, ponieważ gdy pan doktor mówił o tym, że paniom, kobietom, które, młodym kobietom, które myślą o wyborze kierunku studiów, podcinane są często skrzydła, to pani Elżbieta Moskal, przypomnę, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, bardzo intensywnie kręciła głową, więc bardzo proszę.
3: Ja sobie pozwolę wejść w polemikę zarówno z moją imienniczką, jak i tutaj z moim poprzednikiem. Proszę Państwa, myślę, że o stereotypach mogliśmy mówić w ubiegłym wieku. Dostęp do informacji, galopująca emancypacja, pewność siebie, którą kobiety ostatnio prezentują, a szczególnie młode kobiety, i to z doświadczenia na poziomie szkoły średniej mogę śmiało powiedzieć, że dziewczęta nie są zdominowane w żadnym stopniu. Można śmiało powiedzieć, że stereotypy tutaj nie odgrywają istotnej roli. Natomiast na pewno w niektórych środowiskach odrobinę mogą wpływać na decyzję. Natomiast proszę Państwa, jako dyrektor szkoły technicznej upatruję problem mniejszego zainteresowania zagadnieniami techniki przez dziewczęta w całkowicie prozaicznej kwestii, a mianowicie przypominając sobie właśnie tutaj przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem, jak ja byłam uczona przedmiotów technicznych, ja jestem absolwentem automatyki, więc jestem zawodowcem. Proszę Państwa, przypominam sobie, że od trzeciej klasy szkoły podstawowej miałam doskonale wyposażone warsztaty na zajęcia praktyczno-techniczne. I będąc absolwentką szkoły podstawowej, ósmej klasy, ja doskonale wiedziałam, czym się charakteryzują poszczególne zawody. I wiedziałam, jaka może być moja rola i moja funkcja w tych zawodach. Co prawda doradca zawodowy powiedział, że w zasadzie to na podstawie tych testów to mogę co najwyżej być krawcową, jak widać dosyć mocno się pomylił. Natomiast myślę, proszę Państwa, że tak długo jak doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych będzie leżało, tak długo jak nie będziemy mieli porządnych pracowni, jak nie będziemy zarówno uczniom płci męskiej, jak i dziewczętom pokazywali tak naprawdę realiów pracy w poszczególnych zawodach, tak długo będziemy mieli nietrafione wybory, zarówno na poziomie szkoły średniej, jak i studiów wyższych. Bo proszę Państwa, bardzo wiele przypadków jest takich, że studenci podejmują decyzję o określonym kierunku, później decydują się jednak zmienić i będą studentami przez 10 czy 15 następnych lat. Tak?
1: Próbując różne
3: kolejnych
1: dziedzin.
3: Tak. Mhm. A na podbudowę jak gdyby mojej tezy, że to nie stereotypy decydują o tym, że dziewczęta nie wybierają kierunków technicznych, to świadczy fakt drugiej, świadczy informacja, którą przekazała druga pani, że w obszarze wysokich technologii...
1: Pani Anna Knapińska.
3: Tak, pani Anna, że w obszarze wysokich technologii jest większy odsetek kobiet w dziedzinie IT. Dlaczego? No bo proszę Państwa, dzieci się rodzą już z telefonem, ze smartfonem, z komputerem w ręku. Więc oni doskonale wiedzą, co ten komputer może zrobić, jakie ma możliwości. Natomiast trudno jest dziewczynce powiedzieć, czym się zajmuje mechatronik, czym się zajmuje mechanik. Ja akurat o takich zawodach mówię, ponieważ akurat takie zawody u nas są, tak? Dziewczęta przychodzą, ponieważ tutaj z panią rektor mamy wspólne kierunki, ponieważ moja szkoła prowadzi kształcenie również w dwóch zawodach morskich, w nawigatorze, mechaniku okrętowym. I o ile w nawigatorze są dziewczęta, bo wydaje im się, że jest to lżejszy zawód, tak? Jeśli chodzi o mechanika okrętowego, to od 2012 roku, kiedy jestem dyrektorem tej szkoły, miałam tylko jedną uczennicę. Notabene później się okazało, że bardzo, bardzo zdolna dziewczyna, jedna z najlepszych uczennic w szkole. Natomiast w tej chwili na 746 uczniów w siedmiu zawodach, które kształcimy, mamy tylko 32 dziewczęta, więc to jeszcze mniej niż u pani rektor, bo to jest 5% zaledwie, tak? Więc ja tutaj myślę, że remedium będzie po prostu lepsze doinformowanie dziewcząt w jakich obszarach w danych zawodach mogą znaleźć zatrudnienie, bo spawalnik niekoniecznie musi być na spawalni, ale może być w biurze konstrukcyjnym, prawda? Więc to tak jak w każdym zawodzie. Mechanik będzie w biurze konstrukcyjnym, może pracować przy komputerze. Więc stawiajmy na doradztwo zawodowe na niższym poziomie, na szkołach podstawowych i apel do rodziców, a szczególnie do panów. Zabierajcie dziewczęta do warsztatów, jeżeli potraficie cokolwiek zrobić, to uczcie ich również. Moja kierowniczka gospodarcza wymieniła sobie, proszę Państwa, zamek sama. Jak zobaczyłam, to się zdziwiłam, no ale mój tata mnie tego nauczył. Więc szanowni panowie, rodzice, do roboty.
1: Do roboty. Pani Elżbieto, zwracam się do pani Elżbiety Wyraz z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Kiedy pani tego słuchała, o czym tutaj mówiliśmy w studiu, czy tutaj, jeśli chodzi o to nasze podejście, w jakiś sposób się wyróżniamy, czy jesteśmy, no można powiedzieć, typowi?
4: Ja jeszcze chciałam tak może ad vocem...
1: Bardzo proszę.
4: Ja tutaj też do swojej imienniczki. Oczywiście szanuję zdanie i opinię, ale mam trochę inną. I tutaj w nawiązaniu do tego, o czym mówił też pan Adam, dobrze pamiętam, to jest takie
1: pan
4: badanie.
1: Pan Dawid.
4: Dawid, przepraszam, o stereotypach płciowych, które było opublikowane w czasopiśmie Science. który pokazuje już, że właśnie przez między innymi stereotypy dziewczynki już w wieku między 5 a 6 całkowicie zmieniają postrzeganie siebie, osób inteligentnych i tego modelu wrodzone geniusz versus ciężka praca. I tutaj właśnie takim bardziej uderzającym wnioskiem z tego badania jest to, że dziewczynki po prostu tracą wiarę w swoją wybitność, pomimo tego, że wiedzą, że radzą sobie w przedszkolu czy w szkole często lepiej niż chłopców, ale po 6 właśnie roku życia przez widoczne stereotypy gdzieś ta ich...
1: A co się dzieje akurat w tym wieku? To znaczy, no, dzieci trafiają do szkoły, prawda? To jest ten moment? Dlatego? Czy z jakiegoś innego względu?
4: Trochę gdzieś jest jedna rzecz, że wychodzą z tego, powiedzmy, bezpiecznego ekosystemu domowego i wchodzą w ten większy świat, spotykają się z większą masą, taką krytyczną, ale nie oszukujmy się, to jest cały obszar kina. Jeszcze do niedawna wszystkie praktycznie filmy, bajki dla dzieci, głównymi bohaterami byli mężczyźni. No, niedawno oczywiście pojawiła się Vaiana i inne, które pokazują kobietę jako tą waleczną też bohaterkę, więc pokazującą, że okej, my też możemy, ale jeszcze do niedawna w ogóle tego nie było. Więc tutaj ten stereotyp niestety wciąż funkcjonuje i o ile kobiety na dalszych ścieżkach kariery, czy to już no, na studiach, bo jednak studia powiedzmy, że wybierają świadomie, więc tam już powiedzmy, że trafiają te, które wiedzą, czego chcą i faktycznie po to idą, to wcześniej najczęściej są z tego koszyczka systematycznie odcinane.
3: Ja się dalej nie zgadzam.
1: Bardzo proszę.
3: Myślę, że jeśli chodzi o tą fazę rozwojową około 6 roku życia, to obserwujemy, kiedyś czytałam dawno, dawno temu też badania amerykańskie, które mówiły, że wraz z kolejnymi etapami rozwojowymi, jeżeli dziecko nie jest zaopiekowane w odpowiedni sposób, jego potencjał intelektualny i potencjał do tego, żeby być geniuszem, gwałtownie spada. I tym takim krytycznym momentem jest przejście do szkoły. Więc myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia samych stereotypów i tego, że powiedzmy, czy literatura, czy film jest nakierowany na to, żeby bohaterem był kobieta.
1: No na pewno mężczyzna. Tak było.
3: Z pewnością tak, natomiast proszę Państwa, no jakby to powiedzieć, to naszą funkcją jest taką tworzyć politykę i rodzinną, i edukacyjną, każdą inną, aby no tych stereotypów nie pielęgnować, ewentualnie ich nie budować, tak? Ja powiem Państwu szczerze, w moim środowisku przynajmniej nie obserwowałam i nigdy nie obserwowałam wcześniej, ani teraz też nie obserwuję takiej tendencji, żeby kobiety były raczej ukierunkowywane na mniej techniczne zawody. Rozmawiałam nawet z synem paręnaście minut przed naszą audycją. To jest też absolwent wyższej uczelni Uniwersytetu Warszawskiego i też raczej nie staje na stanowisku, że kobiety w jakiś sposób są defaworyzowane. Czy powiedzmy ustawiane na stereotypy, że tylko i wyłącznie jakieś ogólne, humanistyczne
1: ale
3: kierunki.
1: Bardzo proszę.
5: Ja jeszcze myślę, że może lepiej, znaczy stereotypy są i będą. Natomiast z pewnością jest tak, że kobiety są inaczej socjalizowane do pewnych kwestii. Jako socjolożka może użyję tego. To znaczy my jesteśmy wychowywane w kierunku tego, na przykład, żeby być bardziej przydatne społecznie. I myślę, że akurat to, jeśli chodzi o kierunki studiów, można pozytywnie wykorzystać. Z naszego raportu wynika, że właśnie tutaj pani Elżbieta mówiła, że jest absolwentką automatyki. No właśnie sprawdziłam, że automatyka i elektronika jest jednym z najbardziej zmaskulinizowanych kierunków. 99%, więc pojedyncze kobiety. I jak sobie myślę, jak można te kobiety czy dziewczyny młode zachęcić do tego, żeby studiowały automatykę, to pokazać, jak ta automatyka znajdzie zastosowanie społeczne.
3: Właśnie.
5: Bo z kolei, jeśli spojrzymy na kierunki, które są zbalansowane płciowo, bo tak naprawdę nie powinniśmy dążyć ani do zmaskulinizowania, ani do feminizowania. Powinniśmy dążyć do tego, aby na każdym kierunku była w miarę wyrównana równowaga płci, bo wtedy można tworzyć dobre i dla wszystkich rozwiązania. I to są takie kierunki, jak na przykład bioinformatyka, czy modelowanie matematyczne i analiza danych, czy gospodarka cyfrowa. I to wyraźnie widać, że właśnie te zbalansowane kierunki to są te, gdzie można jakieś zastosowanie społeczne znaleźć. I myślę, że tutaj to, co pani rektor mówiła, że Politechnika Morska otwiera coraz więcej kierunków technicznych i to jest okej, ale myślę, że na przykład można inaczej zachęcać dziewczęta do przyjścia na te kierunki, kierować do nich trochę inne komunikaty i właśnie pokazywać trochę, co będą mogły zrobić dobrego po studiach, bo to widać też podczas konferencji prasowej inaugurującej tę akcję Dziewczyny na Politechniki. Były studentki, które o tym mówiły i one wyraźnie wszystkie podkreślały, że one chcą robić coś, nawet w IT, projektując aplikacje, co jest dobre społecznie i co jest po prostu przydatne dla społeczeństwa. I ja myślę, że trzeba to wykorzystywać.
3: Tylko to trzeba zrobić na dużo wcześniejszym etapie.
0: Tutaj i może też ja zabiorę głos na pewno to, co pani dyrektor powiedziała, czyli dobre doradztwo zawodowe. Drodzy państwo, to jest naprawdę olbrzymi problem, bo młodzi ludzie często nie wiedzą w ogóle, jakie studia wybrać. Bardzo często jest medycyna, prawo, psychologia i koniec. I koniec właśnie jakichś tutaj działań,
1: jeszcze,
0: możliwości.
1: Jeszcze na to się nakładają rodzinne.
0: Rodzinne koniugacje, prawda? Tak, i gdzieś
1: naciski.
0: Naciski i to jest kwestia tego. U nas też często jest też tak, że no właśnie Politechnika Morska, czyli będziemy tylko pływać, nie założymy rodziny. To też jest taki aspekt, który
1: też jest
0: gdzieś
1: stereotyp,
0: może
1: taki stereotyp związany z
0: może być z tą profesją. Tak, bo jak ty będziesz pływać, jak ty założysz rodzinę, skoro właśnie jest to taki nietypowy zawód i faktycznie to są te działania, które my tutaj też staramy się odpowiadać na te pytania, staramy się też młodych ludzi w tym obszarze jakoś tutaj edukować, no właśnie poprzez wspólne działania, poprzez to, że mamy klasy partnerskie, które tutaj też wiedzą, jak to u nas wygląda. I
1: co to znaczy klasy partnerskie?
0: Klasy, które są pod naszym patronatem, tak? Czyli te, gdzie faktycznie mamy tutaj, zapraszamy do nas na uczelnię, nasi wykładowcy realizują zajęcia. Są to takie właśnie momenty, kiedy można zobaczyć, jak to też wygląda z tej drugiej strony. I to jest kwestia tego, że ten kierunek jest bardzo fajny, ponieważ akurat moja córka, tegoroczna maturzystka, a propos tych rozmów z dziećmi, ja też tą rozmowę dzisiaj tą rozmowę odbyłam i było: mamuś, ale mnie nie trzeba przekonywać, że trzeba iść do szkoły, na uczelnię techniczną, tak? Od razu my tutaj w ramach matematyczno-informatycznej klasy idziemy, większość z nas, na te studia techniczne.
1: Ale tutaj jest właśnie ten dobry przykład, tak? Przykład chociażby rodzinny, tak? W pani przypadku. Teraz jak myślę o tej uczelni, to przypominam sobie oczywiście z dawnych, dawnych czasów kapitan, niestety nieżyjącą już, Danutę Walasko-Bylińską, która była pierwszą w Polsce kobietą kapitanem żeglugi wielkiej. I jej przykład, to, że w ogóle jej się udało, że weszła w to wtedy bardzo męskie środowisko i w dodatku rządziła, była tym pierwszym po Bogu, jak to się mówi o kapitanie na statku, że to jej się udało, to uruchomiło marzenia
0: wielu osób. Dlatego właśnie cały czas podkreślam, że tu nie ma takiego właśnie podziału, bo ty będziesz, prawda, tylko kobiety są dobrymi pielęgniarkami, tak? Też są fantastyczni pielęgniarze i tak samo tutaj w naszym przypadku to nie tylko kapitan czy mechanik, mężczyzna, ale też kobieta. Pamiętajmy jedną rzecz, że też flota nie była przygotowana jeszcze do niedawna na to, żeby panie swobodnie mogły w tej flocie pracować. I to też pokazywanie od strony takich pracodawców, że się też zmieniamy, że też tworzymy warunki i możliwości ku temu, żeby można było się rozwijać, to myślę, że też jest właśnie ta olbrzymia rola też tego, co następuje po nas, tak? Czyli właśnie pokazywanie tych dobrych karier i te działania realizujemy. Z pewnymi schematami no, trudno jest nam walczyć, ale też nie pokazujmy, że to jest coś złego, tak? Bo wiele osób właśnie no, gdzieś rozróżnia, że tutaj bo kobieta, bo musi być ileś tam procent, muszą być parytety zachowane i tutaj gdzieś my też z przyjaciółkami w środowisku prorektorskim często na ten temat rozmawiamy i troszkę się nie do końca z tym zgadzamy, że coś musi być.
1: Bo tu jeśli już mówimy w kategoriach musi być, to raczej to, żeby kobiety mogły również, tak samo jak mężczyźni, młodzi, spełniać swoje marzenia.
3: Oczywiście.
0: Tak.
2: Jeżeli mogę uzupełnić.
1: Bardzo proszę.
2: Jeżeli mogę uzupełnić, proszę zobaczyć, na uczelniach technicznych dominują panowie, mężczyźni, prawda? Natomiast jeśli spojrzymy znowu w statystyki, lubię bazować na wynikach badań jakichś, przynajmniej na statystykach, czyli na liczbach, to do mnie przemawia jako naukowca, tak? Mniej wyrażać opinie, a raczej bazować na danych. Pozwolę sobie znowu przywołać te pozytywne właśnie informacje, akurat z naszego uniwersytetu. Czyli dominują mężczyźni na kierunkach technicznych, ale w ostatnich latach to dziewczyny były laureatkami stypendium ministra nauki dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe. W 2026 roku dwie studentki inżynierii w medycynie. W 2025 roku studentka budownictwa oraz studentka technologii chemicznych. W 2024 studentka budownictwa, no i dwóch panów z innych wydziałów. I teraz jeszcze, jeśli mogę dodać, mamy także utalentowane dziewczyny na Wydziale Elektrycznym, bo na przykład nasza absolwentka Nikola Bukowiecka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodych polskich badaczek, aktualnie doktorantka w USA. Tych przykładów naprawdę można mnożyć.
1: Dziękuję bardzo. Jak zwykle czasu mi zabrakło. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję na ciąg dalszy. Doktor inżynier Agnieszka Deja, prorektor do spraw studenckich Politechniki Morskiej w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Elżbieta Moskal, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
1: Doktor Dawid Dawidowicz, ekonomista ZUT. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: I gościnie telefoniczne Elżbieta Wyraz, Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję ślicznie i zapraszam na summit.
1: I Anna Knapińska, Ośrodek Przetwarzania Informacji w Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Dziękuję.
3: Dziękuję.
1: A ja zapraszam już za chwilę u nas wiadomości.
7: Radio Szczecin na wieczór. To jest powtórka audycji w Radiu Szczecin. Radio Szczecin na wieczór.
1: Dobry wieczór. W drugiej godzinie Radia Szczecin na wieczór Małgorzata Gwiazda-Elmerych, Paulina Zaręba i Agata Rokicka oraz Krzysztof Kowalski, który dba o stronę techniczną. Zapraszamy do rozmów wieczorową porą 510-37-32, 510-37-36 to numery telefonu do Radia Szczecin. Jesteśmy też na radiowym Facebooku.
7: To jest Radio Szczecin.
1: Radio Szczecin. Jutro w Stargardzie odbędzie się 12. konkurs pianistyczny z tańcem przez wieki. Co młodym muzykom dają tego typu przeglądy? Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Czy pamiętacie Państwo, z jakiego serialu to cytat? O kobiecie pracującej w wielkiej budowie, inżynierze karwowskim i baliniaku, operacji Klin oraz innych ważnych sprawach. Także w tej godzinie audycji zapraszam.
7: Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Od 20 w Radiu Szczecin rozmowy z ciekawymi ludźmi, najciekawsze tematy dnia, komentarze specjalistów i opinie słuchaczy. Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
1: Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Stargardzie zaprasza na 12. konkurs pianistyczny z tańcem przez wieki, który rozpoczyna się już jutro. To wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim jest kontynuacją wieloletniej tradycji konkursowej zapoczątkowanej w Pyrzyckiej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia. Przesłuchania rozpoczną się o godzinie 10 w sali koncertowej imienia profesora Marka Jasińskiego. Weźmie w nich udział 38 młodych pianistów z 10 szkół. W programie będzie można usłyszeć utwory taneczne z różnych epok, od baroku aż po współczesność, ukazujące bogactwo i różnorodność muzyki fortepianowej. Zmagania muzyków oceniać będzie szacowne jury składające się z uznanych pedagogów akademickich Anny Paras, Macieja Pabicha i Daniela Ziomko. Tyle z oficjalnych komunikatów festiwalowych, a teraz może już mniej oficjalnie porozmawiam z naszymi gośćmi, a są nimi Żaneta Bartosiewicz, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Stargardzie. Dzień dobry, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
1: I Damian Grabowski, nauczyciel tej szkoły i oczywiście, no właściwie nie oczywiście, ale można się spodziewać, jeden z tych, który dba o ten konkurs, pracuje przy organizacji konkursu. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór Państwu.
1: Proszę na początek powiedzieć o samym tym festiwalu. On przewędrował z Pyrzyc do Stargardu i jak rozmawialiśmy tutaj wcześniej, w trakcie wiadomości Radia Szczecin, to dowiedziałam się, że tutaj trzy kwestie. Człowiek, fortepian i poszukiwanie pewnego pomysłu.
8: Tak, oczywiście, ponieważ to jest już 12. edycja tego konkursu. Kilka lat przerwy pomiędzy ostatnim konkursem w Pyrzycach. No i taki pomysł. Mamy ładną salę. Od tego roku mamy wspaniały koncertowy fortepian Shigeru Kawai. Mamy ludzi, którzy chcą propagować muzykę fortepianową. No i osobę, panią Dorotę Kosałę, która jest pomysłodawcą tego konkursu, która jakby w Pyrzycach była z tym konkursem związana, która jest obecnie naszym nauczycielem. I tak wszystko jakoś złożyło się w całość, że wystąpiliśmy z pytaniem, z prośbą do pani dyrektor Szkoły Pyrzyckiej, czy jeżeli nie będą kontynuować, czy byśmy mogli przejąć ten konkurs. Dostaliśmy zgodę, no i właśnie w takim gronie pani Dorota Kosała, pan Damian Grabowski, który tutaj też bardzo się zaangażował i jest organizatorem, pani kierownik sekcji, pani Anna Sobierajska i ja. Od jutra rozpoczynamy nową historię tego konkursu, która będzie się dziać w Stargardzie.
1: Są emocje?
9: Myślę, że są bardzo duże emocje. To jest moje pierwsze takie przedsięwzięcie jako młodego pedagoga, więc praca przy organizacji takiego wydarzenia jest dla mnie ogromnym, nowym doświadczeniem. Nie tylko też takim pedagogicznym, ale też przede wszystkim administracyjnym. Jak pomyśleć o tych najmniejszych detalach, aby goście przybywający do naszej szkoły z różnych miejsc naszego województwa, ale także i z województwa lubuskiego, czuli się u nas dobrze zaopiekowani, a z drugiej strony, żebyśmy mogli pokazać piękną czy kulturę naszego rejonu, że tutaj też są naprawdę otwarci ludzie na nową muzykę, na kulturę innych młodych ludzi i to raczej konkurs miłych emocji i takiego współzawodniczenia, ale zdrowego muzycznego współzawodniczenia, niż wyścig, kto lepszy, ten, kto pierwszy, ten lepszy.
1: No na pewno nie kto pierwszy, ten lepszy, ale chyba młodym muzykom służą tego rodzaju przeglądy, bo jednak czym innym jest bycie w jakimś swoim środowisku takim bezpiecznym. No artysta z czasem musi zacząć wychodzić poza ten swoją strefę komfortu i zacząć pokazywać się szerszej publiczności. Czasami może niekoniecznie, ja nie mówię o tym konkursie, ale w ogóle niezbyt dobrze nastawionej. W związku z czym to dobrze, jeśli właśnie zaczyna się wcześnie, żeby się przyzwyczaić do tego. Oczywiście nie wszyscy pewnie po szkołach muzycznych zostają później muzykami, artystami koncertującymi, ale jednak warto pokazać te swoje talenta.
8: Myślę, że tak, że młodzi ludzie przede wszystkim robiąc coś dobrze, chcą mieć zawsze cel. I konkurs jest też celem dla niektórych, bo do takiego wystąpienia no, przygotowujemy się szczególnie. Jest to związane z taką większą ilością pracy, czyli taki jest samorozwój przez dążenie do celu, a przy okazji jak zdarzy się jeszcze sukces, no to jest wielka satysfakcja.
1: Jak to będzie zorganizowane?
9: Organizacja konkursu będzie polegała na tym, że przesłuchujemy uczniów w czterech grupach.
1: Wiekowych.
9: Podzieliliśmy ich na etapy zaawansowania uczenia się, ponieważ są to cykle, w którym mamy do czynienia z dziećmi pierwszej klasy szkoły podstawowej, ale też mogą brać udział w tym uczniowie cyklu tak zwanego młodzieżowego, czyli czteroletniego. Więc mogą tutaj się pojawić nam dzieciaczki, które dopiero naprawdę raczkują w muzyce i to jest ich takie może pierwsze duże wydarzenie muzyczne, a z drugiej strony będą to uczniowie dużo starsi. Więc organizacja jest podzielona zgodnie z ich ścieżką edukacji i dopasowana do ich możliwości, czy to skupienia się w trakcie występu, ale także i samych możliwości wykonawczych.
1: Czyli nagrody będą też w każdej odpowiednio grupie wiekowej, tak?
9: Tak, tak. Każda grupa wiekowa uzyska na pewno jakieś nagrody. Czy to będzie całe podium zajęte, czy to będą nagrody ex aequo? Myślę, że to się jutro okaże, kiedy jury będzie przysłuchiwało się tym wykonaniom, bo myślę, że jutro przede wszystkim, tak jak pani dyrektor mówiła o tych przygotowaniach i pracy i tym celu, to każdy poświęcając się temu celowi na pewno włożył w to dużo pracy. Jutro ta praca będzie miała swoje żniwo i to właśnie te drobne elementy będą decydowały na pewno o tym, kto nawet niekoniecznie będzie lepszy, ale kto może poradzić sobie lepiej na scenie, czy wręcz zaprezentuje się lepiej.
1: A można brać udział, przyjść, zobaczyć, jak radzą sobie młodzi ludzie, czy to jednak jest przegląd zamknięty?
8: Nie, oczywiście. Wszystkie przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności. Każdy może wejść, może posłuchać. I o godzinie 18:30 zapraszamy bardzo serdecznie na ogłoszenie wyników i koncert najlepszych uczestników konkursu, który też jest otwarty dla wszystkich, dla publiczności stargardzkiej i nie tylko oczywiście.
1: Ten motyw, który w nazwie występuje, czyli taniec z tańcem przez wieki, to z jednej strony trochę zawęża, ale z drugiej strony ile otwiera?
8: Sam pomysł, który właśnie narodził się tutaj te kilkanaście lat temu przy pierwszej edycji, no uznaliśmy, że jest rewelacyjny, dlatego że sam taniec w muzyce jest bardzo, bardzo istotny, a przede wszystkim dla dzieci, dla młodzieży to są utwory taneczne to są utwory, które dzieci bardzo lubią grać. Mogą naprawdę pokazywać swoją ekspresję, mogą się tutaj wykazać swoją wyobraźnią właśnie w utworach tanecznych przez wieki, bo zarówno będą grane utwory barokowe, menuety, polonezy, marsze barokowe Jana Sebastiana Bacha, po muzykę współczesną, a nawet tutaj pan Damian mówił, że w programie mamy
9: kompozytora argentyńskiego Alberto Ginastere, więc naprawdę ten przekrój muzyki tanecznej, a raczej tańca w muzyce jest bardzo ogromny. Tak jak pani dyrektor powiedziała, mamy wiele form historycznych, które pojawiały się już od baroku. Głównie dzieci będą grały utwory barokowe, ale pojawią się też, bo właśnie tak jak pani powiedziała, wydaje się, że taniec zawęża dość program. A jak jechaliśmy i rozmawialiśmy do studio, to okazało się, że taniec rozszerza nam ten program, bo się okazuje, że możemy mieć poloneza. Ale tak jak jutro usłyszymy, dwa polonezy z opusu 40 Fryderyka Chopina. Pierwszy, niezwykle energiczny, polonez Adur, przez niektórych muzykologów nazywany tańcem wojskowym, pełny energii. Bardzo, wręcz brawurowe miejscami dzieło, a z drugiej strony polonez c-moll. Niesamowicie melancholijny utwór, wręcz można było powiedzieć, że bardzo ciemny w swoich barwach. A z drugiej strony ten taniec to może być też muzyka ilustracyjna, bo dzisiaj jeszcze przeglądając sobie program konkursowy, jakieś dziecko będzie grało taniec świetlików. Więc taniec z jednej strony, a z drugiej strony taka muzyka ilustracyjna, która też jest bardzo dopasowana do tej emocjonalności dzieci i pozwala im się pokazać z jak najlepszej strony, bo dzieci jeszcze nie pojmują form muzycznych, tak jak my, dorośli i artyści w pewien sposób dojrzali, że polonez, widzimy tonację c-moll i już kojarzymy to w jakiś sposób. Dzieci jak widzą właśnie na przykład sentymentalny walc albo jakiś piosenka Smutnego Misia, albo właśnie taniec świetlików, zaczynają to postrzegać troszeczkę inaczej. Ten obraz zaczyna im do głowy przemawiać, a nagle ten obraz łączy się z dźwiękiem. Więc ta forma taneczna, tak na początku, kiedy o tym myślimy, zawęża, ale tak naprawdę jest niesamowitą furtą, która otwiera bogaty świat muzyki inspirowanej tańcem. I w zasadzie od Indii, bo pojawi się też taniec indyjski Williama Gilocka, po w zasadzie utwory pochodzące rodem z Puerto Rico, jeżeli dobrze pamiętam, napisane przez Alberto Ginastera, więc naprawdę można powiedzieć, że jutro w Stargardzie muzycznie będziemy mieli nie dość, że świat antyczny, bo od baroku po współczesność, to jeszcze świat ogromnie daleki, bo aż od dalekich Indii przez Europę po Amerykę Południową.
1: Czyli podróż po całej kuli ziemskiej, ale też podróż po czasie, muzyczna podróż, taneczna podróż, a to jest, bo oboje państwo powiedzieli o tym, że dzieci lubią wykonywać tańce, różnego rodzaju tańce z różnych epok. To, jak rozumiem, otwiera im, może bardziej działa na wyobraźnię.
8: Tak, oczywiście, bo taniec to ruch. Bardzo często pracując z dziećmi, bardzo często też pokazujemy, tak, jak dany taniec tańczono, czy należy tańczyć, jaki on ma charakter i to, a ruch do dzieci przemawia bardzo, tak, pobudza ich wyobraźnię, stymuluje rytmiką, tak, która jest bardzo ważna w tańcach i to też powoduje, że one zapadają się jakby w tą muzykę dużo łatwiej niż muzykę, której nie do końca rozumieją albo jest jeszcze dla nich za trudna. Także tutaj taniec, czy w klasie pierwszej szkoły podstawowej, czy tańce naszego wspaniałego Fryderyka Chopina, tak, które też będą jutro brzmieć na sali koncertowej naszej szkoły, no są takim wspaniałym wyzwaniem dla każdego grającego na instrumencie.
1: To jutro to będzie można usłyszeć, można będzie zobaczyć, można wziąć w tym udział. Ja też wierzę, że wraz z młodymi muzykami przybędą do Stargardu ich nauczyciele, być może też rodzice, że ta publiczność będzie też liczna, bo też myślę, że każdemu przykro, czy grać, czy śpiewać do pustej sali, prawda? To oczekujemy, że jeśli już w sobie znaleźliśmy tę siłę, czasami też wspomaganą przez właśnie nauczycieli, pedagogów, ale też i rodziców i występujemy, to chcemy jednak pokazać się ludziom.
8: Tak, my też mamy nadzieję i bardzo serdecznie zapraszamy. Również jesteśmy przygotowani tutaj na przyjęcie gości. Nasi uczniowie, rodzice naszych uczniów jako gospodarze konkursu przygotowali też poczęstunek dla osób, które będą oczekiwać, na przykład, które będą przez cały dzień czekać do ogłoszenia wyników. Także jesteśmy gotowi na goście. Też pragniemy pokazać Stargard, to znaczy powiedzieć, co jest warte do zobaczenia, bo Stargard to piękne miasto i osoby, które będą jutro z nami cały dzień, będą miały okazję właśnie i posłuchać muzyki, i wyjść na starówkę, no i być z nami po prostu w tej muzycznej naszej przestrzeni przez cały dzień.
1: Ogłoszenie wyników, koncert, przepraszam, finalistów. A co będzie nagrodą, czy nagrodami? Dyplomy na pewno.
8: Dyplomy na pewno. No, mamy przygotowane sporo nagród. Chcielibyśmy, żeby dzieci czy młodzież ze Stargardu, jak najwięcej osób wyjechało z nagrodami czy wyróżnieniami, ale no to też zależy od jury. Mamy sponsorów tutaj naszym, też sponsorem nagród jest Urząd Marszałkowski. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent miasta Stargard Rafał Zając. Są też sponsorzy Rady Rodziców, fundacje czy stowarzyszenia. Także jesteśmy przygotowani na nagrody i mamy nadzieję, że będziemy mieli komu rozdać te nagrody i wyjadą ze Stargardu zadowoleni.
1: Kiedyś słyszałam taką opinię przy zupełnie innym przedsięwzięciu i w ogóle nie był to konkurs artystyczny, ale gdybym ja wiedział, na co się waży, to nigdy w życiu bym tego nie zaczął robić. Czy państwo zadowoleni są z tego pomysłu, że jednak trzeba wziąć sprawę w swoje ręce i jakoś sprawić, by ta szkoła muzyczna była takim centrum też, no, można powiedzieć festiwalowym, na miarę oczywiście możliwości.
8: Myślę, że tak, że mamy też doświadczenie. Nie w konkursach pianistycznych, no bo to jest jakby nasze nowe
1: przedsięwzięcie. Nowe dziecko.
8: Nowe dziecko, ale przez wiele lat w naszej szkole odbywały się konkursy perkusyjne. Też przez wiele lat był taki duży konkurs duetów instrumentalnych, gdzie zjeżdżali też młodzi muzycy z całego regionu i nie tylko. Także takie doświadczenia w organizacji konkursów mamy. Najtrudniejsze jest chyba tylko to pogodzić z takim codziennym obowiązkiem.
1: Tak, bo przecież szkoła normalnie
8: szkoła
1: żyje,
8: musi
1: prawda?
8: Funkcjonować, ale no, przy takim zaangażowaniu i nauczycieli, i administracji, i rodziców, no wydaje się to troszeczkę jakby łatwiejsze i daje dużo satysfakcji. No, Damian, który jakby rozpoczyna swoją drogę z taką pracą organizacyjną przy konkursach, pewnie będzie mógł więcej powiedzieć, że jest taka nutka niepewności, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. No ja może mam troszkę więcej doświadczenia, bo już właśnie takie konkursy organizowałam, ale zawsze coś, co przyciąga młodych ludzi z Polski, no bo rozszerzyliśmy ten konkurs o zasięg ogólnopolski. No w tym roku jeszcze ta wieść się nie rozeszła daleko, ale mamy nadzieję, że co roku, jeżeli będziemy go kontynuować.
1: Tak, bo w tym roku jest to zachodniopomorskie i lubuskie.
8: Tak, dlatego, że konkurs w Pyrzycach miał zasięg taki międzyregionalny. I jakby do tego też są przyzwyczajone szkoły, że to był konkurs tutaj dla naszego regionu. Rozszerzając zasięg, musimy mieć na pewno kilka lat tak, doświadczenia, promocji tego konkursu, żeby zaczęli do nas przyjeżdżać uczniowie z całej Polski.
1: Żeby go najpierw zauważyli, a potem zaczęli przyjeżdżać.
8: Tak, tak.
1: Jak to wygląda z pana perspektywy? Trochę przerażony, czy bardziej zadowolony, że się udało dojść do tego momentu, kiedy już właściwie chyba wszystko jest zapięte na ostatni guzik? Czy lepiej tak nie mówić, żeby nie zapeszyć?
9: Czy może nie zapeszajmy, rzeczywiście,
1: nie zapeszajmy,
9: tak jak pani
1: nie
9: mówi,
1: zapeszajmy.
9: Ale wychodząc dzisiaj ze szkoły i jadąc tutaj do radia...
1: A czyli prosto ze szkoły?
9: Tak, tak, tak. Jeszcze tylko na chwilkę do domu, na tak naprawdę szybką herbatę i tutaj do radia. Myślę, że towarzyszyła taka satysfakcja. Może z jednej strony trochę takie zmęczenie, ale takie bardzo pozytywne, bo tej pracy rzeczywiście jest trochę. I to takiej, której też jakby się nie do końca spodziewalibyśmy, myśląc o konkursie muzycznym. Natomiast jest to taki ogromny poligon doświadczalny tak naprawdę, w którym zbiera się naprawdę ciekawe doświadczenia, czy organizacji, czy dobrego planowania. I dzisiaj właśnie wychodząc ze szkoły, pomimo tego takiego może zmęczenia, ale też ekscytacji, że jutro będzie kulminacja. Kulminacja wydarzeń, które w zasadzie już z panią Dorotą Kosałą planowaliśmy już w zasadzie od lutego. Układaliśmy sobie to wszystko w głowie, jak to zrobimy, mniej więcej pisaliśmy wnioski. I jutro będzie właśnie zwieńczenie tej naszej pracy. Więc jest z jednej strony zmęczenie, ale z drugiej strony ogromna ekscytacja, ale też satysfakcja, że widać już powoli to wszystko, co się dzieje, że te stosy tych programów, że to się udało poskładać, że w końcu te wszystkie kolumny się zgadzają. To naprawdę jest bardzo ciekawe uczucie, którego jako student Akademii Muzycznej oraz osoba żyjąca na studiach tylko muzyką, nagle w prozie życia właśnie pedagoga, nauczyciela szkoły muzycznej mierzymy się właśnie też z takimi nowymi wyzwaniami. I jest to właśnie ogromna taka ciekawość. Tak jak powiedziałem, taki poligon doświadczalny wręcz.
1: A poza tym, jeśli już to traktować właśnie jako poligon doświadczalny, to też być może jest jakaś wskazówka, co dzieci interesuje, prawda? Co sprawia, że lgną do tej muzyki, jaką muzykę wybierają, bo to też jest bardzo ciekawe. Oczywiście to jest pewnie wypadkowa, nie tylko ich gustu, ale także i oceny pedagogów, jaką szansę mają w danych utworach, prawda? To nie jest takie proste, ale jednak też coś mówi państwu jako pedagogom.
8: Taki konkurs to też jest okazja do wymiany doświadczeń, tak? Do spotkania się nauczycieli z różnych szkół, do przekazania sobie, co było fajne, co należy poprawić, czy program, który zaproponowaliśmy, cieszy się powodzeniem, czy jest właśnie dobry dla dzieci. To jest też wymiana doświadczeń rodziców, którzy przyjeżdżają. Przecież oni też, uczestnicząc w przesłuchaniach konkursowych, siedząc na korytarzach, czekając na wynik jury, werdykt jury, rozmawiają ze sobą, mówią, ile trzeba pracy włożyć, żeby dziecko mogło osiągać takie wyniki w szkole muzycznej, ile ich poświęcenia jest. Także to jest takie spotkanie i wymiana doświadczeń dla uczniów, nauczycieli, rodziców, też organizatorów, bo przyjeżdżają do nas nauczyciele, którzy w swoich szkołach organizują. Myślę, że po zakończeniu tego konkursu wszyscy będziemy bogatsi, tak, o doświadczenie i o takie spotkanie z ludźmi, którzy czują i myślą tak samo jak my.
1: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję, że znaleźli państwo w tym naprawdę gorącym czasie czas i ochotę, by przyjechać do nas, do Radia Szczecin. Życzymy, żeby wszystko było tak, jak należy. Życzymy pięknego muzycznego święta dla uczestników, dla państwa, dla rodziców, pedagogów.
9: Dziękujemy bardzo.
1: A naszymi gośćmi byli Żaneta Bartosiewicz, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Stargardzie. Raz jeszcze dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
1: I Damian Grabowski, który jest nauczycielem tej szkoły i organizuje, pracuje przy organizacji tego konkursu. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję bardzo.
1: A my zmieniamy temat.
7: 4 dni w tygodniu. 3 tematy. 2 godziny. 1 prowadzący. Od poniedziałku do czwartku od 20 do 22 trwa wymiana poglądów, myśli i zdań. Zaproszeni goście, eksperci, dziennikarze Radia Szczecin rozmawiają o tym, czym żyje miasto, region, kraj i świat. Polityka, kultura, sport, gospodarka i codzienne życie. Takie jest Radio Szczecin na wieczór. Najlepsza publicystyka, oczywiście, tylko w Radiu Szczecin.
1: Niemal dokładnie 51 lat temu, 16 maja 1975 roku, Polacy obejrzeli pierwszy odcinek 40-latka zatytułowany Toast, czyli Bliżej niż dalej.
10: Jak koło pana, panie Karolu? Zdaję dyżur, jestem góra za pół godziny.
11: O, cicho, kochanie.
10: Już jesteś wolny.
11: Nie, napompowałem żołądek dwie ulice stąd, pomyślałem sobie, padnę, podrzucę koniak, niech się mrozi.
12: Mama mówi, że koniaku się nie mrozi, bo traci aromat.
13: O. My z panem Karolem jeszcze w ZMP piliśmy mrożony.
11: Tak jest.

0: niejaki pan Gruza, reżyser, zaprosił mnie na tak zwany casting na temat 40-latka. A ja wiedziałem, że nic z tego nie wyjdzie, w ogóle nie ma sprawy, ale może jak tam pójdę na te próbne zdjęcia, to może jakieś pieniądze dostanę, czy coś takiego. A on w pewnym momencie podszedł do mnie na tych zdjęciach i powiedział: słuchaj, kto mógłby zagrać twoją żonę? Myślę sobie, o, i oczywiście znalazłem natychmiast panią Seniu. On za telefon zadzwonił do niej. Ona przyjechała i zostaliśmy Karwowskimi. Nigdy nie przypuszczałem, że to będzie, jak mówią teraz, kultowy serial. Gdziekolwiek mnie spotykają panie Karwowski albo panie Stefanie, to akurat no, troszkę przeszkadza w zawodzie. Dlatego, że ja dostaję zaproszenie do nowego filmu. A następnego dnia producent dzwoni, mówi: ja bardzo przepraszam, ale to jest poważny film, a tu wyjdzie Karwowski i mi to wszystko rozwali. To bardzo często było, no, ale nie narzekam.
1: Bo masz 40 nowych lat.
2: To był fragment mojej rozmowy z 2012 roku z Andrzejem Kopiczyńskim, odtwórcą

0: Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie i Wydział Nauk Historycznych oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 40-latek wokół fenomenu kulturowego. Naukowcy zadali sobie kilka pytań. Co zdecydowało o tak wielkim powodzeniu 40-latka? Czy ukazanie perypetii zawodowych i rodzinnych przeciętnego inżyniera w komediowym stylu, czy też obnażenie absurdów PRL-owskiej rzeczywistości lat 70? A może w losach Karwowskiego, którego największymi osiągnięciami było zdobycie upragnionego mieszkania i Fiata 126P, Polacy przeglądali się jak w lustrze. Konferencja jutro i pojutrze, a już dziś spróbujemy odpowiedzieć na chociażby część z tych pytań z Państwa i moimi gośćmi, a są nimi dr Andrzej Wojciech Feliński, kustosz dyplomowany, szef działu edukacji i komunikacji społecznej Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I telefonicznie dr Damian Romaniak, filmoznawca i literaturoznawca, animator kultury filmowej, krytyk filmowy, publicysta i wykładowca. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: To może zaczniemy od doktora Damiana Romaniaka, bo tak to już jest, że to, co się bardzo często podobało publiczności, niekoniecznie podobało się krytykom. W PRL-u uznawano komedię za gorszy gatunek filmowy, mniej godny, wręcz powiedziałabym niedoskonały, dlatego część krytyków pisała i o gruzie, i o tym serialu bardzo źle. Natomiast my, oczywiście generalizuję, ale jednak my, Polacy, pokochaliśmy ten serial, wielokrotnie zresztą powtarzany, później były różnego rodzaju kontynuacje, czy też nawiązania, były też filmy fabularne, które jakoś nawiązywały do tego serialu, więc może najpierw pana zapytam, jak pan do tego podchodzi, do tego fenomenu, gdzie, w czym pan upatruje przyczyny, że tak pokochaliśmy inżyniera Karwowskiego, Madzię, Irenę Kwiatkowską jako kobietę pracującą, Maliniaka i tę całą cudowną, no chciałoby się powiedzieć, no nie nazwę w ten sposób. W każdym razie tych wszystkich ludzi, którzy mimo, że wiadomo, że są postaciami filmowymi, serialowymi, to dla wielu z nas no, funkcjonowali jak niemalże rodzina, a w każdym razie przyjaciele.
2: Ja może osobiście zacznę, bo sam niedawno się stałem 40-latkiem, za dwa dni 41 lat skończę, także aż trudno uwierzyć, że o tym serialu będę mówił. Ja, szczerze mówiąc tak, ja się tym serialem już w dzieciństwie zafascynowałem. Miałem wtedy, pamiętam, 10-11 lat i tak mnie wciągnął, że rzeczywiście czekałem na te odcinki. No ale tak, ty pytasz o tą kultowość tego serialu, o fenomen. Trzeba by było tutaj powiedzieć, że właściwie od 40-latka zaczęła się nowoczesna telewizja. W trakcie emisji odcinków ulice w Polsce pustoszały. To był serial, który bił rekordy popularności. Fakt, to co powiedziałaś się zgadza, że krytycy bardzo negatywnie byli nastawieni do komedii, do kina gatunkowego. No to Stanisław Bareja też to bardzo odczuł, bo my tutaj lubiliśmy takie kino bardziej poważniejsze, typu Moralnego Niepokoju, takie kino artystyczne i komedia jakby tutaj no nie pasowała do tego, ale po latach widać, że Gruza wygrał, bo 40-latek to jest jego opus magnum. Filmy Barei też oglądamy i mają tą publiczność i z przyjemnością do tego wracamy. Natomiast tutaj trzeba by było powiedzieć, że ten serial, bo on został wyprodukowany, ten pierwszy odcinek w 74 roku, emisja była no rok później, w 75. Natomiast on się idealnie wstrzelił się w swój czas. Tutaj wszystko zadziałało. Przede wszystkim Jerzy Gruza znakomicie to wyreżyserował. Z dbałością o realizm, o szczegóły. Mogliśmy się przeglądać w tym serialu jak w lustrze, czy może w krzywym zwierciadle. No i tutaj...
0: Czasami w lustrze, czasami w krzywym
2: zwierciadle. Tak, i tu, no nie? Dokładnie, i tu. Ale trzeba tutaj powiedzieć o scenarzystach, bo oczywiście Jerzy Gruza też pisał ten scenariusz, ale tutaj trzeba wspomnieć o Krzysztofie Teodorze Teplicu, nie o

0: cenionym. To był znakomity scenarzysta i oni stworzyli świetny tandem. Niestety obaj nie żyją już. Zresztą no, dużo twórców tego serialu już z nami nie ma. Muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Ta kultowa piosenka w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza. Oczywiście autorem słów jest Jan Tadeusz Stanisławski, który był swoją drogą radiowcem i satyrykiem. To była ważna postać.
1: No profesor mniemanologii stosowanej.
0: Tak. I obsada. Przede wszystkim tutaj wszystko było też dograne. Andrzej Kopiczyński wcielił się, to była jego popisowa rola, no co tutaj nie mówić, tak? Tak naprawdę ten inżynier Stefan Karwowski naznaczył jego karierę i potem już jak widziało się Kopiczyńskiego, to mówiło się inżynier Karwowski. A to był aktor teatralny, wszechstronnie utalentowany, bo on świetnie sobie radził w filmach, w serialach. No ale ta jego rola, no jest to jest taki kult, można powiedzieć, w czystej postaci. No Anna Seniuk, tak? W roli tej może mało bystrej żony, bo ona taka była specyficzna, ta Magda, ale była samodzielna, pracowała. Mamy nieżyjącego Leonarda Pietraszaka, który też był świetny. No i tu wspomniałaś, Irena Kwiatkowska, no nie? Kobieta pracująca. Punkt programu każdego odcinka. Właściwie jej występ to był taki samodzielny, oddzielny sketch. To był genialny, taki absurdalny humor. I do dzisiaj to działa. Jak ona to zrobiła? Ja sobie zawsze zadaję pytania. Roman Kłosowski, niezapomniany Maliniak. Tak jest. Wojciech Pokora. No i dzieci. Piotr Konkolewski.
1: Madzi.
0: O właśnie, tak jest. Pokora był grał szefa Madzi, dokładnie. No, Piotr Konkolewski wcielił się w rolę Marka. Dziś on ma 62 lata. Z tego co wiem, to on nie gra w filmach. No i Mirella Olczyk zagrała Jagodę, bo te dzieci naprawdę były dobrze poprowadzone przez Gruzę. One świetnie nie grały. Zresztą no, Gruza reżyserował też Wojnę domową. Ten serial też przecież cieszy się bardzo dużą popularnością. No i też można by było, myślę, wspomnieć o operatorach, którzy też niestety nie żyją. Mieczysław Jachoda, Jacek Stachlewski.
1: Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo chciałabym zadać pytanie gościowi w studiu. Panie doktorze, Andrzej Wojciech Feliński, a pan lubi czy nie lubi 40-latka?
2: Jak najbardziej lubię, jako ten, który już przeżył to, ma to już za sobą.
1: Te 40 lat minęło.
2: O, już dawno.
1: Jak jeden dzień.
2: Tak. Znaczy powiem tak, na ten serial można popatrzeć w zależności od tego, w jaką fazę wiekową się wchodzi. Także ja z jednej strony sobie zawsze konfrontuję swojego ojca, że pamiętam, kiedy on skończył tą 40. Potem z samego mnie dopadła ta 40, więc po pewnym czasie to z jednej strony jest, owszem, komediowe, ale z drugiej strony to zaczyna mieć takie pewne głębsze dno. Znaczy można odkrywać jak gdyby pewne ukryte informacje, poglądy i w tym sposobem serial staje się no nie tylko takim pretekstem do śmiechu, ale też do konfrontacji nawet swojego życia. Czyli jak każdy przeżywa tą swoją 40.
1: Tak, potem... bo on jest uniwersalny. Mimo, że on jest tak mocno zanurzony w tych PRL-owskich realiach, pewnie jeszcze o tym opowiemy, to widzimy to życie, tak? Oczywiście w tej wersji takiej bardziej luksusowej, mimo wszystko. Ja się tutaj śmiałam, rozmawiając wcześniej, w prywatnej rozmowie jeszcze wcześniej z Damianem Romaniakiem, że to taki stoliczny luksus, w tym sensie, że no tutaj mamy do czynienia z inżynierem, który prowadzi wielką budowę, więc to mieszkanie jest takie dopieszczone, aspiracje, te łuki, prawda, portret przodka i tak dalej, i tak dalej. Ale realia PRL-owskie to jedno. A drugie to właśnie to, co spotyka nas w takim momencie życia, kiedy no zauważamy, że no, jesteśmy trochę starszą młodzieżą, krótko mówiąc, i że mamy czasami takie przeświadczenie, że przed nami, no może drugie tyle, tak? I tu się zaczynają schody, tu się zaczynają pewne kłopoty, poszukiwanie może, by zacząć życie od nowa i tak dalej. To wszystko w tym serialu też jest, od tej strony takiej psychologicznej także.
2: Tak, ponieważ no, to rzeczywiście trzeba przyznać, że Gruza z Teplicem byli genialnymi obserwatorami i łowcami cytatów, które potem przemycali, cytatów słownych, obrazowych i pewnych takich też wątków psychologicznych. Tak się złapałem teraz na takim pomyśli, że przecież Jagódka i Marek, gdyby odnieść ich do współczesności, no to byłyby takie zetki lat 70., prawda?
1: Że tak.
2: Bardzo mocno odbiegali od tego, co reprezentowali ich rodzice, no bo przecież Marek...
1: I też zdystansowali się.
2: Tak, tak. Marek z postępową szkołą, nie mówiąc już o tym, że on trochę innej muzyki słuchał, więc jak gdyby to odbiegał. Więc to jest pewien taki uniwersalizm tego serialu, mimo że gdyby przeglądać dzisiaj na przykład, bo on ciągle jeszcze znajduje swoje jak gdyby takie odniesienia współczesnych, jak gdyby też artykułach, analizach i z jednej strony no wpada takie określenie, że to trochę takie właśnie no trąci myszką, czy też dziaderstwem. Wielu się zastanawia na przykład nad tym, nad tą postacią, kim ona byłaby dzisiaj, prawda? Co Stefan Karwowski robiłby dzisiaj, czy rzeczywiście byłoby to tak samo, jak gdyby potoczyłoby się jego losy, ale patrząc na te portrety psychologiczne, to nie wiem, czy tak naprawdę myśmy się bardzo zmienili. Może otoczenie się trochę zmienia, może funkcje na przykład też, czy też jak gdyby status społeczny niektórych tych postaci też się zmienia, ale to było też widać samym 40-latku, no bo przypomnijmy, że on doczekał swojej kontynuacji, czyli 40-latek 20 lat później. No, odnoszące się już trochę do innej rzeczywistości. No pytanie, co by było, gdyby był 40-latek 40 lat później, prawda? Ale to już byłoby poważne wyzwanie. Tak naprawdę nie wiem, czy by się odnaleźli tak naprawdę, bo Jagódka musiałaby być już babcią tak naprawdę.
1: Myślisz, Damianie, że to jest do wykonania możliwe? Czy ktoś myśli jeszcze o czymś takim, czy raczej to już jednak jest włożone do szuflady pod tytułem było, minęło?
0: To znaczy, to uważam ważne pytanie, które tutaj padło, które zadałaś, czy ten serial ma jakiś tutaj uniwersalny wymiar, bo fakt, czasy się zmieniły, czasy PRL-u odeszły tutaj do lamusa, tak, do przeszłości, natomiast fakt, ten serial ma dużo takich elementów uniwersalnych, przede wszystkim on mówi o przemijaniu, ale w taki sposób lekki, bym powiedział subtelny, tam jak jest w tekście piosenki, tak, na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś nie za wcześnie spadł. Także ta metaforyka, ona myślę przemawia, bo jak człowiek właśnie przekracza tą czterdziestkę, tak, tą magiczną czterdziestkę, bo dla mężczyzny nieraz się mówi, że to jest taki wiek absolutnie produkcyjny. Pisarze po czterdziestce na przykład najlepsze arcydzieła tworzyli właśnie po czterdziestce, bo już jest to doświadczenie życiowe, ale fakt, jak się mówi, no wiek średni to jest taki pomost pomiędzy młodością, a już starością, nie? Tym, co będzie, będzie potem. Czyli to jest serial, który mówi o przemijaniu, o pewnej zmianie, która zaszła w głównym bohaterze, ale, o właśnie, ten serial mówi też o życiu, że życie bywa czasami przewrotne, bywa złośliwe, ale też należy na to życie spojrzeć z takiego dystansu. Nie do końca należy życie brać na poważnie. Tutaj przypomina się też ten topos fortuny w renesansie. Fortuna to jest ten los. Życie jednego dnia nam da, ale drugiego niestety zabierze, tak? I tutaj trzeba się z tym pogodzić, ale też ten serial mówi o absurdzie. No przecież w każdym systemie politycznym są absurdy. W każdym, dosłownie, tak? I warto te absurdy tropić, warto z tych absurdów się śmiać, je pokazywać, je wydobywać. No absurd jest też kategorią zresztą filozoficzną, egzystencjalną. W pewnym sensie no życie człowieka jest też absurdem. Także tutaj jak najbardziej możemy o tym mówić. No i o klasie średniej, tak? Jak ta klasa średnia wygląda dzisiaj, jak wyglądała kiedyś, bo tutaj też była mowa o tym, że fakt, no w tamtych czasach nie wszyscy mieli M4, nie wszyscy mieli tego Fiata 120 6P, który był synonimem luksusu. No, główny bohater jest wykształcony, tak? Ma taką stabilną, dobrą pracę i tak dalej, no, ale koncepcja rodziny, no nie, bo myślę, że rodzina jest też takim tematem bardzo nośnym, jak kiedyś wyglądała rola męża i żony, jak to dzisiaj wygląda. I to są wciąż tematy, uważam, aktualne bardzo.
1: Chociaż odnoszę wrażenie, teraz przechodząc jednak do tej konferencji, która przed nami, jutro i pojutrze, w Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki, to jednak przede wszystkim badaczy, zresztą bardzo różnych dziedzin, interesuje jednak mniej to uniwersalne, a to, co związane z realiami epoki, chyba jednak bardziej.
2: No to na pewno.
1: To jest świadectwem czegoś, jakiegoś spojrzenia na tamte czasy.
2: Świadectwem czegoś, co było tak. I co zapewniło jak gdyby temu, tej postaci, całemu temu uniwersum, to już prawie jest uniwersum, prawda? No, ten status pewnego jak gdyby takiego obiektu, fenomenu kulturowego, który przetrwał. Może zawdzięczamy to kolejnym jak gdyby powtórkom, prawda? Wielu edycjom i tak dalej, ale no, zauważmy, że pewne jak gdyby cytaty, dosłownie cytaty z tego serialu tak naprawdę weszły do naszego życia codziennego, bo jeżeli dzisiaj na przykład byśmy zabawili się w taką zagadkę i na zasadzie uzupełnili zdanie i zacząwszy na przykład ja jestem kobieta pracująca i proszę dokończyć to zdanie, to myślę,
1: żadnej
2: że...
1: Żadnej pracy się nie boję.
2: Tak, ale to pytanie, ile na przykład osób i w jakim pokoleniu, prawda? Do jakiego pokolenia jest to w stanie jak gdyby też dotrzeć dzisiaj, bo to jest też trochę humor specyficzny i...
1: Mareczku, jeszcze mi się przypomniało, to jest przeurocze, Madzia do syna. Mareczku, nie patrz się na to, bo zepsujesz.
2: Tak, tak, tak. No i to prawda. Większość osób, jak gdyby, które zgłosiły się, jak gdyby swoje wystąpienia, zajmują się takimi konkretnymi, jak gdyby, aspektami tego właśnie serialu, pokazując też taką wielowarstwowość tego. Wielowarstwowość, że to nie jest tylko komediowy serial, że w nim zawarte są naprawdę niekiedy takie głębsze prawdy, głębsze jak gdyby kwestie, które mogą być przeanalizowane i mogą stać się naprawdę przedmiotem poważnej naukowej debaty, prawda?
1: Ja tutaj zauważyłam kilka niezwykłych tematów, na przykład Operacja Klin, czyli Ludowe Wojsko. W serialu telewizyjnym. To jest bardzo ciekawy aspekt, jeśli pamiętają Państwo, o co chodziło z operacją Klin.
2: Tak, tak, tak, tak. No, Ludowe Wojsko Polskie pojawia się tam w różnych jak gdyby postaciach, tej klasycznej, oficerskiej, ale też pojawia się w takim też dosyć, można powiedzieć, satyrycznym przesłaniu, że na wspaniałej budowie nowoczesna technologia w postaci samobieżnej koparki pojawia się dopiero z Ludowym Wojskiem Polskim, prawda? Więc do tej pory był bałagan, rzucone deski i tak dalej. Jedynym jak gdyby przejawem nowoczesności następnym, tym cywilnym, będzie pani inżynier Urszula Nowowiejska, prawda? Która całkowicie będzie starała się, bo istniały obawy, że rozwali po prostu cały ten porządek i to było kolejne starcie starej szkoły z młodą szkołą, no, ale to też było jak gdyby też przejaw no, tego genialnego jak gdyby pomysłu i konceptu Gruzy i pana Teplica.
1: Ale wśród tematów styl życia rodziny Karwowskich, semiotyka klasy i awansu, inteligencja nowa, klasa wykształcona i socmieszczaństwo w serialu 40-latek. Także rodzina Karwowskich okiem socjologa, czyli o czym opowiada historia awansu społecznego z czasów dojrzałego Gierka. Karwowski jako człowiek poczciwy, 40-latek na dużym ekranie, czyli propaganda sukcesu w filmie Motylem jestem, czyli romans 40-latka. Magda za, Stefan przeciw, model rodziny nuklearnej na przykładzie Karwowskich. Idea postępowania zastępu w późnym socjalizmie, ale także to pan wygłasza ten referat, to wystąpienie, techniczne wyzwania i zmagania Stefana Karwowskiego.
2: Tak, no bo Stefan jest inżynierem, to wiemy, prawda? Na co dzień zmaga się z budową, ale zauważmy, że na przykład jako budowlaniec sam łuków nie potrafi zrobić, prawda? Wynajmuje do tego swoich pracowników. Jako budowlaniec, no chyba jest przekleństwo w ogóle wszystkich budowlańców, że owszem kupuje działkę, ale dalej z budową to już jest też problem, prawda? Więc tutaj tych wyzwań jak gdyby technologicznych jest wiele, a to wynika po części jak gdyby z samego trybu wychowania, edukacji, ale także czasu, w jakim Stefan Karwowski robi swoją, czy pnie się, czy też stara się piąć z własnej woli, czy też za takim, subtelnym naciskiem swojej małżonki, która tutaj z jednej strony też jest sama motywowana przez legendarną postać docenta Gajnego, prawda? Więc tutaj jest to...
1: Pokora.
2: Tak. No ale w samym też na przykład mamy hasło, bo ile sobie przypominam, także kwestie kobiece, czyli właśnie coś, co dzisiaj jest cały czas aktualnie jest na topie, prawda? Więc ta postać kobieca, która też stanowi jak gdyby tutaj ważny element, która przewija się w różnych sytuacjach. Prezentowane są różne tak naprawdę te typy kobiece, od obej właśnie kobiety pracującej, ale przez Magdę Karwowską, czy przez cały zespół wodociągów. No ale z drugiej strony jeszcze mamy kobiety w ramach budowy, czyli pani Zofia, kończąc na właśnie ambitnej, młodej pani inżynier po specjalizacji i po praktyce w Japonii, która stara się jak gdyby zadziwiający sposób wprowadzać coś, co byłoby takim fantastyką naukową budownictwa, prawda? Czyli metody japońskie na budowie w lat 70., czyli owszem, tego postępu, bo tu serial wstrzelił się też w realia tego boomu gospodarczego, prawda? Stąd te wielkie inwestycje. I to też jest pewnego rodzaju, z jednej strony serial, który oceniany jest i określany trochę jako właśnie propaganda dużych inwestycji, tych największych w Warszawie, ale z drugiej strony też pokazuje pewne krzywe zwierciadło, jak to powstawały tworzenia, prawda? Dzisiaj możemy patrzeć na to rzeczywiście w ten sposób, wychwytując pewne takie niuanse i różnego rodzaju takie błędy i wypaczenia tamtej epoki, prawda? Czyli popatrzeć na tą zamieszłą epokę lat 70., czyli Gierka z punktu widzenia właśnie serialowego.
1: To myślę, że będzie bardzo ciekawe spotkanie. Spotkanie oczywiście specjalistów. To są nie tylko wykłady, ale również dyskusje, bo po każdym bloku przewidziana jest dyskusja. Potem będzie publikacja. Zresztą tu przede mną leżą dwie. To wcześniejsze rzeczy. Cztery pancerni pies wokół fenomenu kulturowego. Pan samochodzik i trzy kropki.
2: Tak.
1: I trzy kropki. To są te publikacje z poprzednich tego typu spotkań, ale to zresztą nie jedyne takie książki. Też będą do nabycia w Muzeum Techniki.
2: Tak, bo może jeszcze nawiązując do samego tytułu, to jest kolejna z serii takich właśnie konferencji, które koncentrują się, fenomen kulturowy, ale przejawiany przez różnego rodzaju zjawiska. Od tej kultury popularnej, czyli tutaj przytoczonego pana samochodzika, cztery pancerni pies, 07 zgłoś się, ale także, czyli trosze filmowe, ale po części także na przykład Świat Janusza Christy, czy Tytus Romek i Atomek, ale także poważniejsze tematy, bo jedną z ostatnich jak gdyby też konferencji były Ziemie Odzyskane, prawda? Czyli też pokazane też właśnie, jak to zjawisko tak zwanych ziem odzyskanych znalazło swoje przełożenie jako i dlaczego stało się owym fenomenem kulturowym, jak to jest odbierane, jak to było prezentowane i pokazywane w okresie właśnie powojennym.
1: Na zakończenie, ponieważ niestety musimy już kończyć, oczywiście zapraszamy na tę konferencję. Taki szczegółowy program jest do znalezienia na stronach Muzeum Komunikacji Zajezdnia Sztuki. Tak już bardzo krótko do obu panów. Właśnie, co trzeba zrobić, żeby nasze dzieło zasłużyło na miano fenomenu kulturowego? Doktor Damian Romaniak.
0: Oj, powiem ci, bardzo trudne pytanie. Tutaj nie ma właściwie takiej jakby no, jednej recepty, jednej definicji.
1: Ale my musimy krótko.
0: Dobrze, musi być talent. Na pewno, ale musi być też czas odpowiedni. Także talent plus wstrzelenie się idealnie w swój czas. A to jest trudne.
1: A doktor Andrzej Wojciech Chwaliński?
2: Musi pojawić się człowiek, który będzie potrafił to wszystko zaobserwować, dostrzec, zebrać, a potem przełożyć na, nie wiem, język filmu, kina, czyli coś, ktoś w postaci właśnie Jerzego Guzy i Teplisa. Możliwe, że są. Pytanie tylko, czy w naszym świecie, który tak szybko się zmienia, jest w ogóle szansa, żeby fenomen kulturowy w ogóle mógł się zaląć, urodzić się i rozwinąć? Bo z tym myślę, że jest największy problem.
1: Czas. No i a propos, czas nasz się kończy. Doktor Andrzej Wojciech Feliński, doktor Damian Romaniak byli ostatnimi gośćmi audycji Fonosfera. Przypominamy, jutro i pojutrze konferencja 40-latek wokół fenomenu kulturowego w Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki. Małgorzata Gwiazda-Elmerych, Paulina Zaręba, Krzysztof Kowalski, Agata Rokicka. Dobranoc.
3: Radio Szczecin na wieczór. To była powtórka audycji w Radiu Szczecin.

Czwarta rano, godzina, o której nawet kawa jeszcze ziewa. Szczecin powoli się rozjaśnia, a my zaczynamy kolejny dzień. Jeżeli dziś trudno się zebrać, no to spokojnie. To czwartek, on zawsze jest trochę pomiędzy. Beata Użerowska, cześć, witajcie.

wstajemy, bo przecież poranki nad odrą same się nie zrobią. Kawa i Radio Szczecin w głośnikach pomogą. Słuchajcie, w sobotę o godzinie 19.45 robi się gorąco. Finał Mam Talent. No i proszę bardzo, mamy swoją lokalną reprezentację. Świnoujście melduje się na ogólnopolskiej scenie, no bo w finale wystąpi Paulina Jaczewska z zespołem Luna Plena. I teraz bardzo ważne, to nie jest zwykły występ, tylko walka o głosy widzów. Czyli klasyka, talent, emocje, a także moment, w którym każdy w Polsce nagle staje się krytykiem muzycznym. Paulina pochodzi ze Świnoujścia, tam właśnie zaczynała swoją muzyczną drogę, a dzisiaj śpiewa w finale jednego z największych programów w kraju. Wyobrażacie to sobie? Więc jeżeli ktoś zastanawia się, co robić w sobotę wieczorem, no to odpowiedź jest prosta. Oglądać i głosować. Bo to naprawdę każdy SMS może mieć znaczenie. A jeśli ktoś powie, że to tylko program rozrywkowy, no to ja tylko przypominam, że właśnie tam czasem zaczynają się bardzo poważne kariery.

opłaty na torach, wiaduktach i przystankach. Czyli wszystko, co widać i to, czego nie widać, a kosztuje najwięcej. Spokojnie, pociągi do Polic wrócą. W końcu w Polsce najbardziej punktualne są opóźnienia.

0: Autopromocja.
1: Szczecińska lista przebojów. 20 największych hitów tygodnia. Do tego gorące nowości singlowe i wspomnienia z archiwum. Wejdź i zagłosuj na slipradioszczecin.pl. Tak to wyglądało w ostatnim notowaniu.
2: 3, 2,

0: Lista przebojów Radia Szczecin. W każdy piątek od 19 do 21. Zaprasza Milena Milewska.
1: Autopromocja. Proszę bardzo, czwartego rana zaczyna się w trybie chmury na cały etat. I wygląda na to, że zostaną z nami do wieczora. Słońce teoretycznie jest na liście gościa, ale jeszcze nie potwierdziło przybycia. Tak więc zobaczymy, co się wydarzy po południu. Deszczu raczej też nie przewidujemy, więc parasol dzisiaj bardziej na wszelki wypadek niż z potrzeby. Temperatura teraz to 7-8 stopni w Szczecinie i w regionie, później maksymalnie 16-17. Czyli pogoda dzisiaj typu nic spektakularnego, no ale przynajmniej bez dramatu.
0: W domu, w pracy, w samochodzie.
1: Już tylko 29 minut pozostało do godziny 5.

Marcin powoli otwiera oczy, my razem z nim. Spacer, kawa i muzyka. Są tacy, słuchajcie, którzy latem pilnują parawanów. No i są tacy, którzy pilnują życia. Świnoujście właśnie szuka ratowników wodnych na nadchodzący sezon. Zarówno na lewobrzeżu, jak i na prawobrzeżu miasta. Praca od 20 czerwca do 6 września. Czyli idealny sposób, żeby spędzić lato nad wodą. Jednak trochę odpowiedzialnie niż przeciętny plażowicz. To jest propozycja dla osób z odpowiednimi kwalifikacjami, które chcą połączyć pracę z aktywnym wypoczynkiem. No i co najważniejsze, zadbać o bezpieczeństwo turystów i mieszkańców. Szczegóły dotyczące wymagań i warunków zatrudnienia można znaleźć w Ośrodku Sportu i Rekreacji Wyspiarz. W Świnoujściu latem każdy chce być na fali, ale dobrze, że ktoś czuwa, żeby ta fala nie była ostatnią.

0: Autopromocja.
1: Radio Szczecin na dzień dobry. Tak budzimy was codziennie.
2: Akcja, która nazywa się Czysta Odra.
3: Najprościej rzecz ujmując, chodzi w niej o to, że wolontariusze przy pomocy takiego gigantycznego magnesu wyciągają metalowe przedmioty z rzeki. Tym razem udało się wyłowić zatopione hulajnogi, części statków czy narzędzia.
2: Bardzo ciekawe. A ciekawe też, co się z tymi przedmiotami wyciągniętymi potem dzieje, nie?
3: Nie, no wiesz co, bo chętnie zakładam, że trafiają na złom.
2: O, to szkoda. Mnie by się niektóre przydały, bo te, niedawno badania krwi robiłem.
3: No i co ma jedno z drugim?
2: No wyszło mi, że mam mało żelaza.
1: Radio Szczecin na dzień dobry. Dobry humor, najważniejsze wiadomości, raporty z dróg, rozmowa pod krawatem i muzyka, która postawi cię na nogi.
0: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Autopromocja.
4: Chmury dzisiaj mówią dzień dobry, zostają z nami na dłużej. No i tak wygląda plan na większość dnia. Bez większych zmian, bez fajerwerków. Deszczu dzisiaj nie będzie, więc parasol może sobie dzisiaj odpocząć. A słońce ewentualnie spróbuje się przebić po południu, ale bez gwarancji sukcesu. 7-8 stopni to teraz w Szczecinie i w regionie, później maksymalnie do 16. Pogoda w wersji stabilnie, czyli trochę nudno, ale bezpiecznie.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: Radio Szczecin.
4: Piąta rano i już bliżej piątku niż dalej. Miasto zaczyna żyć, a my dokładamy do tego swoją porcję energii w Radiu Szczecin. Dzisiaj idealny dzień, żeby zrobić coś dobrze. Albo przynajmniej wystarczająco dobrze. Też się liczy przecież, prawda? Beata Użerowska, dzień dobry.

0: nie wrócę.
1: Miasto się budzi powoli, a my razem z nim kawa krok po kroku. No i pierwsza dawka energii z Radiem Szczecin. Ten weekend w Szczecinie będzie naprawdę intensywny, słuchajcie, bo piknik nad Odrą to jest impreza, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Są targi turystyczne, czyli idealnie, żeby zaplanować wakacje albo chociaż o nich pomarzyć. Będzie również jarmark rozmaitości, pełen rękodzieła, dodatków i lokalnych smaków. Będzie również strefa Discover Pomerania z inspiracjami na wycieczki po regionie, no i za granicą. A dla dzieci ocean zabawy i wesołe miasteczko, czyli idealnie. Karuzele, dmuchańce i dużo śmiechu. Dla dorosłych jedzenie, atmosfera i chwila relaksu. A od godziny 11 aktywna sobota Radia Szczecin prosto z wałów Chrobrego. Wpadajcie zobaczyć, jak robi się radio na żywo. Czyli klasycznie. Wszyscy zadowoleni poza zegarkiem, no bo tam czas leci zdecydowanie za szybko.

Kawa w ręku, Radio Szczecin w głośnikach i oddech świeżego poranka. Tak właśnie startuje miasto. A już jutro Szczecin nie idzie spać. Szczecin biegnie. Siódma edycja szczecińskiego biegu nocnego wystartuje wieczorem 8 maja na Jasnach Błoniach. No i zapowiada się naprawdę tłoczno. Ponad 1600 osób na listach. A może dobije jeszcze do 2000. Do wyboru 5 albo 10 kilometrów, czyli albo szybko i przyjemnie, albo dwa razy się zastanowię w połowie. Trasa przez główne ulice miasta, atmosfera jak na festiwalu. A dla najmłodszych wcześniej bieg świetlików. Krócej, ale za to bardziej świecąco niż nie jeden dorosły po starcie. Decyzje o starcie podejmowane na ostatnią chwilę są najlepsze. Przynajmniej do pierwszego kilometra.

0: Autopromocja.
1: Radio Szczecin i wydawnictwo Wielka Litera prezentują książkę do posłuchania.
2: Mój tata jest marynarzem. Kiedy uczęszczałam do podstawówki, pływał od portu do portu miesiącami. A kiedy wracał do domu odreagować sztormy, oddawał się z pasją telefonowaniu do Radia Szczecin.
1: To rzecz o przyjaźni, miłości, Radiu Szczecinie, dzieciach, dietach, potrzebach, nałogach. O wszystkim, co nas otacza.
3: Czy gdyby słowa były reglamentowane i każdy otrzymałby ściśle określoną ich liczbę do wypowiedzenia na przestrzeni życia, paplalibyśmy bez opamiętania, jak czynimy to teraz?
1: Katarzyna Nosowska, a jażem jej powiedziała. Czytają autorka i jej przyjaciółka Agata Kulesza.
3: A jażem jej powiedziała Kaśka.
1: Ona jej powiedziała. My posłuchajmy. Od poniedziałku do piątku po 11.
0: Autopromocja.
1: Radio Szczecin poleca.
4: Spotkanie przypadkowe, ale wcale nie takie zwykłe. Dwoje nieznajomych na górskim szlaku, każde w swoim życiowym zakręcie. On były komik, dziś w pracy w kostiumie misia w parku rozrywki. Ona dawna lokalna piękność. Teraz czeka na wyniki, które

0: potrafią zmienić wszystko. No i właśnie z tego spotkania rodzi się pocałunek. Pełna delikatnego humoru i emocji sztuka. Czasem jedno spotkanie wystarczy, żeby życie zrobiło zwrot akcji. I to bez scenariusza. Pocałunek jutro o 19 w Teatrze Małym. Weekend rezerwujcie na piknik nad Odrą. Na Wałach Chrobrego w Szczecinie czekają targi podróżnicze, market tour i strefa Discover Pomerania. A o 14:00 wielkie gotowanie. A pomiędzy tym zakupy na jarmarku, dobre jedzenie i piwo, a także szaleństwo w Wesołym Miasteczku. Idealny miks relaksu, a także atrakcji. W sobotę od godziny 10:00 w Centrum Żeglarskim rusza oficjalne rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 2026. Po zimowej przerwie na wodę wracają młodzi żeglarze, a przystań znowu ożyje jachtami, kajakami i żeglarskim klimatem. Każdy może zajrzeć, porozmawiać z instruktorami, a także zobaczyć sprzęt. Do tego rejs z Edarem Szczecina i Zrywem, spływ kajakowy, regaty modeli, pokazy ratownicze i animacje dla dzieci. A o 12:00 uroczyste podniesienie bandery, czyli moment, w którym sezon oficjalnie mówi – wypływamy. Czwartek wita nas z chmurami, a one w ogóle nie planują szybko się z nami rozstawać. To mniej więcej wygląda tak, że przez cały dzień będzie szaro, spokojnie i bez większych zwrotów akcji. Deszcz nie powinien się pojawić, ale słońce, no być może jest szansa po południu, ale nie obiecuję. 7-8 stopni w regionie to teraz, później to 16, pogoda w stylu nie zachwyca, no ale też nie przeszkadza. Takie klasyczne tło dzień.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: Jest punktualnie 5:30.

kto jeszcze w piżamie, ten przegapi pierwsze promienie słońca nad Wałami Chrobrego. No proszę bardzo, 9 i 10 maja Wały Chrobrego w Szczecinie zmieniają się nie tylko w centrum piknikowej atmosfery, ale również w miejsce, gdzie będzie można zrobić naprawdę coś bardzo ważnego. W ramach wydarzenia Piknik nad Odrą odbędzie się akcja Moja Krew, Moja Ojczyzna, czyli takie połączenie relaksu z bardzo konkretną pomocą. Między godziną 11 a 15 przy ulicy Jarowita, tuż za Muzeum Narodowym w Szczecinie, stanie taki nowoczesny krwiobóz, w którym będzie można oddać krew, no a przy okazji zarejestrować się jako dawca szpiku. Do tego pokazy sprzętu wojskowego 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Będą również stoiska edukacyjne, czyli co się dla ciała, dla głowy, no i dla sumienia. Organizatorzy przypominają, krwi nie da się wyprodukować, więc każda kropla ma znaczenie. A na dawców czekają drobne upominki, więc można powiedzieć, robicie coś dobrego, no i jeszcze coś dostajecie. To chyba taka jedyna sytuacja, kiedy oddanie krwi naprawdę się opłaca. I nikt nie pyta, czy na pewno chcecie coś w zamian.

Jesteśmy tacy backpackersi w takiej smutnej wersji. Nie zwiedzamy, tylko dźwigamy coraz cięższy bagaż i wjeżdżamy w codzienności, kręte wersy. Prostych słów nie potrafimy złapać. Chciałem, żeby było tak jak wtedy.

0: was do dnie, tak, że wibracje czujecie w stopach. A Przemek tyle sprawdza, jak brzmiała muzyka przed laty.
1: Muzyczne kalendarium Radia Szczecin.
2: 7 maja. W 1833 roku przyszedł na świat Johannes Brahms. W 75 lat kończy Ireneusz Dudek.
3: To jest mój cień, mój brat serdeczny.
2: W 60 lat temu numerem 1 w Ameryce został singiel Monday Monday zespołu The Mamas and the Papas.
4: Monday Monday, so good to me.
2: 11 lat później wyczyn ten powtórzyła grupa The Eagles z singlem Hotel California. A w 1988 roku Terence Trance D'Arby z nagraniem Wishing Well.
5: Kissing like a bandit, stealing time underneath a sycamore tree.
2: Dwa lata temu zmarł Jan Ptaszyn Wróblewski.

0: rytmy w powietrzu zgasły, a my już prawie dobijamy do godziny 6. Wiadomości już za chwilę. Beata Użarowska, dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro rano.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
2: W Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
3: Za chwilę będzie 6, czas na wiadomości w Radiu Szczecin. Przy mikrofonie Anna Rabska-Szmajdzińska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Nowi sędziowie TK stawią się dziś do pracy w siedzibie instytucji. W wiadomościach też wyrok dla opiekunów Kamilka. A na koniec koszykarze Kinga z porażką na zakończenie sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi.
2: To są wiadomości Radia Szczecin.
4: Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego stawi się dziś do pracy w siedzibie instytucji. Chodzi o sędziów, których mimo złożenia ślubowania wobec prezydenta w Sejmie, prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuścił do orzekania. Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach tak zwanego zabezpieczenia nakazał dopuszczenie sędziów do pracy. Sejm uzupełnił 6 miejsc w Trybunale Konstytucyjnym 13 marca. Do orzekania wciąż nie zostali dopuszczeni Anna Korwin-Piotrowska, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, a także Maciej Toborowski. Trybunał w Strasburgu wydał zabezpieczenie, które zobowiązuje państwo do powstrzymywania się od utrudniania objęcia wykonywania obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślono, że decyzja ma charakter natychmiastowy i jest skierowana do wszystkich władz i instytucji Polski, w tym te dla prezesa TK.
2: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
4: To najprawdopodobniej nie koniec sądowej batalii w sprawie opiekunów Kamilka z Częstochowy. 8-latek zmarł w wyniku pobicia i oparzenia przez ojczyma. Wczoraj Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B. na 25 lat więzienia, a matkę chłopca na 16 lat za pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia.
5: 25 lat więzienia to kara za wiele przestępstw, mówił rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz.
6: Spowodował małoletniego Kamila ciężkie obrażenie ciała, których następstwem był zgon pokrzywdzonego oraz znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnim Kamilem.
5: Ale prokuratura chciała, żeby Dawid B. odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a nie tylko za znęcanie się, mówi prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska.
7: Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
5: Również siostra Kamilka Magdalena Mazurek liczy na surowszą karę dla sprawcy.
8: To nie zwróci życia mojemu bratu, ale fakt jest taki, że kary powinny być surowym.
5: Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak również liczy na apelację.
9: Sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji.
5: Na karę w zawieszeniu sąd skazał też dwoje krewnych, Wojciecha i Anetę J., którzy razem mieszkali, ale nie zareagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
4: Koszykarze Kinga z porażką na zakończenie sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. Szczecinianie przegrali w stolicy z Legią Warszawa po dogrywce 84-88 w ostatniej kolejce spotkań. O przyczynach porażki z mistrzem Polski mówi trener Kinga Maciej Majcherek.
10: Zrobiliśmy 20 strat, daliśmy sobie zebrać w ataku 20 piłek. Punkty ze stratu Legia zdobyła 24, więc myślę, że to był nasz największy problem i przez to przegraliśmy.
4: Wilki Morskie zajęły drugie miejsce w tabeli i w ćwierćfinale play-off zagrają z 7 zespołem Orlen Basket Ligi. O 7 lokatę w play-in w piątek koszykarze Anwilu Włocławek zagrają z Zastalem Zielona Góra. Faza play-off z udziałem koszykarzy Kinga Szczecin rozpocznie się 13 maja.
2: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin.
11: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet, autoryzowany salon marki Honda, Szczecin Ustowo 57A, gezet.pl.
12: Jechałem do pracy, chwilę temu myślę sobie, ej, fajnie jakby było takie autoradio, bym sobie włączył, to bym wiedział, że się nic nie dzieje, a tak to jadę i nie wiem, że się nic nie dzieje.
13: Niepewnie musiałeś jechać bardzo.
12: Co?
13: Niepewnie musiałeś
12: no,
13: jechać bardzo.
12: Z takim lękiem.
13: Zamykałeś oczy.
12: No siedziałem z tyłu na wszelki wypadek, mówię, a!
13: Bardzo dobrze, to no. Jeszcze tyłem trzeba było z tyłu usiąść. Ale już spokojnie się nie bój, ponieważ jestem ja. A nic się nie dzieje.
12: I oddech.
13: Nic się nie dzieje, dobrze, że zamykałeś oczy, to i tak byś nic nie zobaczył po drodze, bo faktycznie na razie żadnych problemów z przejazdem, nie mam informacji o tym, żeby były jakieś niespotykane, niespodziewane czy nieprzyjemne przeszkody po drodze do waszej pracy. Na ulicach korków brak i nawet komunikacja miejska w komplecie, warunki do jazdy całkiem przyzwoite. No, o pogodzie zaraz powiemy, a wy w międzyczasie możecie zadzwonić do nas i powiedzieć, jak to wygląda z waszej strony. 510 37 32.
11: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet, autoryzowany salon marki Honda, Szczecin Ustowo 57A, gezet.pl.
12: Znaczy, że kiedy mieli słuchacze zadzwonić? Teraz tym, na tym dżingielku?
13: Na przykład.
12: To, bo w międzyczasie między autoradio a pogodą to jest 30 sekund.
13: No ale mogli też, mogą zadzwonić też teraz, to też jest międzyczas.
12: A, to tak można, dobra. W międzyczasie powiem, że 6 stopni jest rano i nie jest zimno. I teraz ja rozumiem dlaczego, bo tutaj mam taką prognozę pogody speciality. Speciality.
13: Tak, no słyszę, no, zanim mówiłem aż właśnie.
12: To 2 stopnie są odczuwalne, to dlatego jest mi zimno.
13: A, to dlatego.
12: A i piec mi się w nocy włączył.
13: I dlatego było ci zimno?
12: Nie, to byłem przerażony, że co to się dzieje, w maju się piec włącza.
13: No fakt, chłodno, natomiast będzie cieplej, choć też bez szału, bo 12 stopni, ale na razie było całkiem pogodnie, jak jechałem do pracy, widziałem.
12: A potem będzie całkiem pochmurnie.
13: A potem będzie całkiem pochmurnie, ale będzie całkiem też bezdeszczowo dzisiaj,
12: tak,
13: z tego co widzę.
12: Tak, całkiem bezdeszczowo. Czekaj, ja nawet widzę, że w piątek będzie bezdeszczowo i pochmurnie, a w sobotę też będzie bezdeszczowo.
13: No, za to w niedzielę będzie bezdeszczowo i pochmurnie.
12: Tak, tak.
13: Idzie do 19 stopni.
12: Ciężko to spamiętać, ale postarajcie się.
2: W domu, w pracy, w samochodzie.
13: Czwartek, kolejny dzień matur, którymi też dzisiaj się zajmiemy.
12: No, szkoda,
13: będziemy mówić.
12: Szkoda, że z opóźnieniem, bo na przykład wczoraj były języki, a my dzisiaj się nimi dopiero zajmiemy.
13: Dokładnie, bo teraz to już nie możemy pomóc, ale gdybyśmy mówili dzień wcześniej, to też byśmy nie mogli.
12: Języki to jest nasza pasja. Trudno zliczyć, ile my języków nie znamy.
13: Dokładnie, bo Hangowin i Bukianiec realizuje w Radiu Szczecin. Mamy 6 minut po godzinie.

0: Helikopter, Waligura i Drive School, 4 pory roku w Radiu Szczecin, 12 po 6.
1: No i mamy taki numer telefonu, nasz dyżurny 510-37-32, to jest numer, na który można zadzwonić absolutnie w każdej sprawie. Mm-hmm. Proszę bardzo, oto przykład, w jakiej sprawie można na ten numer zadzwonić. Halo?
2: Witam.
1: Dzień dobry.
2: Dzwonię ze Szczecina.
1: Witam.
2: I chciałabym powiedzieć, że szkoła numer 9, tak, mieszcząca się przy ulicy Dąbrówki,
1: Warszawa.
2: Zapraszam mm-hmm. serdecznie na festyn z okazji jubileuszu 80-lecia.
1: No.
2: 7 maja przy ulicy Dąbrówki.
1: To dzisiaj.
2: W godzinach od 16 do 19.
1: Zapisuj.
2: Będzie festyn. Będą atrakcje dla małych i dla dużych oraz jubileuszowy tort.
1: No to jakby tam atrakcje to może nie, ale tort mnie przekonał, ja idę. Natomiast, moi drodzy, też chciałem poinformować, jako, że tak powiem, prowadzący tutaj program, że w sobotę i niedzielę na Wałach Chrobrego odbędzie się piknik nad Odrą. Mm-hmm. To jest taka impreza, w trakcie której wystawiają się różne regiony świata, Polski. To są takie targi turystyczne, można się dowiedzieć, gdzie można sobie pojechać na wakacje i pogadać z przedstawicielami tych właśnie różnych fajnych miejsc na świecie i w Polsce.
0: Będzie skansen.
1: Tak, będzie. Co będzie?
0: Skansen.
1: Skansen będzie, tak? To ja nie wiedziałem. Będzie też wielkie gotowanie i tutaj by było zgrabnie powiedzieć Gowin, żebyś ty powiedział, że to ja gotuję, bo się sam nie będę chwalił.
0: Przecież mówiłem, że będzie skansen.
1: Aha, no tak, tak. Więc Gowina, nie słuchajcie. W sobotę gotujemy zupę dla Dolnego Śląska, 2000 porcji. W niedzielę gotujemy gulasz dla Bułgarii.
0: Może coś dla was zostanie.
1: 1500 porcji, tak. Ja tam około 800 zjem mniej więcej. Natomiast ważna informacja i tutaj, Gowin, to jest ważna informacja dla ciebie, bo przyszedł mail od organizatorów. Piknik nad Odrą, zmiany w komunikacji. W sensie Wały Chrobrego zostaną zamknięte, tam nie będzie można przejechać pewnymi ulicami. Szczegóły podamy w Autoradio, ale myślę, że powinny też po tym, co ty mi robisz codziennie rano, nastąpić zmiany w naszej komunikacji, czyli już nic po prostu nie mów. Radio Szczecin. 14 po 6 i nie mówię tego do ciebie, bo jest zmiana w naszej komunikacji.
0: Ja tam nie przyjdę w ramach zmian w komunikacji.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I taki masz być.

0: Przegląd prasy na dzień dobry.
1: Na dzień dobry.
2: No i teraz Gowin przekłada gazety tak, żeby się kurier znalazł na górze i od kuriera zacznie przegląd prasy, który jest taką naszą specyfiką zawsze. Nie wiem, po co ja tyle gadam. 20 po 6. Zamiast przeglądać gazety, to ja gadam, nie?
3: No właśnie, to może przestań już, a ja zacznę od kuriera.
2: O!
3: No i kurier mówi, że Szczecin niszczeje, a chodzi tak dokładnie o naszą taką atrakcję turystyczną na Łasztowni, czyli instalacja z napisem Szczecin stoi od kilku lat już na swoim miejscu i widać na niej ślady upływającego czasu. Obiekt ulega degradacji, ale spokojnie, niebawem zostanie odrestaurowany. Więcej o tym w kurierze szczecińskim.
2: Jej, dobrze by powiedziałeś, że zostanie odrestaurowany, bo ja już taki niepokój czułem. Taki.
3: Bo chciałeś pójść do restauracji. Ja
2: to zawsze chcę. Natomiast ja mam teraz głos szczeciński przed sobą i tutaj o pobytach w Izbie Wytrzeźwień. Obecnie to kosztuje 453 zł za dobę, jeżeli ktoś tam trafi. Ale szykuje się podwyżka do maksymalnej granicy, co w praktyce nie zaboli pensjonariuszy, bo okazuje się, że większość z nas i większość z nich, tych pensjonariuszy, którzy trafiają do Izby Wytrzeźwień, i tak nie zamierza w ogóle za to płacić. Tak dla zobrazowania, ile to jest osób. W 2025 do placówki przyjęto 4908 osób, a zapłaciło za swój pobyt tak około 15%. Mhm. O tym więcej w Głosie.
3: W Szczecinie.pl pisze o takim dzikim skrócie, który zostanie zamknięty. Najkrótsza droga z okolic ulicy Duńskiej w kierunku Wiosny Ludów prowadzi wąskim, nierównym chodnikiem wśród chaszczy. Będzie już koniec takiego przejścia. Dlaczego? W Szczecinie.pl pisze więcej.
2: Radio Szczecin. 22 po 6.

0: autopromocja.
1: Radio Szczecin w pracy. Codziennie jesteśmy z wami.
2: Policjanci z Wodnego Komisariatu ze Szczecina we współpracy z Urzędem Morskim usunęli z Odry wielką kłodę, która leżała jak kłoda, no i mogła zagrozić żegludze. Przywiązali ją linami do statku, odholowali i dźwigiem wyciągnęli na brzeg. Szlak znów jest bezpieczny. O, naszym policjantom wodnym to nie takie kłody pod nogi rzucali.
1: Radio Szczecin w pracy. Świetna muzyka, najważniejsze wiadomości, czas reakcji i raporty z dróg. Z nami twój dzień nabierze tempa.
0: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Autopromocja.
1: To są wiadomości Radia Szczecin.
3: A dokładnie to jest skrót wiadomości o 6.30. Anna Arabska-Szmajdzińska.
4: Rusza elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych w Szczecinie na stronie nabor.pcss.pl/Szczecin. Uczniowie będą mogli zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek, a także poznać zasady i harmonogram. Znajdą tam również kalkulator punktów. Każdy uczeń może wybrać maksymalnie 3 placówki, a w ich obrębie dowolną liczbę oddziałów. Ważna jest jednak kolejność, w jakiej wpisuje się poszczególne klasy. Wyniki naboru będą znane 13 lipca. Będzie można oddać krew w specjalnym pojeździe, który zaparkuje dziś przed starostwem powiatowym w Policach. To w ramach akcji Czerwona Krwinka 2026. Krwiobóz będzie dostępny między 9 a 13. By móc oddać krew, należy wziąć ze sobą dowód osobisty i zjeść lekkie śniadanie. Dla wszystkich dawców przygotowano upominki. Trwa maraton maturalny. Dziś początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. O 9 będzie to język angielski, a o 14 historia muzyki. Każdy maturzysta musi wybrać minimum jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Wyniki egzaminów maturzyści poznają 8 lipca.
1: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin. Sponsorem audycji jest Pechamot, autoryzowany serwis Skoda. Zielonogórska 32.
5: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet, autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustowo 57A, gezet.pl.
6: Szczecin to zielone miasto również w tym momencie, jeśli chodzi o ruch drogowy. Natomiast, tak jak Bochen mówił jeszcze 20 minut temu, faktycznie z powodu pikniku nad Odrą czekają nas utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. I to od jutra zmienionymi kursami jeździć będą autobusy linii 70 i 90, tak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Będzie również tymczasowa organizacja ruchu dla kierowców, czyli będzie on obejmie na ulicę Szczerbcową pomiędzy Jarowitą a Wałami Chrobrego, i to już od dzisiaj, właściwie od godziny 18. I będą też zmiany na Wałach Chrobrego, Zygmunta Starego, Szczerbcowa, na Wawelskiej, Jarowita, Henryka Pobożego, Małopolskiej, Admiralskiej i Komandorskiej. To wszystko skończy się 11 maja, czyli w poniedziałek o godzinie 5 rano. Szczegóły podaje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ale my też niedługo to wszystko powrzucamy na stronę, żebyście mieli w jednym miejscu. W komunikacji miejskiej w tym momencie żadnych utrudnień, a nasz telefon czeka wciąż na wasze sygnały 510 37 32.
5: Sponsorem audycji jest Pechamot, autoryzowany serwis Skoda, Zielonogórska 32. Sponsorem audycji jest Grupa Gezet, autoryzowany salon marki Honda, Szczecin Ustowo 57A, gezet.pl.
1: Sport w Radiu Szczecin.
3: To teraz nasz sportowy kącik radiowy i w tym kąciku Artur Dyczewski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Piłkarze Paris Saint-Germain awansowali do finału Ligi Mistrzów. Obrońcy Pucharu Europy po wygranej w Paryżu 5-4 w rewanżowym półfinałowym meczu Champions League w Niemczech zremisowali z Bayernem Monachium 1-1. W finale rywalem PSG będzie Arsenal Londyn, który w drugiej parze półfinałowej wyeliminował Atletico Madryt. Finałowy mecz Ligi Mistrzów piłkarzy Paris Saint-Germain z Arsenalem Londyn odbędzie się 30 maja w Budapeszcie. Ralf Pedersen dołączył do sztabu szkoleniowego piłkarzy Pogoni. 52-letni Duńczyk będzie pełnił funkcję asystenta trenera Tomasa Tomasberga. Ralf Pedersen podpisał ze szczecińskim klubem 2-letni kontrakt. Koszykarze Kinga przegrali w stolicy z Legią Warszawa po dogrywce 84-88 w ostatniej kolejce Orlen Basket Ligi. W regulaminowym czasie gry był remis 74-74, do którego na 2 sekundy przed końcową syreną rzutem za 3 punkty doprowadził kapitan szczecińskiej drużyny Tomasz Gielo. O meczu z Legią mówi trener Wilków Morskich Maciej Majcherek.
8: 3-4 razy biegaliśmy do kontry i skończyliśmy tych kontr i to też takie łatwe punkty nam uciekły. Myślę, że super zaczęliśmy początek, trochę myślę, że Legię zaskoczyliśmy tą naszą postawą od samego początku, że takie tempo narzuciliśmy. Legia trochę nie weszła w ten mecz dobrze. Z biegiem czasu myślę, że oni przejęli trochę na inicjatywę. Fajnie, że pokazaliśmy charakter na samym końcu tymi rzutami, bo praktycznie już chyba wszyscy myśleli na hali, że jest po meczu, a kolejny raz go wyciągnęliśmy i chwała chłopakom za to.
7: Koszykarze Kinga po porażce z Legią sezon zasadniczy zakończyli na drugim miejscu w tabeli. Szczecinianie w ćwierćfinale play-off zagrają z siódmym zespołem Orlen Basket Ligi, którego wyłoni piątkowy mecz koszykarzy Anwilu Włocławek za Stalem Zielona Góra. Koszykarze Pogoni Basket od porażki rozpoczęli występy w finałowym turnieju Mistrzostw Polski Juniorów do lat 17. Szczecinianie w hali Przetwardowskiego w inauguracyjnym meczu grupy A przegrali z Pyrą Poznań 82-92. W kolejnym pojedynku koszykarze Pogoni Basket zmierzą się dziś ze Śląskiem Wrocław, który wczoraj wygrał za Stalem Zielona Góra 88-78. Czwartkowe spotkanie portowej drużyny rozpocznie się o godzinie 18 w hali Przetwardowskiego w Szczecinie.
3: Ale zimno. Dwa stopnie to jest temperatura odczuwalna. Co z tego, że 6, jak ja czuję 2. To jest taka sytuacja tu u nas w centrum. I jeszcze mamy informację, co tam w Bezrzeczu się dzieje.
9: U mnie na razie nie pada, ale mocno wieje.
3: Wyglądam tutaj przez okno, którego nie mamy, ale taki radiowy teatr wyobraźni. U nas też nie pada. Ale rzeczywiście wieje.
6: Ja też wyglądam przez to drugie okno, bo nie chcę z tego samego co Bochen. Na razie jest tak sobie, jeśli chodzi o słońce, i dalej będzie tak sobie, jeśli chodzi o słońce.
3: Ale chmur będzie dużo. Z tych chmur już dzisiaj ma nie padać deszcz. I 13 stopni. To o 14 będzie najwyższy punkt temperaturowy, czyli w sumie to znowu jakby wiosna zwiała gdzieś. Iśmy tego nie przypilnowali.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
3: Natomiast za chwilę będziemy mieli taką ciekawostkę, która was rozgrzeje, i to mam nadzieję do czerwoności, bo powiemy wam, ile kosztuje najdroższy dom w okolicach Szczecina. To jest oszałamiająca kwota.
6: To prawda?
3: Tak, to rozgrzewa.
6: Oj, tyle będzie właśnie kosztować. No, za 23 do 7.

0: Dariusz, paranoja w Radiu Szczecin, 16 minut do 7.
1: To nawet pasuje, paranoja, nie? Słuchajcie, znaleźliśmy ogłoszenia sprzedaży domów w Szczecinie. W sumie nie wiadomo po co, bo nie chcemy kupić. Ale najdroższy, ten taki w okolicach naszego miasta, kosztuje 29 milionów złotych.
0: No i właśnie faktycznie dotarliśmy do tego ogłoszenia, przeanalizowaliśmy. No. Jest taka nieruchomość, a właściwie to jest pałac.
1: Pałac, no, tak, tak.
0: Słuchajcie tego. Powierzchnia użytkowa ponad 2000 metrów kwadratowych, z czego sam ten pałac to prawie 1500 metrów kwadratowych. Przepraszam, 6 sypialni, to z tego wrażenia. No. Jadalnia, salon, jeszcze jeden salon. To możesz dwóch gości zapraszać naraz i dwóch salonach.
1: I oni się nie spotkają.
0: No, sala konferencyjna i do tego jeszcze oficyna.
1: To Gowin mówi o oczywistych rzeczach, a do tego są miejsca parkingowe dla wszystkich. Jest ogród, jest prywatne zejście nad Zalew Szczeciński. Takie, jest pralnia, jest winiarnia i jest miejsce na zbudowanie spa.
0: Czekaj, Bohan, bo ty opowiadasz, to jest nad Zalewem?
1: Tak, to jest nad Zalewem ten dom.
0: Nie, to ja dziękuję, ja się nie zdecyduję.
1: A jakiś powód, czemu nie?
0: Wiesz co, zakładam, żeby było daleko od Żabki, wiesz.
1: Radio Szczecin. Tak, Gowin, tak, Żabki nie ma i do tramwaju patrzę, też kawałek trzeba iść, no.
0: Nie, to bez sensu.
1: Bez sensu, takie pieniądze, daj spokój. Zakładam 7.

0: Lina Lisowska w stronę słońca. 9 minut zostało do godziny 7.
1: I to było prościutko, bo to było po polsku. A teraz, moi drodzy, maturalne studio Radia Szczecin. Witamy, jesteśmy zawsze dzień po tym, co robią maturzyści. Tak. Więc wczoraj z nami rozwiązywaliście zadanie matematyczne, które było we wtorek. A dzisiaj w nawiązaniu do wczorajszych egzaminów maturalnych, co będzie, Gowin?
0: A dziś będzie oczywiście test z języków obcych, nowożytnych.
1: Tak. I mamy dla was zadanie z angielskiego kreatywnego. Mianowicie poprosimy was, żeby tak zmiksować polski z angielskim, żeby finalnie przetłumaczyć na angielski znane polskie przysłowia, ponieważ sam nie rozumiem, o co mi chodzi. Dajmy przykład, o co mi chodzi.
0: Dobrze, no to na przykład jest takie przysłowie, słuchajcie, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść,
1: tak,
0: nie?
1: To
0: no.
1: W naszym teście z angielskiego idealne tłumaczenie brzmiałoby, gdzie kucharek six, tam nie ma co iść.
0: To tylko jeden z przykładów, ale czas na was. Wybierzcie sobie coś w stylu, nie szata zdobi człowieka albo baba z wozu koniem lżej i zaproponujcie to po angielsku w takim krzywym zwierciadle.
1: Tak.
0: Mam jeszcze jeden przykład, no. Takie urocze tłumaczenie. Nie łudź się.
1: No, no to będzie jak...
0: Don't boat yourself.
1: No, rzeczywiście, idealnie.
0: Ale o, mam pomysł. Dajemy wam na początek proste. Dziękuję z góry i nie rób wiochy. Zajmijcie się tymi.
1: To wcale nie jest takie łatwe. Myślisz, że słuchacze sobie z tym naszym zadaniem z angielskiego poradzą?
0: Ja wiem, to może być trudne, ale ja uważam, że to są ogarnięci ludzie i dadzą radę. Tak?
1: Gowin, I tell you.
0: Co?
1: No wierzę ci. Wasze fony prosimy na 510 37 32 za 7 minut 7.

0: No i mamy 4 minuty do godziny 7. Nieprzypadkowo zagrała piosenka Italo Disco, gdyż dzisiaj z naszymi słuchaczami bawimy się w matury z języków obcych, nowożytnych i dzisiaj robimy taki polinglish, czyli polski pomieszany z angielskim. Daliśmy przykład, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Gowin zadał zagadkę jaką?
1: Ja dałem zagadkę właściwie dwie. Dziękuję z góry i nie rób wiochy.
0: No to jak będzie dziękuję z góry poprawnie?
1: Thank you from the mountain oczywiście.
0: Tak. No. 7:10 mniej więcej będziemy odpytywać was. 510-37-32. Kto chce test z angielskiego, niech dzwoni. A za chwilę wiadomości, co w nich?
1: A za chwilę wiadomości o 7 w Radiu Szczecin, a w nich oczywiście kolejne doniesienia maturalne i my zaraz do was comeback.
2: Radio Szczecin. Autopromocja.
3: Pogoń FM w Radiu Szczecin. Najświeższe informacje, analizy, newsy i rozmowy o dumie Pomorza. Pogoń FM w Radiu Szczecin. W każdą sobotę po 11:00. Zaprasza Daniel Trzepacz.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze, odkup szkód, odszkodowania komunikacyjne, osobowe, majątkowe. Szczecin, Szeroka 61.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Firma Kamuko zaprasza na prezentację samochodów dla osób na wózkach inwalidzkich. 9 maja Złotów, Zabajka 2. 10 maja Szczecin Park and Ride przy ulicy Hangarowej. W godzinach od 10 do 15 poznaj rozwiązania, porównaj modele i porozmawiaj z zespołem Kamuko. Kamuko. Mobilność bez ograniczeń.
2: I po reklamie.
0: Za chwilę 7 zapraszamy na wiadomości w Radiu Szczecin. Przy mikrofonie Anna Arabska-Szmajdzińska.
10: Zmiany komunikacyjne w Świnoujściu, za chwilę szczegóły. Poza tym dwa drony wleciały w przestrzeń powietrzną Łotwy. Maturzyści napiszą dziś egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
3: To są wiadomości Radia Szczecin.
10: Pasażerowie Świnoujskiej Komunikacji Miejskiej muszą przygotować się na prawdziwą rewolucję w rozkładach. Trwający remont ulicy Sienkiewicza i zamknięcie kluczowych skrzyżowań z ulicami Piłsudskiego i Prusa wymusiły na przewoźniku radykalne kroki. Joanna Maraszek.
11: Ze względu na remont przejazd standardowych autobusów dotychczasowymi trasami stał się niemożliwy, a popularne linie numer 3 oraz 6 zostają czasowo zawieszone, mówi Aleksander Dmowski ze Świnoujskiej Komunikacji Autobusowej.
12: Będą uruchomione linie zastępcze, które pojadą innymi trasami. Zamiast linii 3 będzie linia zastępcza 93, zamiast linii 6 linia 96.
11: Linie zastępcze mają kompensować nagłe zmiany.
12: Autobusy pojadą jak najbardziej zbliżonymi trasami do 3 i 6, natomiast są to inne trasy. Staraliśmy się zrobić tak, żeby też nie zmieniać rozkładu jazdy, w sensie godzin odjazdu tych autobusów z pętli.
11: Utrudnienia potrwają do połowy czerwca.
3: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
10: Dwa bezzałogowce wleciały w przestrzeń powietrzną Łotwy. Nie podano jednak dokładnych miejsc, w których rozbiły się maszyny. Nad ranem ogłoszono alarm dotyczący zagrożenia z powietrza w kilku rejonach wschodniej części kraju. Ze wstępnych informacji wynika, że jeden z dronów mógł spaść w Brzeżycy, gdzie znajduje się magazyn paliw. Drony wleciały w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji, jednak jak zaznaczyło wojsko, nie oznacza to automatycznie, że były to rosyjskie bezzałogowce. Okoliczności incydentu są wyjaśniane. Maturzyści z całego kraju napiszą dziś egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. To początek egzaminów dodatkowych, a każdy maturzysta musi wybrać minimum jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym.
13: Matura na poziomie rozszerzonym jest bardziej wymagająca niż podstawa. W przypadku języka angielskiego zdający muszą po prostu lepiej znać ten język.
14: Trzeba bardziej się rozpisywać, bardziej myślę formalnie niż na zwykłym podstawowym.
15: Na rozszerzeniu mamy rozprawkę na końcu zamiast maila. I jest też mniej zadań, ale są troszkę trudniejsze.
16: Na rozprawce jest tam jedno więcej pytań i można się bardziej rozpisać.
13: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski wyjaśnia, że od lat to właśnie angielski jest przedmiotem dodatkowym najchętniej wybieranym przez zdających.
17: 252 tysiące osób, to jest 73% absolwentów z tegorocznych.
13: O 14 rozpocznie się egzamin z jednego z najrzadziej wybieranych przedmiotów z historii muzyki. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
3: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
10: Brak czasu, ale też podejście, na coś trzeba umrzeć. To zdaniem eksperta jeden z głównych powodów unikania badań profilaktycznych. W audycji Radio Szczecin na wieczór mówiła o tym profesor Jolanta Walusiak-Skorupa, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, wskazując, że program Urlop na profilaktykę, 8 godzin na badania, może pomóc przełamać te bariery. Ma też ułatwić dostęp do badań.
18: Inicjatywa ta polega na tym, że pracownik dostaje czas wolny albo w formie jednego dnia, albo w formie kilku razy łącznie 8 godzin na wykonanie badań profilaktycznych.
10: Problemem jest jednak nie tylko brak czasu, ale też podejście części pacjentów, dodaje Walusiak-Skorupa.
18: Na pewno nam brakuje czasu, ale czasami też nam brakuje świadomości. I te dyskusje, które ja prowadzę w gabinecie, bo ciśnienie podwyższone nie boli, bo cholesterol wysoki nie boli, pacjenci mówią, bo na coś trzeba umrzeć, to mnie od razu ciśnienie rośnie. To są te sytuacje, kiedy niestety brakuje nam świadomości.
10: W Polsce z programów badań profilaktycznych korzysta zaledwie od 10 do 35% uprawnionych osób. I w wiadomościach jeszcze zaproszenie. 8.30 rozmowa pod krawatem. Dziś gościem Piotra Tolki będzie prezes Zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Apoloniusz Kurylczyk.
3: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin.
1: A wczoraj była zagłada na tych ulicach, rano potężne korki, a dzisiaj nie jest tak najgorzej. Powiedziałbym, że nawet jest całkiem nieźle. Na Bogumińskiej mamy standardowe spowolnienie, oczywiście przed rondem Gierosa. Pozostała część miasta i regionu wygląda całkiem nieźle. Nie widzę tu żadnych utrudnień nawet na Zegadłowicza. Kolejki do świateł na Wszystkich Świętych i Majdańskiego no są, ale nie są jeszcze tak dramatyczne. W Śródmieściu też całkiem spokojnie. Przejazdy między brzegami powiedziałbym, że raczej bezproblemowe. Chyba ma na to wpływ to, że dzisiaj jest zdecydowanie lepsza pogoda do jazdy niż wczoraj, bo wczoraj od rana lało, także rzeczywiście było trudno i mieliśmy szereg stłuczek i innych utrudnień. Jeśli chodzi o komunikację miejską, to w tej chwili odwołanych kursów nie ma, natomiast szykują się zmiany i utrudnienia w związku z pikniku nad Odrą. Mówiłem wam o tym pół godziny temu, ale również w nocy z jutra na pojutrze będą zmiany w organizacji ruchu. To z kolei z okazji szczecińskiego biegu przepraszam, najmocniej nocnego. Proszę. Trasa przebiegać będzie ulicami Ogińskiego, Szymanowskiego, Monte Cassino, Królowej Korony Polskiej, Wawrzyniaka i tak dalej, Bohaterów Warszawy, jeszcze Krzywoustego i z powrotem. I utrudnienia na tej trasie mogą wystąpić od godziny 22 do 2.30. Tak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, a ja czekam na informacje od was. 510 37 32.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Taparella, producent rolet, żaluzji i zasłon. Kazimierska 4, taparella.pro.
0: To co, pogoda czy kaszel? Wybór należy do ciebie.
1: Pogoda. Dobra, w takim razie 7 stopni teraz, będzie 12 maksymalnie, sporo chmur, bez słońca, ale bez deszczu. Trochę tego słońca, trochę będzie jutro, tak mi pokazują teraz synoptycy. I jutro też cieplej, były to 14 stopni maksymalnie, bo dzisiaj 12 to maks. W sobotę za to 17 stopni. stopni maksymalnie. Dużo chmur, bez deszczu, ale właśnie bez tego słońca. Również w niedzielę jeszcze cieplej, bo 19 stopni. Sporo chmur, też bez słońca. W poniedziałek może trochę popadać i właściwie nie zostało ci aby już nic do powiedzenia.
0: Nie, no jest.
1: To jest szczęśliwe rozwiązanie.
0: Ja chciałem tylko dodać, że rzeczywiście dzisiaj chłód rankiem i proponuję coś
1: o tym
0: ciepłego
1: już
0: ubrać, bo można się przeziębić, a potem chrypieć i kaszleć. Historia zna takie
1: pierwsze przypadki. Słyszę.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Taparella, producent rolet, żaluzji i zasłon. Kazimierska 4. Taparella.pro.
20: Domu pracy w samochodzie.
1: Ten no, jak chlebek, Bochen, Gowin i Bukianiec za konsoletą. Dzień dobry, słuchajcie, Radia Szczecin w czwartek. Mamy już 7 minut po godzinie

0: Skunk i Theophilus London. Uwielbiam tę piosenkę za akcent lokalny. W końcu nie każdy o naszym centrum handlowym Galaxy robi jednak taki fajny utwór, prawda? Tak. 13 po 7 w Radiu Szczecin.
1: Witamy jako komisja egzaminacyjna, matura z języka obcego. Dzisiaj testujemy wasz angielski.
0: Magister Bochen, magister
1: Gowin. Witamy. Tak. Słuchajcie, zadanie dla was jest bardzo trudne, bo dzisiaj musicie w ramach naszego egzaminu przetłumaczyć z polskiego na angielski, na polangielski właściwie. Przysłowia, tak, na taki Pol English. Przysłowia, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Prawidłowo jest, gdzie kucharek 6, tam nie ma co eat. To miałeś dziękuję z góry, jak
0: tak,
1: to będzie?
0: Tak, thank you from the mountain. Dawaliśmy również przykład nie łudź się, czyli don't boat yourself.
1: Tak, poprosimy kolejną osobę do nas.
2: Witam szanowną komisję.
0: Dzień dobry.
2: Marcin Skinis.
0: Cześć, legitymację, proszę.
2: Chciałbym podejść do egzaminu z języka angielskiego.
1: No, czekamy.
2: Brzmiałoby to tak. Gdyby kuska nie jumping, to by legwin nie broken.
1: No, a nie, no, tu nie, się jakby no, tak habituje, przygotowało, tak, rzeczywiście.
0: Ja tak
1: profesorze?
0: Podkładam dłoń pod brodę, żeby mądrzej wyglądać i mówię, że takie, no całkiem five z minusem, bym tak, powiedział.
1: Five z minusem. Ponieważ to jak widzę, sobie świetnie radzisz z angielskiego. Ogólnie jak to oceniamy?
0: No, zergut.
1: Zergut, okej. Okay. To było po angielsku, nie?
0: Tak, oczywiście. Radio
1: Szczecin. I za chwilę poprosimy kolejną osobę do nas na 510 37 32. Możecie się ze swoim angielskim zgłaszać. Która jest?
0: Jest kwadrans po siódmej.

0: The NCE, czyli po polsku dyny CE. To jest, mamy tłumaczenie dla, oczywiście dlatego, że zajmujemy się dzisiaj językami obcymi z okazji kolejnego dnia matur. 22 minuty po godzinie 7 w Radiu Szczecin.
1: Profesor Gowin i profesor Bochen i odpytujemy was dzisiaj z tłumaczenia z polskiego na pol angielski przysłów. Już parę za nami. Kolejny abiturient staje do naszego testu. Słuchamy.
2: Ściołeczka, panowie radarowcy, a ja proponuję jeszcze nie rób scen, czyli don't make stages.
1: Dobrze.
0: Pełna five.
1: Właśnie, ja się chciałem, Gowin, ciebie zapytać, bo ty tak dość swobodnie i sprawnie posługujesz angielskim. Tak, gdzie ty się tak angielskiego nauczyłeś?
0: No, wiesz, jak tyle razy był w tym Berlinie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40 Szczecin.
1: Tak, ja tylko do pasewalku to trochę gorzej.
0: To wiesz, bez angielskiego to jak bez chęt już, nie?
1: No tak. Jeżeli chodzi o pogodę, to chłodny poranek nas wita. 6 na termometrze, ale odczuwalnie jest połowa tego. 13 będzie w ciągu dnia. Pochmurny dzień już dzisiaj bez opadów, ale też i bez szans na słońce.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40 Szczecin.
4: Dzień dobry, to Radio Szczecin.
5: Radio Szczecin. Radio
0: Szczecin. A nieco cieplej jutro. Jutro są szanse też na przejaśnienia.
1: A my czekamy na kolejnych sprawnych językowo naszych słuchaczy. Może ktoś z niemieckiego chciałby zdać u nas egzamin. Można 24 po 7.

0: 27 minut po godzinie 7 w Radiu Szczecin. Za chwilę wiadomości, oczywiście tylko te dobre, a my do was wracamy z kolejnymi wyzwaniami maturalnymi, tym razem z niemieckiego. Za chwilę będziemy z powrotem.
1: Autopromocja.
2: Autorskie Radio Szczecin. Audycje, których nie usłyszysz nigdzie indziej. Hit Sobota. Najlepsze hity na dziś i pełne wspomnień hity z archiwum. Magazyn muzyczny poświęcony szeroko rozumianej muzyce rozrywkowej. Najciekawsze nowości singlowe, ale też hity sprzed lat. Hit Sobota. W każdą sobotę od 16 do 18 tylko w Radiu Szczecin. Zaprasza Marcin Gądziuk.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Pramex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
5: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I, 63/64.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Firma Kamuko zaprasza na prezentację samochodów dla osób na wózkach inwalidzkich. 9 maja Złotów, Zabajka 2. 10 maja Szczecin Park and Ride przy ulicy Hangarowej. W godzinach od 10 do 15 poznaj rozwiązania, porównaj modele i porozmawiaj.

0: Rozmawiaj z zespołem Kamuko. Kamuko. Mobilność bez ograniczeń.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Pałach Chrobrego. Wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w krajoznawczej zabawie edukacyjnej. Turystyczny paszport po Polsce Pikniku nad Odrą. Odbierzcie swój paszport, odwiedzajcie stoiska polskich województw i zbierajcie pamiątkowe wizy w paszporcie, by wziąć udział w losowaniu kilkuset nagród. Więcej informacji na stronie festiwalu www.pikniknadodra.pl. Weekend 9 i 10 maja, Pałach Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
7: I po reklamie.
8: Na dobry początek dnia dobre wiadomości w Radiu Szczecin.
9: Jest 7:30, Anna Arabska-Szmajdzińska.
10: Blok operacyjny w szpitalu w Drawsku Pomorskim zmodernizowany to jedna z kluczowych inwestycji w rozwoju opieki zdrowotnej w regionie. Nowy blok obejmuje 3 niezależne sale operacyjne z indywidualnym systemem sterowania jakością i parametrami powietrza. Wszystkie sale wyposażone są w zaawansowane systemy multimedialne umożliwiające funkcjonowanie w standardzie inteligentnego bloku operacyjnego. Infrastruktura została również przystosowana do obsługi przenośnych aparatów RTG, a także przeprowadzania szerokiego zakresu zabiegów, co znacząco podnosi bezpieczeństwo i komfort leczenia pacjentów. Ponad 500 000 złotych otrzymała gmina Świeżno na budowę świetlicy wiejskiej w Sulikowie. Będą się tam odbywać zebrania, wydarzenia społeczne czy spotkania okolicznościowe dla mieszkańców. Budowa świetlicy jest elementem rozwoju infrastruktury na terenie gminy. Nowoczesny projektor trafi jeszcze w tym roku do kina Stargardzkiego Centrum Kultury. Dzięki niemu będzie można oglądać filmy w wysokiej rozdzielczości 4K. Nowy projektor zastąpi wysłużone urządzenie, które działało ponad 10 lat. Sprzęt pobiera znacznie mniej prądu i emituje mniej ciepła. Nowy sprzęt kosztować ma 470 tysięcy złotych. W jego zakupie pomoże dofinansowanie 200 tysięcy złotych z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej.
8: Tylko w Radiu Szczecin. Dobre wiadomości. Zawsze o 7:30 i 14:00. Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin. Sponsorem audycji jest Pechamot, autoryzowany serwis Skoda, Zielonogórska 32.
11: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet, autoryzowany salon marki Honda, Szczecin Ustowo 57A, gezet.pl.
12: Powiedziałbym, że dzisiaj to się jeździ łatwiej niż zazwyczaj, na szczęście, choć oczywiście mamy te spore utrudnienia w standardowych miejscach, jak Rondo Gierosa na przykład, czy Zwierzyniecka. Trochę wolniej też przez Walecznych i Batalionów Chłopskich, ale bez większego dramatu. Bogumińska oczywiście także zmusza do głębszej refleksji. Zegadłowicza tutaj też kolejka się już ustawiła, ale znacznie krótsza niż na przykład wczoraj, powiedziałbym nawet dwa razy krótsza. Jeśli chodzi o pozostałe części miasta, no to gdzieniegdzie kolejki do świateł na Niebuszewie. Kolejka do Ronda Giedroycia od strony Krasińskiego, ale na przykład na Kołłątaja i Warcisława też rzecz jasna jeździmy wolniej, ale nie jest tak źle, jak właśnie było ostatnio i jak niekiedy potrafi tu być. Jeśli chodzi o komunikację miejską, poczekajcie odświeże. Nie ma w tej chwili odwołanych kursów, także naprawdę nie jest dzisiaj najgorzej. Jeśli się mylę, jeśli macie jakieś informacje, koniecznie dajcie znać. 510-37-32.
11: Sponsorem audycji jest Pechamot, autoryzowany serwis Skoda, Zielonogórska 32. Sponsorem audycji jest Grupa Gezet, autoryzowany salon marki Honda, Szczecin Ustowo 57A, gezet.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Taparella, producent rolet, żaluzji i zasłon. Kazimierska 4, taparella.pro.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40, Szczecin.
9: No i co to się porobiło z tą pogodą, panie panowie? Już było tak ładnie w majówkę i wczoraj padało. No okej, napadało się, ale dlaczego się nie ociepla? 7 stopni wita nas od poranku, ale odczuwalnie to jest tak 3-4, to naprawdę jest ziomb, a w ciągu dnia będzie 13. Żeby było na niebie ładnie, to też nie.
12: Nie, no dużo chmur, co prawda padać nie będzie, ale to słońce to, że tak powiem, w odwrocie, bezobjawowo dzisiaj. Jutro są możliwe jakieś przejaśnienia, ale też bez szału. Za to trochę cieplej, bo 14 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. W sobotę 17, to jest maks, ale też dużo chmur, choć bez deszczu, i w niedzielę sytuacja bardzo podobna, ale o 2 stopnie więcej.
9: A deszcz podobno wróci w poniedziałek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Taparella, producent rolet, żaluzji i zasłon. Kazimierska 4, taparella.pro.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40, Szczecin.
7: W domu, w pracy, w samochodzie.
15: Radio Szczecin.
9: A teraz piosenka, której ja mógłbym być bohaterem w teledysku albo na okładce płyty.
12: No może nie teraz, nie ale jakiś czas temu.
9: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, piosenka ma tytuł Młodość, czyli jest chyba o mnie za 25.8.

0: Wait So Long w Radiu Szczecin i 16 minut do godziny 8, a wy już nie musicie wait, ponieważ mamy kolejny odcinek naszego egzaminu.
1: Tak, dzisiaj jesteśmy komisją maturalną, ponieważ no, wczoraj maturzyści pisali maturę z języków obcych, nowożytnych. Dzisiaj nasi słuchacze odpowiadają przed nami komisją w składzie profesor Gowin i profesor Bochen. I tutaj mamy abiturienta nieco spóźnionego na angielski, ale za to z taką, że tak powiem, no wazelinką w stronę pana profesora Gowina. Słuchamy, co pan ma do powiedzenia?
2: Jarek, idź i wygraj, czyli Jarosław Gowin.
1: No go, nie, win, no, go,
0: to
1: win.
0: To jest szósteczka, za to, to proszę bardzo. Proszę podać ten arkusz, ja zaraz wypiszę. Tak?
1: Proszę bardzo. A w tak zwanym międzyczasie, ponieważ wczoraj najwięcej osób w zachodniopomorskim zdecydowało się na maturę z angielskiego, ale byli jednak tacy, którzy wybrali inne języki obce, na przykład niemiecki. Mamy też takiego słuchacza, który chce przed komisją wystąpić. Proszę bardzo, proszę, zapraszamy.
3: Dzień dobry, Krzysztof. Dla szanownej komisji.
0: Słuchamy.
3: No to prawda, może coś z języka niemieckiego. Mm-hmm. A brzmiałoby to tak.
0: Bitte.
3: Hastuszku widział wie kleine prosiątko po polu gelaufen?
1: Bardzo ładnie,
0: Gesundheit, naprawdę.
1: W ogóle, jak pan tak ładnie to powiedział po niemiecku, bo to bardzo ładnie było, to ja w ogóle muszę powiedzieć, że do 2002 roku Niemcy to był mój ulubiony kraj.
0: Dlaczego wtedy akurat?
1: Oni mieli dobrą markę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40 Szczecin.
0: Ale jak to mieli markę?
1: Nie ma już marki. Jest euro od 2002.
0: No, a ja proszę, chciałem kupić akurat.
1: A ty masz jeszcze marki niemieckie?
0: No tak, no za co ja kupię? Wiesz,
1: ja odkupię
0: akurat do białego, tak?
1: To ja od ciebie odkupię.
0: Za euro?
1: Nie, za kuny chorwackie mi zostały. No dobra, jeżeli chodzi o pogodę, to...
0: Z wakacji w 87.
1: 88. To był przełom 87-88, bo ja na Sylwestra pojechałem. No zostawmy te pieniądze. A powiedzmy o...
0: A łasice jakieś masz?
1: Co? Chcę schwytać. Natomiast co chciałem powiedzieć? Co chciałem powiedzieć o pogodzie? Że jest zimno rano. Stopni niby 7 odczuwalne 3-4. To jest zimno.
0: Tak,
1: w ciągu
0: prawda.
1: Dnia też moim zdaniem będzie zimno. Będzie 13, ale jak będzie odczuwalne 7, to zimno.
0: Tak, nadal zimno i do tego mało słońca, ale nie będzie padać. Jutro podobna sytuacja na niebie i w temperaturze, bo 14 maksymalnie, ale dużo chmur bez słońca w nachalni, bo są tam jakieś przebłyski będą. Choć nie będzie padać i weekend szykuje się bardzo podobnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40 Szczecin. Dzień dobry, to Radio Szczecin.
5: Radio Szczecin. Radio
1: Szczecin. Tu mi się jeszcze przypomniało, że Bułgaria zrezygnowała ze swoich pieniędzy, ale tam podobno pieniądz był lewy, wiesz?
0: No, no to tak.
1: Za 13 minut 8 witamy. Witamy, dzień dobry w czwartek.

0: To moment wiadomości Radia Szczecin o 8, w których na przykład o inwestycji za 190 milionów złotych będą też wieści dla kierowców.
1: Właśnie Gowin, ja sobie tak myślę, no. Czyli, że jak są te remonty, to wszyscy narzekają.
0: No tak.
1: A ja uważam, że im więcej remontów, tym lepiej.
0: Dlaczego?
1: To nas przenosi naprawdę technologicznie w przyszłość.
0: Ale że będzie ładnie.
1: Nie, wiesz, że tak będą science fiction, lasery, automatyzacja.
0: Naprawdę? Niby dlaczego?
1: To gdzie nie spojrzysz, tam roboty.
2: Autopromocja.
3: Szczecińska lista przebojów. 20 największych hitów tygodnia. Do tego gorące nowości singlowe i wspomnienia z archiwum. Wejdź i zagłosuj na slipradioszczecin.pl. Tak to wyglądało w ostatnim notowaniu.
2: 3.

0: Lista przebojów Radia Szczecin. W każdy piątek od 19 do 21. Zaprasza Milena Milewska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
4: Omoda Jayku Szczecin. Ulica Ustowo 57B. www.grupagz.omodajayku.pl.

0: 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: CITO odszkodowania.pl zaprasza do bezpłatnego sprawdzenia wyceny Szkody. Miałeś Szkodę z OC sprawcy. Ubezpieczyciel zaniżył twoim zdaniem odszkodowanie? Zgłoś się do CITO odszkodowania.pl. Dokonamy analizy rzeczywistych rozmiarów szkody i przedstawimy warianty dalszego działania. Skontaktuj się z CITO odszkodowania.pl. To nic nie kosztuje. Szeroka 61/1. Szczecin. 508-589-589.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Czas na magiczną przygodę w Hostolandzie. Świętuj Międzynarodowy Dzień Wikingów wśród rollercoasterów i rodzinnych atrakcji.
5: Teraz bilety kupisz w promocji 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Park rozrywki.
6: I po reklamie.
7: W domu, w pracy, w samochodzie.
8: W Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
7: Tak, gra
8: Radio Szczecin.

0: Prawie 8, wiadomości w Radiu Szczecin, Anna Arabska-Szmajdzińska.
1: W wiadomościach antypedofilska operacja Hellfire. Poza tym szykuje się rewitalizacja szczecińskiego wzgórza hetmańskiego, a na koniec koszykarze Pogoni Basket od porażki rozpoczęli występy w finałowym turnieju Mistrzostw Polski Juniorów do lat 17.
2: To są wiadomości Radia Szczecin.
1: 123 zatrzymanych i przejęcie 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą to efekt akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod kryptonimem Hellfire. W akcję zaangażowanych było 500 policjantów i żandarmeria wojskowa.
3: Policjanci znaleźli zdjęcia i nagrania przedstawiające seksualne wykorzystanie osób małoletnich. Część pedofilskich plików była wytworzona przez sztuczną inteligencję. Zatrzymani są w wieku od 19 do 94 lat. Tymczasowo aresztowany został nauczyciel, który miał nagrywać i fotografować uczniów szkoły językowej. Inny zatrzymany nagrywał dzieci, które uwodził przez internetowy komunikator. Do aresztu trafił też 19-latek, który miał nagrywać pornografię z udziałem swojej małoletniej siostry przyrody. Dwóch innych zatrzymanych miało nagrywać swoich bliskich za pomocą kamerek zainstalowanych w domowej łazience. Łącznie sądy zgodziły się na tymczasowe aresztowanie 47 podejrzanych. Policja zabezpieczyła mienie podejrzanych o wartości ponad 210 tysięcy złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
1: To jedna z największych inwestycji uczelni ostatnich lat. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie otworzył zmodernizowaną katedrę i zakład anatomii prawidłowej. Wartą około 190 milionów złotych. Nowe centrum dydaktyczne zostało wyposażone w nowoczesne sale preparacyjne, systemy symulacji oraz technologie VR, które pozwalają studentom uczyć się anatomii w formie interaktywnej i trójwymiarowej. Z wiedzy studenci będą mogli korzystać całą dobę, podkreśla kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, profesor Janusz Moryś.
4: Jesteśmy w stanie przyjąć nawet do 75 studentów więcej w tej chwili, bo mamy takie możliwości techniczne. Oprócz klasycznej anatomii oferujemy studentom wiele gadżetów. Stoły multimedialne, gogle wirtualne, transmisje, które są możliwe zarówno do nas, jak i od nas.
1: System ochrony zdrowia powinien być budowany w sposób racjonalny i systematyczny w oparciu zarówno o edukację, jak i podmioty lecznicze, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Ciągle naszym celem są pacjenci, ciągle w naszym sercu jest to, żeby wykształcić medyków, żeby sprostali oczekiwaniom za 5-10 lat wyzwaniom w sektorze ochrony zdrowia. Możemy być świadkami wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy w taki racjonalny, pragmatyczny sposób.
1: Zmodernizowana katedra na Pomorzanach mieści się w budynku numer 15 obok Kliniki Chirurgii i Kliniki Urologii. Szykuje się rewitalizacja szczecińskiego wzgórza hetmańskiego. Miasto ogłosiło przetarg na oświetlenie chodników i odbetonowanie asfaltowego placu przy ulicy 9 Maja. Dodatkowo powstać ma tam ogólnodostępna stacja naprawy rowerów i hulajnóg. Prace powinny rozpocząć się w wakacje i zakończyć jesienią. Jest to realizacja projektu ze szczecińskiego budżetu obywatelskiego.
2: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
1: Koszykarze Pogoni Basket od porażki rozpoczęli występy w finałowym turnieju Mistrzostw Polski Juniorów do lat 17. Szczecinianie w hali Przytwardowskiego przegrali w premierowym pojedynku grupy A z Pyrą Poznań 82-92. Jak podkreśla najskuteczniejszy gracz portowej drużyny, zdobywca 21 punktów Konrad Madeński, o końcowym wyniku zadecydowała głównie słaba gra pod koszem.
6: Zabrakło nam zbiórki w obronie, jak i w ataku. Nie było pomocy w obronie. Ostatnio w półfinałach też przegraliśmy pierwszy mecz, wyszliśmy z podniesioną głową, do następnych dwóch i wygraliśmy. Na pewno podniesiemy głowę i będzie dobrze. Damy radę i wygramy.
1: Podopieczni trenera Michała Ostrowskiego w kolejnym meczu grupy A finałowego turnieju zmierzą się dziś ze Śląskiem Wrocław, który wczoraj wygrał z Zastalem Zielona Góra. Czwartkowe spotkanie koszykarzy Pogoni Basket ze Śląskiem rozpocznie się o 18 w hali Przytwardowskiego w Szczecinie.
2: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin.
7: No i w Szczecinie króluje właściwie codzienny zestaw obowiązkowy, ale powiedziałbym, że w takiej wersji light, czyli kolejki tam, gdzie wszędzie, ale tak na moje oko raczej mniejsze niż zazwyczaj. Zagadłowicze, no tu jeszcze trochę postoimy, ale w mniejszym zakresie niż wczoraj, na pewno krócej. Z kolei sznury samochodów do świateł, na przykład na Wszystkich Świętych czy Majdańskiego, takie jak co dzień na Niebuszewie. Sytuacja również taka, do której zdążyliśmy już przez wiele lat, można nawet powiedzieć, przywyknąć, czyli na partii Sława i Kołłątaja postoimy. Do Ronda Giedroycia od strony Krasińskiego również, ale nie widzę na przykład specjalnej kolejki już na Krasińskiego do Niemierzyńskiej, do Świateł. Nie jest tutaj tak najgorzej. Bogumińska, no jeszcze na czerwono przejazdy między brzegami bez większych kłopotów również. Na Derdowskiego trochę się zakorkowało, to oczywiście przed Rondem Gierosa, no i od Ku Słońcu, Okulickiego i Europejskiej, także nie ma mowy o zupełnie płynnym przejeździe. Powoli zaczyna już rosnąć ta coporanna kolejka na Mieszka I do Powstańców Wielkopolskich. Przejazdy między brzegami, czekajcie, jeszcze się upewnię, bo przed chwilą nie było problemu. No właściwie nie ma większych problemów, natomiast od Krygiera postoimy trochę do Ronda Hakena. I rzucę jeszcze okiem na komunikację miejską, bo muszę odświeżyć, ale nie ma tu żadnych odwołanych kursów. Także to jest ta dobra wiadomość. 510, 37 i 32. Liczę na Wasze telefony. Dzięki serdeczne.
2: Radio Szczecin poleca.
8: Beata Użerowska.
9: Wyobraźcie sobie muzyczną podróż, która zaczyna się w Warszawie, a kończy w Tokio. I nawet nie trzeba wsiadać do samolotu. Trinfinity to spotkanie Anny Marii Jopek z Makoto Ozon Trio, czyli dwóch muzycznych światów, które łączą się na scenie w jeden wspólny język – jazz. To koncert pełen emocji, improwizacji, a także subtelności, od delikatnego wokalu po mistrzowskie fortepianowe dialogi. We wtorek o 19:00 w Filharmonii. To jedyne miejsce, gdzie można jednocześnie być w Polsce i Japonii. I jeszcze zdążyć wrócić na ostatni autobus. Niedzielne popołudnie w sali Bogusława zapowiada się wyjątkowo muzycznie. Po godzinie 12:00 kolejna odsłona cyklu Niedzielne koncerty południowe, a na scenie piano duo Liwia Dolińska i Izabela Nasiłowska. Dwie pianistki, cztery ręce i jeden fortepian, który brzmi jak cała orkiestra. Zamiast skrolowania koncert, który naprawdę robi dzień. Legendarna polska armia wraca na scenę i w sobotę zagra w szczecińskim klubie Kosmos. Zespół, który od ponad 40 lat wymyka się wszelkim muzycznym schematom. Ruszają w trasę z nową płytą Wojna i pokój, 11. studyjnym albumem w ich historii. Mrocznie, intensywnie, ale też bardzo emocjonalnie. To w sobotę o 19:00.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40 Szczecin.
11: Tam Betty mówiła, że mocno i emocjonalnie, to też mocno i emocjonalnie powiem, co jest dzisiaj na dworze.
7: Zimno. No, to fakt. 8 stopni teraz, pokazują termometry, ale odczuwalna jest jednak niższa. Taka około 4, także naprawdę chłodno. 12-13 stopni to dzisiejszy maks. Nie będzie za dużo słońca, natomiast Jacek Bukianiec, nasz realizator, powiedział, że trochę tam na jego oko to się przejaśni. Na niebie, to tego się trzymajmy i cieszymy się tymi przejaśnieniami, bo one no, w większości dzisiaj będą bezobjawowe.
11: Tak, weekend niestety, porównując ten, co będzie do tego, co był, to będzie dużo gorszy, bo bez słońca i chłodniej, do 15-16 tam stopni w sobotę i niedzielę.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40 Szczecin.
2: W domu, w pracy, w samochodzie.
11: Ile dzisiaj znanych osób ma urodziny? Proszę bardzo, Ireneusz Dudek, znany jako Shaking Dudy, wokalista, kompozytor, urodzony 7 maja 51. Potem Radek Pazura, polski aktor z 69. I Maciej Zakościelny się też dzisiaj świętuje. I jemu się przyjrzymy jeszcze w tej godzinie. Jest 7:08. Dzień dobry w Radiu Szczecin.

0: I Lost My Love w Radiu Szczecin i Kwadrans po godzinie 8.
1: To jest pora na zapowiedzi krawata. W poniedziałki, wtorki, środy witamy Naczelnego. Dzisiaj witamy Piotra Tolko.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Strój jakiś taki, krótkie spodenki, co to będzie? Co to się działo?
2: No, wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, musiałem się jakoś dostosować.
1: No tak, rzeczywiście, jeszcze gwizdek ci brakuje.
2: Mam tam też, tak pokryzione, ale tak.
1: To kto gości?
2: Apoloniusz Kurczyk, prezes wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w województwie zachodniopomorskim. Można powiedzieć nowy stary prezes, bo zarząd się zmienił, a pan prezes dalej prezesem.
1: A to też Krepęgowin.
2: Nie mogę ci zdradzić wszystkiego. Będzie o bezpieczeństwie oczywiście nad wodą. Była majówka, jak sobie poradziliśmy my tu wypoczywający nad wodą podczas majówki. No i jak się przygotować odpowiednio do wypoczynku nad wodą? Czy nadal, przepraszam za kolokwializm, trochę kozaczymy nad wodą, czy jednak te apele wodniaków do nas trafiają?
1: Ja nie kozaczę, Gowin, tak.
0: Ja nie, nieprawda, ja wcale nie kozaczę. Poza tym
2: ja się wody boję.
0: A ja nie zakładam kozaków, tylko sandały. Ja nad wodę, tak.
1: Jeszcze o skarpetach pamiętaj.
0: Dokładnie.
1: Porady co do stroju i outfitu Gowina już mamy, a rozmowy pod krawatem w sumie niedługo, nie?
0: Tak, bo za 14 minut już. Piotr Tolko,
2: zapraszam.

0: ochy, tak przez Modern Talking podskakiwał.
1: Ja pamiętam, jak oni zaczynali, tak.
0: Oczywiście, że pamiętasz, no wtedy byłeś, wiesz, po wieku średnim, 20 minut po 8.
1: Natomiast wiek 46 lat dzisiaj dopadł Macieja Zakościelnego. Urodził się 7 maja 1980 roku i chcielibyśmy troszkę o Macieju Zakościelnym wam
0: opowiedzieć. Wiem, że nas słucha, także Maciek, tak, wszystkiego tak,
1: Maciek,
0: dobrego.
1: Hej.
0: Zadzwoń w wolnej chwili.
1: Tak, natomiast no, Maciej Zakościelny, jeżeli nie kojarzycie, to jest ten taki aktor, taki ten przystojny, taki, co to gra tam zawsze takich, co to wszystkie dziewczyny za nim szaleją w tych filmach, komediach romantycznych. On jest zawsze ten taki, no takie polski Belmondo, bym powiedział, nie? Przystojnik taki, nie?
0: No, no Brad Pitt.
1: Brad Pitt, lokalny Brad Pitt, dokładnie. Natomiast jeden z portali plotkarskich dzisiaj z okazji urodzin Maćka Zakościelnego zamieścił jego zdjęcia, jak on jeszcze nie był taki przystojny, tu nie wiem, z 5-6 lat na tych zdjęciach.
0: No, tutaj, no. No, no. I jak on wtedy wyglądał?
1: No inaczej.

0: Nie wiem, jak się nazywa ten instrument, co go tu było słychać, ale on robi takie fajne szu. Natomiast za chwilę szu zrobi Gowin.
1: Szuszufon to był.
0: Szuszufon, tak. Za chwilę Gowin bez szuszufona. No zaraz się będę śmiał, nie mogę powiedzieć normalnie. Opowiem wam, jakie będą utrudnienia w ruchu, a szykuje nam się piknik nad Odrą, będą zmiany w komunikacji. Ja przypomnę, że na pikniku nad Odrą będzie też Radio Szczecin z aktywną sobotą. Wiele atrakcji i szczegóły chociażby na naszej stronie. A po Autoradio Gowina bez szuszufonu.
1: Wyłączamy szuszufon.
0: Tak, bez szuszufon. Będziemy mieli rozmowę pod krawatem. Dziś gościem Apoloniusz Kurylczyk z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zapraszamy.
2: Radio Szczecin. Autopromocja.
3: Radio Szczecin i wydawnictwo Wielka Litera prezentują książkę do posłuchania.
4: Mój tata jest marynarzem. Kiedy uczęszczałam do podstawówki, pływał od portu do portu miesiącami. A kiedy wracał do domu odreagować sztormy, oddawał się z pasją telefonowaniu do Radia Szczecin.
3: To rzecz o przyjaźni, miłości, Radiu Szczecinie, dzieciach.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Czas na magiczną przygodę w Hossolandzie. Świętuj Międzynarodowy Dzień Wikingów wśród rollercoasterów i rodzinnych atrakcji.
2: Teraz bilety kupisz w promocji 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Park rozrywki.
3: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
7: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
6: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
8: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.

0: Kilogram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Festiwal podróży i czasu wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: CITO odszkodowania.pl. Wynajem pojazdów w OC sprawcy, w tym osobowe taksi i nauki jazdy. Odkup szkód. Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych, osobowych i majątkowych. CITO odszkodowania.pl. Szeroka 61. Szczecin. Telefon 508 589 589. CITO odszkodowania.pl.
2: I po reklamie.
3: W domu, w pracy, w samochodzie.
4: Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
2: Oczywiście, tylko Radio Szczecin.
4: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin.
5: Sponsorem audycji jest Pechamot, autoryzowany serwis Skoda, Zielonogórska 32.
6: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet, autoryzowany salon marki Honda, Szczecin Ustowo 57A, gezet.pl.
7: Co do zasady, jeździ się po Szczecinie już swobodniej niż jeszcze pół godziny czy godzinę temu. Na przykład stopniała kolejka do ronda na Głębokim od strony Zagadłowicza. Rondo Gierosa też nieco lepiej, bo na przykład od Derdowskiego tam już nie ma kolejki. Nie ma też sznura aut do ronda Hakena od strony Krygiera. I generalnie między brzegami przejeżdża się bez większych kłopotów i przestojów, ale nieco zaciśniło się w śródmieściu, w centrum, na przykład na Wojska Polskiego. Jeździmy żabimi skokami na Wawrzynia. Jest jeszcze ciasno na Niebuszewie do ronda Giedroycia od strony Krasińskiego, też jeszcze panuje czerwień, ale Warcisława Kołłątaja już lepiej. Bogumińska też jeszcze, no, w dużej części czerwona i też trzeba kilka dodatkowych minut przynajmniej zaplanować na przejazd tamtędy. Do tego przypominam wam, o czym Bochen mówił kilka minut temu, że od jutra

0: rozpoczynają się zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia w związku z piknikiem. Nad Odrą zmienionymi kursami będą jeździć autobusy linii 70 i 90. Do tego w okolicach Wałów Chrobrego, Szczerbcowej, Pobożnego, Małopolskiej, Admiralskiej, Komandorskiej będą utrudnienia i to od jutra od północy. Wtedy wchodzą szczegóły. Czemu robisz głupie miny i przeszkadzasz?
1: Nie, bo chciałem, żebyś powiedział, że na Szczerbcowej te utrudnienia już się rozpoczną dzisiaj od 18.
0: No to dobrze, to dzisiaj od 18. Coś jeszcze chcesz mi coś popsuć?
1: Nie.
0: No dobrze, dziękuję bardzo. Więc tam będą te utrudnienia, do tego będą też utrudnienia z powodu organizacji biegu nocnego, też z 8 na 9 maja od 22 do 2.30. Tam też trzeba się liczyć ze zmianą organizacji ruchu i na przykład inaczej też będą jeździć linie autobusu numer 527 i 521. To ostatni serwis drogowy tego poranka, kolejny 14.30, natomiast cały czas bardzo liczymy na wasze telefony, sygnały i informacje. Dzwońcie pod numer 510, 37 i 32. Dziękuję bardzo.
2: Sponsorem audycji jest Pechamot, autoryzowany serwis Skoda, Zielonogórska 32.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet, autoryzowany salon marki Honda, Szczecin Ustowo 57A, gezet.pl.
4: W domu, w pracy, w samochodzie.
5: Radio Szczecin.
2: Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.
6: Piotr Tolko, witam, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. Dzień dobry, panie prezesie, w studiu Radia Szczecin.
7: Dzień dobry, witam.
6: Ja jeszcze państwa. Z telefonem chyba sprawdzanie, tak, czy już. Jakieś zgłoszenie nie nastąpiło.
7: Już.
6: I prezes dzisiaj bez kapoka, co też warte jest odnotowania, a w marynarce. Panie prezesie, zdaliśmy egzamin z bezpieczeństwa, jeśli chodzi o zachowanie się nad wodą. Czy ta majówka, która za nami oznaczała też działalność służb ratowniczych związanych właśnie z wodą, z bezpieczeństwem nad wodą?
7: Wydaje mi się, że zdaliśmy. Pracy i tych zdarzeń kilka mieliśmy na terenie województwa. Natomiast no, cieszymy się ogromnie, że zakończyły się one pozytywnie, to znaczy w tej najbardziej przez nas wyczekiwanej czy najbardziej pilnowanej pozycji statystyk, jeżeli chodzi o utonięcia, tam w dalszym ciągu jest zero.
6: Cieszymy się, że tak dalej.
7: Tak jest. Cieszymy się, że mamy takie możliwości, żeby już pojawiały się patrole, już pojawiały się grupy interwencyjne w gotowości, no bo jak pokazuje chociażby ta majówka, 20 kilka stopni na termometrze. Woda może niekoniecznie nastraja, ale mamy pianki, mamy kajaki, mamy supy.
6: Łodzie motorowe.
7: Łodzie motorowe, skutery. Ta aktywność jest widoczna na wodzie, mamy do niej dostęp, więc jakby nie zamykajmy się na to. My będziemy gotowi, jeżeli będziemy mieli wsparcie, a sternicy, użytkownicy tej wody niech robią to świadomie, wtedy będziemy mieli mniej roboty.
6: Bo jednym z powodów, dla którego zaprosiłem pana do studia, właśnie było to, można powiedzieć, takie nieformalne jeszcze otwarcie sezonu majówkowego, żeglarskiego, wodnego. Natomiast no, doszło do tragedii, o której mówiła cała Polska, czyli dwie osoby, które zginęły w jeziorze Salińskim, to jest na Pomorzu, tam łódź motorowa, którą podróżowało w sumie 5 osób, wywróciła się na środku jeziora. To była noc, prawdopodobnie alkohol, przynajmniej policja ustaliła, że sternik był nietrzeźwy. I to pokazuje, że ciągle gdzieś tam w tyle głowy mamy taką ochotę do tego, żeby no właśnie pokazać, co potrafimy, niekoniecznie mając do tego predyspozycję, umiejętności i chłodną głowę.
7: No tutaj brak świadomości. Pływanie w nocy taką jednostką, być może przeładowaną, nie znam tutaj okoliczności jakby wyporności, na ile była ona zarejestrowana, niemniej jednak coś mi się tutaj nie zgrywa. Sternik, alkohol, noc to nie są na pewno ani czas na zwiedzanie, ani czas na pokazywanie i popisywanie się tymi możliwościami, jakie ta jednostka daje. No i brak środków asekuracyjnych, czyli kamizelki. No, tutaj efekt mamy zero-jedynkowy. Nawet osoby, które potrafią pływać, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której z jakichś powodów stracą przytomność, nie będą świadome, a nie będą miały kamizelki, znajdując się na środku jeziora,
6: nie mają w ogóle
7: szans, tak. One podpisują wyrok śmierci na siebie, dlatego zakładajmy tą kamizelkę.
6: Ja wiem, że to może w kręgach żeglarskich, oczywiście żeglarze, ci, którzy z wodą są na co dzień, to oni nie wyobrażają sobie niezakładania kapoków czy kamizelek. Natomiast wydaje mi się, że to już jest na tym etapie rozwoju naszej świadomości żeglarskiej czy wodnej, motorowodnej, że każdy, kto nie ma takiego sprzętu na sobie, to ten budzi zdumienie w pewnym sensie.
7: Budzi zdumienie, budzi zaskoczenie, budzi pewne refleksje od razu. Chyba nie jest tutaj do końca dobrze z edukacją. Pan redaktor jest doświadczonym wodniakiem i tutaj wielokrotnie na temat sytuacji na wodzie rozmawialiśmy i dokładnie tak jak pan mówi, tak to wygląda. Ludzi, profesjonalistów nie trzeba przekonywać, nie trzeba im przypominać o tym, jakim żywiołem jest woda i jak dobrze trzeba być przygotowany na wszelkie możliwości, jakie mogą się pojawiać nawet na małym jeziorze. A niestety niezabranie dokumentów jest podstawowym brakiem, który skutkuje niezebranie kamizelki asekuracyjnej, niezałożenie jej, niezapięcie jej, to jest podstawowy błąd, nieznajomość abecadła, także
6: Zapytam nieco prowokacyjnie, kto jest bardziej niefrasobliwy nad wodą? Ci wypoczywający w sezonie letnim turyści, którzy z głębi Polski przyjeżdżają na nasz piękny, choć chłodny, czasami zdradliwy i niebezpieczny Bałtyk, czy ci, którzy właśnie pojawiają się na łodziach motorowych, być może na żaglach, być może na jakichś słupach lub też szybkich speedboatach czy czymś takim.
7: Panie redaktorze, wszyscy mężczyźni. Niestety chciałbym powiedzieć, że mieszkańcy naszego regionu są bardziej świadomi i bardziej wyedukowani w tym zakresie i skłodziłbym się ku temu, natomiast badania niestety temu trochę przeczą. Tutaj jeden z badaczy, tutaj naukowców środowiska zachodniopomorskiego właśnie przeanalizował to do zdjęcia i oni dominują. Tutaj mówimy o mężczyznach z naszego województwa, którzy dominują w utonięciach poza sezonem, bo jest ich więcej i reprezentują jedną grupę zawodową, można powiedzieć zawodową, czy rekreacyjnego korzystania z obszarów wodnych, to są wędkarze. A tam brak założenia tej kamizelki, pomimo tego, że spędzają setki, jak nie tysiące godzin nad wodą, niestety też zdarza się. No i obserwujemy ich właśnie w tych statystykach. Teraz królują wędkarze. W trakcie sezonu będą pojawiali się turyści przyjeżdżający z różnych części Polski, niefrasobliwie korzystający z obszarów wodnych, jak pan wspomniał, ale niestety zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku to będą mężczyźni.
6: Kobiety więcej rozsądku mają w sobie? O co chodzi? Czy mężczyźni chcą właśnie pokazać, jakimi to są świetnymi pływakami, użytkownikami wody?
7: Chyba to drugie. No i skłonność do ryzyka. Skłonność do rozpoznawania kolorów, warunków atmosferycznych. Mówię o kolorach, mówię o kolorze na światłach, na skrzyżowaniach, co się dzieje, kto przejeżdża na jak to się mówi, późnym zielonym. Panie nie podejmują tak ryzykownych działań, panie nie wchodzą do wody wtedy, kiedy widzą, że ta woda albo jest zbyt późno, albo nie widzą, albo jest ciemno, albo są po prostu po spożyciu na przykład alkoholu. Panowie właśnie chyba odwrotnie.
6: Największe grzechy, o kilku już z nich pan wspomniał. Wypunktujmy największe, najcięższe grzechy wszystkich użytkowników obszarów nad wodą i wody.
7: Brak kamizelki. Wchodzenie do wody wtedy, kiedy warunki są niesprzyjające, czyli albo widzimy czerwoną flagę na stanowisku ratowników, albo jeżeli jesteśmy z dala od stanowiska ratowników, gdzieś na jeziorze, na śródlądziu, jest silny wiatr, jest już, zapada zmierzch, No i używki, czyli poza alkoholem również inne substancje, które powodują, że źle oceniamy zagrożenie, źle oceniamy naszą formę, źle oceniamy ryzyko i wchodzimy do wody. Czasami zdarza się, koledzy opowiadają, że no wszedł na chwilę, żeby wytrzeźwieć. Niestety już z tej wody nie wyszedł. Absurdalny pomysł i
6: najgorszy z możliwych tak naprawdę chyba. Tyle w części radiowej. Kolejne pytania w naszych mediach społecznościowych. Pozostajemy na radioszczecin.pl, w naszej radiowej aplikacji i w naszym radiowym Facebooku.
4: W domu, w pracy, w samochodzie.

0: już za parę minut w Radiu Szczecin. Najważniejsze wiadomości ze Szczecina, regionu, Polski i świata.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: Oczywiście

0: No mieliśmy zacząć inaczej, ale muszę to powiedzieć. Grzesiek, oblałeś się herbatką, zobacz, jak to wygląda. Ua, dobrze, to radio, nie?
1: I nie widać.
0: I nie widać.
2: Ale my widzimy, to wystarczy.
1: To się osuszymy.
0: Grzesiek Lament z nami, dzień dobry.
1: Tak jest, zapraszam na Radio Szczecin do pracy. Kierowcom podpowiemy, na jakim odcinku, nowym odcinku nie dociskać. No i pomożemy tym w pracy, jak was za bardzo cisną dzisiaj. Słyszymy się za moment od 9:00.
2: A my ciśniemy od jutra, od 6:00. Trzymajcie się.
0: Do jutra.
3: Autopromocja.
4: Weekend nie musi być nudny. Baterie naładuje ci domówka.

0: Domówka Radia Szczecin.
1: Autopromocja. Reklama.
2: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty plenarne, panele dyskusyjne, wizje przyszłości sektora morskiego. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury oraz Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Szczegóły i bilety na kongres-morski.com.pl. Przyszłość gospodarki morskiej tworzy się w Szczecinie.
3: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Stowarzyszenie Potrzebny Dom. Każdego dnia z sercem pomagamy dzieciom. Tym z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Tym, które się usamodzielniają, a także osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, dużym rodzinom i bezdomnym. Zobacz, co robimy na www.potrzebnydom.stargard.pl. Zobacz i pomagaj razem z nami.
7: Stowarzyszenie Potrzebny Dom polecają.
8: Jadwiga Dąbrowska.
9: Renata Kraus.
10: Joanna Sulaja.
11: Dorota Wojdała.
12: Wiesław Spychalski.
13: Jan Sawicki.
14: Janusz Drozicz.
15: Piotr Mynt.
16: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
17: Firma Kamuko zaprasza na prezentację samochodów dla osób na wózkach inwalidzkich. 9 maja Złotów, Zabajka 2. 10 maja Szczecin Park and Ride przy ulicy Hangarowej. W godzinach od 10 do 15 poznaj rozwiązania, porównaj modele i porozmawiaj z zespołem Kamuko. Kamuko. Mobilność bez ograniczeń.
1: I po reklamie.
0: Tak, gra Radio Szczecin.

0: Dochodzi powoli godzina 9, czyli czas na wiadomości. Z nami ponownie Anna Arabska-Szmajdzińska.
1: Szczeciński wulkan będzie budował dla wojska. Obszar objęty pożarem na Lubelszczyźnie jest już pod kontrolą. A na koniec wiadomości, ratownicy przypominają, brawura i alkohol, zwłaszcza w wakacje, to wciąż główne przyczyny utonięć.
2: To są wiadomości Radia Szczecin.
1: Stocznia Szczecińska Wulkan będzie budować dla marynarki wojennej. Zakład otrzymał już koncesje niezbędne do budowy jednostek wojskowych. W Szczecinie mają powstawać elementy ORP Ratownik, jednej z najnowocześniejszych jednostek ratowniczych w regionie Morza Bałtyckiego.
3: Jak mówi prezes Stoczni Szczecińskiej Wulkan Radosław Kowalczyk, udało się zdobyć niezbędne pozwolenia i koncesje. Negocjacje dotyczące rozpoczęcia produkcji na zlecenie wojska są na finiszu, a stocznia ma duży potencjał.
4: Mamy tutaj część dla marynarki wojennej, mamy infrastrukturę krytyczną, mamy inne konstrukcje specjalne, które są potrzebne wojskowości.
3: Części okrętów marynarki wojennej będą powstawać w Szczecinie w ramach współpracy ze stoczniami z Trójmiasta, dodaje wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
5: Tak, abyśmy te części, które tutaj zostaną wyprodukowane, mogli wykorzystywać do realizacji całych jednostek, więc współpraca tutaj firm państwowych jest niezwykle kluczowa w tym zakresie.
3: Pierwszym projektem ma być udział w budowie ORP Ratownik, nowoczesnego okrętu, jak nazwa wskazuje, ratowniczego dla marynarki wojennej. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
1: Cały obszar objęty pożarem w powiecie biłgorajskim jest pod kontrolą. Zapewnił o tym przebywający na miejscu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zmniejszyło się też zagrożenie dla budynków znajdujących się w pobliżu płonącego lasu.
6: Jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Wczorajsze ustawienie linii obrony przez strażaków i służby lasów państwowych okazało się skuteczne. Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie.
1: Szef MSWiA dodał, że akcję gaśniczą ułatwią opady deszczu. Na terenie objętym pożarem zaczęło padać, a według prognoz opady mają występować również jutro.
2: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
1: Rozpędzony autobus o mało nie potrącił pieszych na przejściu. Szczecińscy policjanci otrzymali zgłoszenie od jednego ze świadków zdarzenia. Kierowca miał naruszyć zasady bezpieczeństwa drogowego i na skrzyżowanie przy kaskadzie wjechać na buspas, gdy dla pieszych zapaliło się zielone światło. Sąd zastosował dozór wobec kierowcy. Dodatkowo otrzymał on zakaz prowadzenia pojazdów. Brawura i alkohol to wciąż główne przyczyny utonięć, mimo apeli, które ratownicy powtarzają od lat. Statystyki są bezlitosne. Wielu tragedii można by było uniknąć przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i rozsądku, mówił w rozmowie pod krawatem prezes Zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kąpiel pod wpływem procentów to gotowy przepis na czarny scenariusz, ostrzegał Apoloniusz Kurylczyk.
7: Wchodzimy do wody, czasami zdarza się, koledzy opowiadają, że no wszedł na chwilę, żeby wytrzeźwieć. Niestety już z tej wody nie wyszedł. Absurdalny pomysł.
1: Ratownicy zwracają uwagę, że najczęściej ofiarami utonięć są mężczyźni, których ponosi brawura, szczególnie po alkoholu.
2: Sport w Radiu Szczecin.
0: No i znamy już finalistów Ligi Mistrzów. Od tego oczywiście musimy zacząć. Artur Dyczewski z nami, witaj ponownie.
8: Witam. Arsenal Londyn zagra z Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Obrońcy Pucharu Europy, piłkarze PSG w półfinale wyeliminowali Bayern Monachium. Po wygranej w Paryżu 5-4 zespół trenera Luisa Enrique zremisował w Monachium z Bayernem 1-1 we wczorajszym rewanżowym półfinałowym meczu. Finałowe spotkanie Champions League Arsenal Londyn z Paris Saint-Germain odbędzie się 30 maja w Budapeszcie. Koszykarze Kinga nie utrzymali pozycji lidera Orlen Basket Ligi. Szczecinianie w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego przegrali na wyjeździe z Legią Warszawa po dogrywce 84-88 i to mistrz Polski do fazy play-off przystąpi z pierwszego miejsca w tabeli. Wilki Morskie zajęły drugą lokatę i w piątek poznają swojego rywala w ćwierćfinale play-off, którym będzie triumfator meczu o siódme miejsce koszykarzy Anwilu Włocławek za Stalem Zielona Góra. Koszykarze Pogoni Basket od porażki rozpoczęli niestety występy w finałowym turnieju Mistrzostw Polski Juniorów do lat 17. Szczecinianie w hali Przetwardowskiego przegrali w inauguracyjnym pojedynku grupy A z Pyrą Poznań 82-92. Podopieczni trenera Michała Ostrowskiego w kolejnym meczu finałowego turnieju zmierzą się dziś ze Śląskiem Wrocław, który wczoraj w grupie A wygrał za Stalem Zielona Góra 88-78. Czwartkowe spotkanie koszykarzy Pogoni Basket ze Śląskiem rozpocznie się o godzinie 18 w hali przy Twardowskiego w Szczecinie. Nadal nie znamy mistrza Polski w siatkówce mężczyzn. W czwartym finałowym meczu play-offy plus ligi obrońcy mistrzowskiego tytułu, siatkarze Bogdanki Luk Lublin, przegrali z Aluronem Wartą Zawiercie 1-3 i w rywalizacji finałowej o złoty medal do 3 zwycięstw jest remis 2-2. W niedzielę decydujący mecz odbędzie się w Sosnowcu. Brązowy medal zdobyli natomiast siatkarze projektu Warszawa, który w decydującym pojedynku pokonali na wyjeździe Resowie Rzeszów 3-0. Niepowodzenia polskich tenisistów w tenisowych turniejach w Rzymie. W turnieju WTA kobiet w pierwszej rundzie przegrały swoje pojedynki Magdalena Fręch i Magdalinet, a w turnieju ATP w mężczyzn już w pierwszej rundzie z imprezą pożegnał się Hubert Hurkacz.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40 Szczecin.
0: A powoli, powoli pogoda wraca do normy. Jeszcze do południa pochmurno, ale już bez deszczu. A po południu, no to nawet ładnie, pogodnie, zwłaszcza po 15 widzę. A tylko jeszcze zimno, koło 8 stopni jedynie. Trzeba tę wiosenną kurtkę zapinać pod szyją. Później lepiej, 14 kresek. Do tego trochę zawiewa, ale od jutra cieplej. W piątek tak, no 15. W sobotę 17, w niedzielę prawie 20 stopni i słonecznie. Ładna wiosenna pogoda po prostu jest w tygodniu zajęta. Wróci w weekend.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40 Szczecin.
2: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: To na ten powrót ciepłych dni wiosny Dua Lipa w Radiu Szczecin, a z wami do 12 Grzesiek Lament i Jacek Bukianiec za sterami. Dzień dobry!

No to na skołysze, za biurkiem albo w samochodzie. Tak jedziemy w stronę tego wiosennego weekendu, który już jutro się zaczyna. Emily Sunday w Radiu Szczecin. No a właśnie, takie po drodze pytanko do kierowców na trasie nad morze właśnie. Ile tam macie na liczniku? No, bo od początku tygodnia, nie wiem czy wiecie, działa kolejny odcinkowy pomiar prędkości na S3 między węzłami Parłówko a Brzozowo, a czyli ten tak zwany podwójny fotoradar, który sprawdza, czy na tych akurat 4 kilometrach nasza średnia prędkość nie przekroczy dozwolonych 120. A w weekendy to nie ma problemu, tam i tak zawsze są korki nad morze. Ale teraz pusto można nie poczuć. W tym serialu Polskie Drogi to może być jeden z gorszych odcinków.

Lady Punk w Radiu Szczecin, żeby pomóc wam zebrać siły do pracy, gdy już pracujecie od siódmej ciężko. Trzymajcie się, od razu was zapraszamy, słuchajcie, na święto czasu wolnego, czyli piknik nad Odrą na Wałach, bo to już w ten weekend. A tam wiele różnych stref piknikowych, w tym nowa motoryzacyjna, jarmark, food trucki z kuchnią azjatycką czy włoską, wielkie gotowanie na wielkiej patelni z bochrem z Radia Szczecin, dolnośląskiej zupy rybnej i tradycyjnego bułgarskiego gulaszu kawarma. Poza tym bułgarskie show, koncerty perkusyjne, tańce indonezyjskie czy Teatr Ognia z Zamku Czocha, a jeszcze targi turystyczne z pomysłami na urlop z różnych regionów Polski czy świata. Do tego strefa dziecięca z dmuchańcami, wesołym miasteczkiem i paszportową grą terenową. A o tym wszystkim na żywo prosto z wiosennego studia Aktywnej Soboty Radia Szczecin z Anią Łukaszek od 11. Zapraszamy, polecamy. Fajnie będzie z wami na pikniku.

0: Plask.
1: Wiktor Jakida w programie Radio Szczecin do pracy i można zapomnieć, że jest się w pracy, że jeszcze tyle godzin przed nami, prawda? A jeżeli, żebyście nie zapomnieli, jaki to dzień, niezapomniane historie z historii muzyki, między innymi o hotelu Kalifornia ma dla nas Przemek Tile.
2: Muzyczne kalendarium Radia Szczecin.
3: 7 maja w 1833 roku przyszedł świat Johannes Brahms. W 75 lat kończy Ireneusz Dudek.

60 lat temu numerem 1 w Ameryce został singiel Monday Monday zespołu The Mamas and the Papas. Monday, Monday, so good to me. 11 lat później wyczyn ten powtórzyła grupa The Eagles z singlem Hotel California. A w 1988 roku Terence Trent D'Arby z nagraniem Wishing Well. Kissing like a bandit, stealing time underneath a sycamore tree. 2 lata temu zmarł Jan Ptaszyn Wróblewski.

0: No i tak właśnie przywołujemy z powrotem tę ładną wiosnę. Janet Jackson w waszym ulubionym o tej porze programie Radio Szczecin. Do pracy, na wejście do biura o 10:00 pozdrawiamy. W następnej godzinie po 10:00 między innymi ta sama chwila Bajmu, potem Elton z Britney i ta świetna nowość Teddy'ego Swimsa, a wcześniej w wiadomościach o 10:00 między innymi o biletach na premierę filmu o Robercie Dymkowskim w Teatrze Polskim. Zaraz szczegóły. Radio
1: Szczecin. Autopromocja.
2: Radio Szczecin na dzień dobry. Tak budzimy was codziennie.
3: Pojawiły się pierwsze w tym roku sezonie truskawki. Jeszcze one są ze szklarni, bo pytałem, ale to już są nasze polskie narodowe.
4: Tak, biało-czerwone. Drogie?
3: No, ceny to tak jest od 40 do 50 zł za kilogram. Różnie.
4: Czekamy co na to czereśnie jeszcze, tak? Ta. Owoce i warzywa w ogóle są ostatnio bardzo drogie. No, kojarzysz fasolkę szparagową?
3: Pewnie, no jasne.
4: W warzywniaku widziałem takową po, uważaj, 75 zeta za kilogram.
3: Tak, owszem, to tanio nie jest, ale dobre to jest bardzo. Prawda, ta fasolka szparagowa. No ja się pochwalę, kupiliśmy ostatnio 1,5 kilograma, nie? I właściwie za jednym zasiadem wszystko zjadłem.
4: Ty, no to wyszło wam ponad chyba 100 zł za samą fasolkę,
3: 20 zł wyszło.
4: Jakim cudem?
3: Pierwsza rata, reszta płatna do października na 0%.
2: Radio Szczecin na dzień dobry. Dobry humor, najważniejsze wiadomości, raporty z dróg, rozmowa pod krawatem i muzyka, która postawi cię na nogi.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Autopromocja. Reklama.
5: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w krajoznawczej zabawie edukacyjnej. Turystyczny paszport po Polsce Pikniku nad Odrą. Odbierzcie swój paszport, odwiedzajcie stoiska polskich województw i zbierajcie pamiątkowe wizy w paszporcie, by wziąć udział w losowaniu kilkuset nagród. Więcej informacji na stronie festiwalu www.pikniknadodra.pl. Weekend 9 i 10 maja, Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
6: Internet jest super. Służy edukacji, rozrywce, ułatwia dostęp do kultury, ale ma też swoje ciemne strony. Zwracaj uwagę na treści, które ogląda w nim twoje dziecko. Pamiętaj, że serwując po sieci posiada nieograniczony dostęp do szkodliwych materiałów, takich jak przemoc, treści pornograficzne i fake newsy. Rozmawiaj z dzieckiem. Tłumacz istniejące zagrożenia. Gdy pokaże ci niepokojącą stronę, doceń, że ci ufa, zamiast je karać.
7: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
8: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
9: Tanio tutaj jest.
11: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
12: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
13: I po reklamie.

0: Metropolii dochodzi godzina 10:00, czas na wiadomości. Zaprasza ponownie Anna Arabska-Szmajdzińska.
1: W wiadomościach kapitan statku ostrzelanego w cieśninie Ormus to Polak. Wielka Brytania ruszyła do urn. Ruszyła też sprzedaż pierwszej partii biletów na film o legendzie Pogoni Szczecin.
2: To są wiadomości Radia Szczecin.
1: Polak kapitanem statku ostrzelanego przedwczoraj w cieśninie Ormus, pływający pod banderą Malty kontenerowiec francuskiego Armatora, miał zostać trafiony irańskim pociskiem rakietowym podczas przepłynięcia przez akwen w pobliżu Omanu. Jak wynika z relacji Armatora, część kilkunastoosobowej filipińskiej załogi została ranna. Statek jest uszkodzony i dryfuje. Polski kapitan nie ucierpiał, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
3: Według informacji, które posiadamy, rzeczywiście kapitan jest Polakiem. Na szczęście wszystko jest z nim w porządku, natomiast sytuacja co do statku jest dosyć trudna według wstępnych informacji, o których wiemy. We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych śledzimy tę sytuację. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście pan kapitan lub wszyscy potrzebujący taką pomoc otrzymają.
1: Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ był to 32. taki incydent od początku wojny.
2: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
1: Wielka Brytania ruszyła do urn. Od rana przed lokalami wyborczymi ustawiają się kolejki, a mieszkańcy Anglii, Szkocji i Walii wybierają lokalne władze, burmistrzów oraz przedstawicieli regionalnych parlamentów. W głosowaniu uczestniczą także tysiące Polaków mieszkających na wyspach.
4: Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7 i będą przyjmować głosujących do 22 czasu lokalnego. W Anglii bez dokumentu tożsamości ze zdjęciem głosu oddać się nie da. W Anglii do obsadzenia jest ponad 5 tysięcy mandatów radnych i 6 stanowisk burmistrzów regionalnych. W Szkocji obok wyborów lokalnych odbywają się także wybory do parlamentu Holyrood, a w Walii do Senedd, czyli walijskiego parlamentu. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii mogą brać udział w wyborach lokalnych w całej Wielkiej Brytanii oraz parlamentarnych w Szkocji i Walii, jeśli wcześniej zarejestrowali się jako wyborcy i posiadają odpowiedni status pobytowy. W brytyjskim systemie wyborczym, inaczej niż w Polsce, nie obowiązuje cisza wyborcza, dlatego polityczne komentarze i wyborcze agitacja trwają tam także w dniu głosowania. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
1: Rusza sprzedaż pierwszej partii biletów na film o legendzie Pogoni Szczecin. Premierę obrazu pod tytułem Dymkowski. Najważniejszy mecz już 17 maja w Teatrze Polskim w Szczecinie. Sprzedaż biletów rozpocznie się dziś o 14:00 w kasie oraz na stronie teatru. Pierwsza pula liczy 100 sztuk. Tuż przed premierą uruchomiona zostanie dodatkowa sprzedaż. Dochód ze sprzedaży biletów oraz aukcji zaplanowanej tuż po premierze w całości wesprze rehabilitację i leczenie Roberta Dymkowskiego. Były napastnik Pogoni Szczecin zmaga się ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Autorami filmu są dziennikarz Tomasz Chaciński i operator Piotr Sawiński. I to wszystko w porannych wiadomościach Radia Szczecin. Anna Arabska-Szmajdzińska, dziękuję już za uwagę. Teraz dyżur przejmuje Tomasz Domański. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Powiedz, jakie tematy pojawią się w kolejnych serwisach?
5: Będziemy mówić o wydarzeniu, które właśnie startuje. Dni skandynawskie w Szczecinie. Przedsięwzięcie podsumowuje realizowane działania w ramach współpracy samorządów, firm i przedsiębiorstw, instytucji kultury, a także szkół i uczelni. Na miejscu jest już nasza reporterka Julia Nowicka. Z kolei Kacper Narodzonek zajmuje się tematem kulturalnym. W Stargardzie odbywa się 12. konkurs pianistyczny z tańcem przez wieki. To wydarzenie ma charakter ogólnopolski, więc ranga wysoka. Weźmie w nim udział 37 młodych wirtuozów. Poza tym informacje z kraju i ze świata. Zapraszam.
0: Teraz informacje o pogodzie. Idzie ta poprawa pogody, tylko powoli. No jeszcze w większości regionu pochmurno, ale od morza już nam się rozpogadza. No i wszędzie ma być sporo słońca po południu, tylko jeszcze chłodno, około 9-10 stopni. Później lepiej, 14. Jutro więcej słońca i 15 kresek. W sobotę 17, w niedzielę 19 i też słonecznie. A także dosłownie parę godzin i wróci ładniejsza wiosenna pogoda.
2: Pracy w samochodzie. Radio
0: Szczecin. No a my wracamy już teraz do Was po wiadomościach z programem Radio Szczecin do pracy, żeby Wam się dobrze pracowało. Z nami Cutting Crew na początek tej godziny. Witajcie ponownie.

i wszyscy. Tak jest i to są fajne chwile, gdy z Radia Szczecin lecą takie przeboje. Bajm za nami, zaraz Elton z Britney. A jak denerwuje was trochę korzystanie z parkomatów w Szczecinie, haha, oto tak, możecie pomóc to zmienić. Miasto ogłosiło właśnie nietypowy konkurs na nowy interfejs parkomatów, czyli nowych grafik na wyświetlaczu, żeby były łatwiejsze w obsłudze i bardziej intuicyjne. Termin zgłoszeń do 10 czerwca, nagroda 10 tysięcy złotych, szczegóły na spp.szczecin.pl. A to jakby się dało skasować, żeby nie mogły tyle kasować, no to by było, powiem, spore ułatwienie.

0: Dobre dźwięki, przy których dobrze się pracuje albo jedzie, na zlecenie na 11 Marisa, wiosenna nowość w Radiu Szczecin. No i w ten czwartek warto zostać cały dzień z nami, bo już po pracy u nas 3 godziny z najlepszą publicystyką. Na początek w Fonosferze opowieść o zmarłym niedawno nestorze szczecińskiej fotografii Włodzimierzu Piątku po 19, później po 20 Radio Szczecin na wieczór, a na koniec to już gramy. To Marcin Gądziuk, tak zagrawam w swoim świecie muzyki w Radiu Szczecin po 22. A żeby wam się już piątek dobrze zaczął.
1: Autopromocja.
2: Pogoń FM w Radiu Szczecin. Najświeższe informacje, analizy, newsy i rozmowy o dumie Pomorza. Pogoń FM w Radiu Szczecin. W każdą sobotę po 11:00. Zaprasza Daniel Trzepacz.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze, odkup szkód, odszkodowania komunikacyjne, osobowe, majątkowe. Szczecin, Szeroka 61.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najgorętsze tematy w gospodarce morskiej. Bezpieczeństwo Bałtyku, przyszłość portów, regulacje żeglugi i globalne łańcuchy dostaw. Spotkaj liderów rynku, ekspertów i decydentów. 2 dni inspirujących debat. Nie możecie tam zabraknąć. Program oraz bilety na kongres-morski.com.pl.
5: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie. Od wielu lat niesie pomoc w domach chorych na nowotwory. Nieodpłatnie zapewniamy lekarza, pielęgniarkę, psychologa, duszpasterza, pracownika socjalnego oraz wolontariuszy medycznych i niemedycznych. Dla chorych w fazie terminalnej choroby wybudowaliśmy dom, w którym liczyć mogą na profesjonalną opiekę, a ich rodziny na wsparcie. Informacje pod numerem telefonu 91 31 22 989 www.hospicjum-tanowo.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Czas na magiczną przygodę w Hossolandzie. Świętuj Międzynarodowy Dzień Wikingów wśród rollercoasterów i rodzinnych atrakcji.
11: Teraz bilety kupisz w promocji 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Park rozrywki.
12: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
1: I po reklamie.
13: W domu.

0: jeżeli ktoś jeszcze potrzebował czegoś na rozbudzenie, dobre rozbudzenie o 10.40, o to proszę bardzo, Teddy Swims w waszym ulubionym programie Radio Szczecin do pracy, który gra dla was. No a teraz na radiową wyprawę do miasta, które zapisało się w podręcznikach najnowszej historii, zabiera nas Marzena Szustak, bo warto.
1: Szczecin na walizkach.
2: Dzisiaj zabieram was do Sarajewa. To stolica Bośni i Hercegowiny. Miasto zostało założone w XV wieku przez Turków osmańskich. Leży w centralnym punkcie Bośni i Hercegowiny. Sarajewo kojarzy się nam też niestety z wojną w Bośni. Na początku lat 90. po rozpadzie Jugosławii miasto było oblegane przez bośniackich Serbów. Podczas oblężenia zginęło ponad 10 tysięcy osób. Właściwie wszystkie budynki zostały zniszczone i uszkodzone. Czy ślady wojny widać w Sarajewie? O tym też opowie Staszek Kawecki.
1: Radio Szczecin na walizkach.
3: Pamięć o tej wojnie jest jeszcze dosyć żywa, mam poczucie. Oczywiście jeszcze większość tych ludzi żyje i to pamięta. I to tam czuć trochę nawet w różnych monumentach czy pomnikach, które tam można zobaczyć, bo to też było ciekawe, że na przykład na wielu z nich, tak jak na przykład u nas po wojnie, na wielu pomnikach upamiętniających te wydarzenia jest napisane na przykład naziści, żeby nie wymienia się jakby narodu. Tam było na przykład wprost napisane: w tym miejscu serbscy kryminaliści ten 20 lat temu podpalili bibliotekę, że to jakoś jest żywe.
2: Myślę, że żywe, nie? Bo jeszcze żyją ci świadkowie.
3: Tak, tak, tak, więc to jest ciekawe widzieć właśnie takie miasto, bo moim zdaniem bardzo, też nie widziałem całości, bo jednak taka podróż autostopem ma to do siebie, że nie można się tak zgłębić jakiegoś miejsca, tylko trochę się tak gna cały czas, ale że to miasto bardzo się odbudowało, nie widać tam wielu śladów po tej wojnie, trzeba się jakoś tak przyjrzeć, wgryźć w to, ale no wśród ludzi wydaje mi się, że to jeszcze tam jest. No na pewno też bardzo ciekawa jest ta mieszanka religijna tam, bo tam są i muzułmanie, i są meczety, i jest kościół prawosławny, katolicki, tam chyba jeszcze są jakieś synagogi, więc ta mieszanka jest bardzo, bardzo ciekawa. Też strasznie dużo turystów tam było. Właśnie trudno było na tym starym mieście się przemieszczać.
2: Aż tak?
3: Tak, dużo było ludzi, też byłem zaskoczony, więc to chyba dość popularny teraz kierunek.
1: Radio Szczecin na walizkach.

0: Cześć, tu Kamil Bednarek. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Szczecin.
1: Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie tchu.

0: i pogwizdane i na luzie do pracy. Foster the People w Radiu Szczecin. W następnej godzinie przed południem jeszcze Aerosmith z Armagedonu. Nowy sezon Dawida Podsiadło i pełen magii przebój Queen. A stocznia Wulkan z licencją wojskową i kłopoty z przejazdem w stronę Chojny. O tym między innymi powiemy w wiadomościach o 11:00. To już za moment.
1: Autopromocja.
2: Radio Szczecin i wydawnictwo Wielka Litera prezentują książkę do posłuchania.
3: Mój tata jest marynarzem. Kiedy uczęszczałam do podstawówki, pływał od portu do portu miesiącami. A kiedy wracał do domu odreagować sztormy, oddawał się z pasją telefonowaniu do Radia Szczecin.
2: To rzecz o przyjaźni, miłości, Radiu Szczecinie, dzieciach, dietach, potrzebach, nałogach. O wszystkim, co nas otacza.
4: Czy gdyby słowa były reglamentowane i każdy otrzymałby ściśle określoną ich liczbę do wypowiedzenia na przestrzeni życia, paplalibyśmy bez opamiętania, jak czynimy to teraz?
2: Katarzyna Nosowska, a jażem jej powiedziała. Czytają autorka i jej przyjaciółka Agata Kulesza.
4: A jażem jej powiedziała Kaśka.
2: Ona jej powiedziała. My posłuchajmy. Od poniedziałku do piątku po 11:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
6: Juwenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Myslowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra i inni. Bilety juwenaliaszczecin.pl.
7: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9:00. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
8: Psst, ej maturzysto, zasłużyłeś na coś słodkiego po tym stresie, nie? Wpadaj na kremówki do klubu Jego 42 przy Placu Grunwaldzkim w Szczecinie. Trochę relaksu po egzaminach, znajomi, kawa, śmiech i wspomnienia, które serio mogą zostać z tobą na lata. Jak zdobyć wejściówkę? Wbij na jego.org.pl. Fundacja Jego. Książka, kawa, film to tylko pretekst, żeby się spotkać.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Firma Kamuko zaprasza na prezentację samochodów dla osób na wózkach inwalidzkich. 9 maja Złotów, Zabajka 2. 10 maja Szczecin Park and Ride przy ulicy Hangarowej. W godzinach od 10 do 15 poznaj rozwiązania, porównaj modele i porozmawiaj z zespołem Kamuko. Kamuko. Mobilność bez ograniczeń.
1: I po reklamie.
14: W domu, pracy, w samochodzie.
2: W Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
14: Oczywiście. Tak. Gra
2: Radio Szczecin.

0: Na zegarach dochodzi 11:00, na wiadomości zaprasza już Tomasz Domański.
1: Stocznia Szczecińska Wulkan będzie produkować dla wojska. Firma otrzymała już niezbędną koncesję. Zachodniopomorscy wodniacy podsumowali majówkę w regionie. Mówił o tym w rozmowie pod krawatem szef WOPR-u. Pogoń ma nowego członka sztabu szkoleniowego. Jest nim rodak Tomasa Tomasberga.
2: To są wiadomości Radia Szczecin.
1: Stocznia Szczecińska Wulkan uzyskała koncesję na produkcję wojskową. Poinformował jej prezes Radosław Kowalczyk. Powiedział, że umożliwi ona budowę statków podwójnego zastosowania, które będą wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i obronnych.
3: I kolejnym krokiem rozwoju tego miejsca to jest realizacja projektów wojskowych, projektów wsparcia, tak zwany dual use lub infrastruktury krytycznej, do czego są potrzebne zezwolenia, pozwolenia i koncesja, i to już stocznia pozyskała.
1: Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka dodał, że rozmowy z kooperantami są na bardzo zaawansowanym etapie.
4: Tutaj będą powstawać części jednostek, które będą realizowane we współpracy chociażby ze stoczniami trójmiejskimi, tak abyśmy te części, które tutaj zostaną wyprodukowane, mogli wykorzystywać do realizacji całych jednostek, więc współpraca tutaj firm państwowych jest niezwykle kluczowa w tym zakresie.
1: Pierwsze efekty tej współpracy pojawią się w ciągu najbliższych tygodni.
5: Więcej na radioszczecin.pl.
1: Mieliśmy kilka poważniejszych zdarzeń na wodzie, ale generalnie majówka była bezpieczna, stwierdził w rozmowie pod krawatem prezes zachodniopomorskiego WOPR-u Apoloniusz Kurylczyk. Według naszego gościa korzystający z akwenów wodnych w naszym regionie zdali egzamin bezpieczeństwa. Dodajmy, od kwietnia w całej Polsce służby odnotowały 20 utonięć. Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło 1 maja na jeziorze Salińskim na Pomorzu. Łódź motorowa, którą podróżowało 5 osób, wywróciła się, zginęły 2 osoby, a według ustaleń policji sternik był nietrzeźwy. W naszym regionie jak do tej pory obyło się bez wypadków. Piotr Tolko ze mną w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
1: Kto zatem według ratowników zachowuje się bardziej nieodpowiedzialnie nad wodą?
6: No otóż najbardziej niefrasobliwi nad wodą są mężczyźni.
1: Niemożliwe.
6: Tak, wynika ze statystyk Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak mówił Apoloniusz Kurylczyk, kobiety nad wodą zachowują się bardziej rozsądnie, mężczyzn gubi chęć do ryzyka.
7: Teraz królują wędkarze. W trakcie sezonu będą pojawiali się turyści przyjeżdżający z różnych części Polski, ale niestety zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku to będą mężczyźni.
6: A najczęstsze błędy nad wodą są niestety niezmienne.
7: Brak kamizelki, wchodzenie do wody wtedy, kiedy warunki są niesprzyjające, używki poza alkoholem, również inne substancje, które powodują, że źle oceniamy zagrożenie, źle oceniamy naszą formę.
1: Całej rozmowy pod krawatem możecie posłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl, na naszym radiowym Facebooku i na YouTubie, to zaprośmy jeszcze do jutrzejszej rozmowy.
6: Gościem Małgorzaty Frymus będzie dyrektor Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie, Sebastian Ligarski.
5: Wiadomości istotne dla kierowców.
1: Cząstkowy remont nawierzchni utrudnia jazdę na drodze krajowej nr 31. Zajęty jest pas ruchu w kierunku Chojny. Obowiązuje też ograniczenie prędkości do 40. Ruch jest wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną.
5: Czujny telefon Radia Szczecin. 510-37-32.
1: Teraz sport. Ralf Pedersen dołączył do sztabu szkoleniowego piłkarzy Pogoni Szczecin. Szczegóły zna Artur Dyczewski.
8: Duńczyk został nowym asystentem swojego rodaka Tomasa Tomasberga. 52-letni szkoleniowiec z licencją UEFA Pro podpisał 2-letni kontrakt ze szczecińskim klubem. Ralf Pedersen z obecnym trenerem Pogoni pracował już w duńskim klubie Randers, gdzie był jego asystentem. Przed przyjściem do Szczecina nowy członek sztabu szkoleniowego Dumy Pomorza był asystentem trenera w Wiborg FF. Ralf Pedersen specjalizuje się w analizie taktycznej gry defensywnej. Znany jest również z indywidualnej pracy z zawodnikami. Na ławce szkoleniowej Pogoni nowy asystent trenera Tomasa Tomasberga zadebiutuje w sobotnim wyjazdowym meczu Portowców z Jagiellonią Białystok. Artur Dyczewski, Radio Szczecin.
9: No już się coraz ładniej robi w regionie. Są chmury, to prawda, ale słońce też się przez nie przebija coraz bardziej. Po południu to już wszędzie bardziej słonecznie i nieco cieplej, bo teraz cały czas rześko 10, 11, potem 14 stopni. Jutro już patrzę więcej słońca od rana do 15 kresek. W weekend też ładnie, w sobotę 17, w niedzielę prawie 20 stopni. Bez żadnych opadów. No, w tym tygodniu już się wypadało.
2: Domu, pracy, w samochodzie.
9: A nam wypadło, że ruszamy z kolejną godziną Radia Szczecin do pracy. Z wami do 12:00 Grzesia Klament i Jacek Bukianiec za sterami. Dzień dobry ponownie. It's my

I te smyki na koniec. Chwila oddechu o tej porze dla wszystkich, którzy mają w pracy jakiś Armagedon. Pozdrawiamy Aerosmith w Radiu Szczecin. Trzymajcie się właśnie, bo tutaj ma też takie niepokojące informacje. Tajemniczy grzybi pasożyt. Tak, pojawił się na drzewach w Szczecinie, a dokładnie na Niebuszewie. Pomarańczowy z wyglądu przypomina kawałki mandarynki czy suszone morele. A to prawdopodobnie nagoć sawinowa, grzyb z rodziny rdzowatych, który mocno osłabia gałęzie. No i nie mówcie, że to jeden grzyb. Tu trzeba coś z tym zrobić, zanim będzie po grzybach.

0: Queen w Radiu Szczecin. I o ile przyjemniej czekało się na te kartki w drukarce, na jedzonko na wynos, w poczekalni na swoją kolej. No po prostu magia. A jak już będziecie mieli chwilę wolnego, to posłuchajcie, na co dzisiaj możecie się wybrać. Zaczęły się właśnie dni skandynawskie w Fabryce Wody, zaraz prelekcja o Ikei z degustacją, a po południu m.in. pokaz saunowania na zimno, networking po skandynawsku i wykład o kosmetykach naturalnych. Na kremówki zaraz po maturze wszystkich maturzystów zaprasza klub Jego 42 o 12. W Świnoujściu kolejny lekkoatletyczny czwartek na stadionie o 16. Koncert kapeli dębowej i zespołu tańców dawnych. W podstawówce numer 37 przy Rydla o 18. W Gryficach z kolei Stachurski. Jesteś moim słońcem. Domu Kultury o 18:00, przegląd kapel studenckich przed juwenaliami w Słowianinie też od 18:00, na przeglądzie filmów Andrzeja Wajdy w kinie Zamek, Niewinni Czarodzieje o 19:00, stand-up Łukasza Kowalskiego, Sebastiana Rejenta i Bartosza Zalewskiego w Przedsławiu również o 19:00, koncert muzyki francuskiej wśród bukietów róż w Nowej Dekadencji też o 19:00, wieczór impro w piwnicy Kany tak samo o 19:00 i muzyka świata z Indii, Jocny Srikant. Filharmonii dzisiaj o 19:00, a potem na Butter Chicken na kolację.
1: Autopromocja.
2: Szczecińska lista przebojów. 20 największych hitów tygodnia. Do tego gorące nowości singlowe i wspomnienia z archiwum. Wejdź i zagłosuj na slipradioszczecin.pl. Tak to wyglądało w ostatnim notowaniu. Krzyk.

0: Lista przebojów Radia Szczecin. W każdy piątek od 19 do 21. Zaprasza Milena Milewska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Firma Kamuko zaprasza na prezentację samochodów dla osób na wózkach inwalidzkich. 9 maja Złotów, Zabajka 2. 10 maja Szczecin Park and Ride przy ulicy Hangarowej. W godzinach od 10 do 15 poznaj rozwiązania, porównaj modele i porozmawiaj z zespołem Kamuko. Kamuko. Mobilność bez ograniczeń.
3: W maju scena Teatru Kana wypełni się wyjątkowymi spektaklami, poruszającymi, różnorodnymi, bliskimi. 8 i 9 maja Światy Możliwe. 23 maja Niecierpki. Autorski spektakl Bibiany Chimiak. 24 maja Projekt Matka. 29 i 30 maja Autoterapia. Teatr Kana to spotkania z różnymi formami scenicznymi oraz silnymi emocjami. To także przestrzeń otwarta i dostępna z audiodeskrypcją, tłumaczeniami na PJM oraz napisami dla osób niesłyszących. Więcej informacji www.teatrkana.pl. Teatr Kana. Doświadcz więcej.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
5: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
8: Odwiedź Framex.

0: No jak was wciągnął ten czwartek za mocno, to taka Liza Stansfield w Radiu Szczecin na odprężenie idealnie. No i jeszcze nowy odcinek audiobooka Kaśki Nosowskiej, warto posłuchać, a bo tym razem będzie o naszym codziennym teatrze życia.
1: Radio Szczecin i wydawnictwo Wielka Litera prezentują książkę do posłuchania. Katarzyna Nosowska, a jażem jej powiedziała. Czytają autorka i Agata Kulesza.
2: A jażem jej powiedziała Kaśka, twój głos naprawdę ma znaczenie. Wejdź na profil Słońca na Facebooku i nawrzucaj gnojowi, że jest nudne z tym swoim wschodzeniem i zachodzeniem, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść.
3: Pobudka. Podnosisz kurtynę powiek i spektakl się zaczyna. Wyobraź sobie, że nie schodzi z afisza tylko ze względu na ciebie. Różni się od innych spektakli tym, że scenariusz powstaje na bieżąco. Masz tu wszystko. Napięcie, dialogi, monologi, nagłe zwroty akcji. To spektakl interaktywny. Nie jesteś biernym widzem. Uczestniczysz. Jesteś zaangażowany. Nie ma scen bez ciebie. Cel jest jeden. Masz doświadczyć katarzis. Wyobraź sobie, że ludzie są aktorami. Wszyscy. Nawet ci, o których myślałeś, że należą do twojej bandy, rekrutowani na podstawie więzów krwi lub sympatii. Nie znasz scenariusza. Twoją jedyną wolnością jest własna reakcja. Masz wpływ tylko na kwestie, które wypowiadasz. Możesz reżyserować tylko siebie. W nocy zostajesz sam, oddzielony ponownie kurtyną powiek. Jak ci poszedł dzisiejszy spektakl? Czy gdyby ktoś go obejrzał, byłbyś bohaterem pozytywnym? Czy grałeś pierwszoplanową rolę, czy tylko epizod? Może byłeś jedynie ochroniarzem nieznajomego albo jednym z przechodniów? Czy dałeś się sprowokować? Czy wdałeś się w bójkę? Na pięści, na słowa? A może znów zapomniałeś, że to wszystko aktorzy, którzy grają swoje role najlepiej, jak potrafią, a ty, głupi, reagujesz przesadnie emocjonalnie, jakby to wszystko działo się naprawdę? Trudno. Nie biczuj się. Jutro znów będziesz miał szansę poprowadzić swoją postać inaczej. Nie zrani cię nic, bo akceptujesz już, że nie masz wpływu na nikogo z obsady, ale masz ogromny wpływ na siebie. Kiedy jutro w jednej ze scen ktoś cię poniży, zamiast knuć odwet, natychmiast załapiesz, że nikt nie jest w stanie cię poniżyć. Opluwany jesteś tym, kim jesteś. Jesteś czysty. Jesteś spokojny w poniżeniu, bo wiesz, że to prowokacja. Iluzja, spektakl. Nie masz wpływu na słońce. Jeśli słońce cię wkurza, masz problem. Rozwiąż go w sobie. Nie trać czasu na wykrzykiwanie w niebo. Zmień reakcję.
1: A jażem jej powiedziała. Książka do posłuchania w Radiu Szczecin.

0: Już dobrze, po pierwszym możemy pokazać, na co nas stać. Film w Radiu Szczecin do pracy. Już za chwilę 12, o 12 najnowsze wydanie wiadomości, w nich o spotkaniu premiera Tuska z papieżem. Po nich czas reakcji załatwi wasze sprawy. Zgłaszajcie je pod 510 37 32. Za godzinę tutaj z wami w pracy Ania Łukaszek, a my gramy razem ponownie jutro, już w piątek od 9. Czekam na was.
1: Autopromocja.
2: Czy potrzebny mi adwokat? Gdzie mogę znaleźć pomoc? Jak nie pogubić się w przepisach? Tu wkraczamy my. Prosto i jasno wraz ze specjalistami przeprowadzimy was przez zawiłości kodeksów i ustaw. Nowy cykl Zgodnie z prawem. Słuchajcie w każdy czwartek po 17 w programie Tematy i muzyka. Oczywiście tylko w Radiu Szczecin.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w krajoznawczej zabawie edukacyjnej. Turystyczny paszport po Polsce Pikniku nad Odrą. Odbierzcie swój paszport, odwiedzajcie stoiska polskich województw i zbierajcie pamiątkowe wizy w paszporcie, by wziąć udział w losowaniu kilkuset nagród. Więcej informacji na stronie festiwalu www.pikniknadodra.pl. Weekend 9 i 10 maja, Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
4: Baszkowicka Wiosna już 9 i 10 maja. Zapraszamy na wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. To dwa dni pełne atrakcji dla całych rodzin. Strefa eko, konkursy, w których wygrasz sadzonkę drzewka. Koncerty Be Cool i Long End Junior. Więcej informacji na zodr.pl/wystawa. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
7: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
8: Fiat Gezet świętuje najwyższą sprzedaż aut dostawczych w Polsce. Możesz dołączyć do grona zadowolonych klientów, ale spiesz się. Pozostały ostatnie sztuki w wyprzedaży rocznika. Rabaty do 68 tysięcy złotych netto na produkowanego w Polsce Ducato w automacie, gotowego do pracy w twojej firmie. Sprawdź oferty stacjonarnie i na gezet.pl. Fiat Gezet, Szczecin, Ustowo 57.
1: I po reklamie.
9: Zbliża się południe. Wiadomości Radia Szczecin przedstawi Tomasz Domański.
10: Policyjna akcja wymierzona w pedofilów na celowniku, także przestępcy z naszego regionu. Premier w Watykanie spotkał się z papieżem. U nas też operacja gaszenia potężnego pożaru w Puszczy Solskiej. Trwa walka z ogniem i z czasem.
2: To są wiadomości Radia Szczecin.
10: Na początek wielka akcja policji wymierzona przeciwko pedofilom w sieci. W całym kraju zatrzymano 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat, z czego 6 w Szczecinie. To w ramach operacji Hellfire, wymierzonej w dewiantów posiadających i rozsyłających w internecie materiały pornograficzne z udziałem dzieci. Akcja trwała od połowy do końca kwietnia i była prowadzona przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz prokuratorów. Podejrzani usłyszeli zarzuty. Na razie wobec zatrzymanych zastosowano m.in. dozór policyjny i poręczenia majątkowe.
1: Więcej na radioszczecin.pl.
10: Premier Donald Tusk w Watykanie spotkał się z papieżem Leonem XIV. Szef polskiego rządu przy okazji pobytu w Rzymie odbędzie też rozmowy polityczne. Więcej Agata Król.
11: Spotkanie z Leonem XIV odbyło się w papieskiej bibliotece i trwało około 20 minut. Tradycyjnie doszło do wymiany podarunków. Donald Tusk przyjechał ze zbiorem 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu napisanymi w języku kaszubskim. To osobisty akcent polskiego. polskiego premiera. Na zakończenie wizyty w Watykanie premier Donald Tusk odwiedził grób papieża Polaka. Druga część dnia to aktywności polityczne polskiej delegacji i spotkanie z premier Giorgio Meloni w Palazzo Chigi.
10: Donald Tusk potwierdził też zaproszenie Ojca Świętego do Polski z uwagi na kalendarz wyborczy. W przyszłym roku do pierwszej pielgrzymki mogłoby dojść w 2028.
1: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
10: Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Pytanie dotyczyłoby wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej oraz rolniczej. Według Karola Nawrockiego głosowanie nie miałoby być wyrazem sprzeciwu wobec obecności Polski w Unii Europejskiej.
12: Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością.
10: By referendum mogło się odbyć, wniosek prezydenta musi uzyskać poparcie bezwzględnej większości senatorów. Przedstawiciele Izby Wyższej Parlamentu reprezentujący Koalicję Obywatelską zapowiadają jednak, że wniosku tego nie poprą. Trwa wielka akcja gaśnicza nad gorącymi obszarami w Puszczy Solskiej. Ratownicy prowadzą wyścig z czasem, aby dogasić trwający od wtorku pożar lasu. Od teraz do wieczora spodziewane są silne porywy wiatru, które mogą rozdmuchać zarzewie ognia i doprowadzić do dalszych zniszczeń.
13: Policyjne blackhawki oraz śmigłowce lasów państwowych nabierają wodę z pobliskiego zalewu w Józefowie. Napełnienie podczepionego zbiornika Bambi Bucket o pojemności ponad 3000 litrów wody zajmuje kilkanaście sekund. Miejsca, w które należy zrzucić ładunek, wskazują kamery termowizyjne z wojskowych dronów. Cywilne drony mają zakaz wlatywania nad zagrożony obszar. Nad Puszczą Solską będzie dzisiaj latać łącznie 13 jednostek. Przez dwa dni akcji gaśniczej na zagrożone tereny zrzucono ponad 600 ton wody. Józefów, Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Radio Szczecin poleca.
9: Beata Użarowska.
14: Spotkanie przypadkowe, ale wcale nie takie zwykłe. Dwoje nieznajomych na górskim szlaku, każde w swoim życiowym zakręcie. On były komik, dziś w pracy w kostiumie misia w parku rozrywki. Ona dawna lokalna piękność. Teraz czeka na wyniki, które potrafią zmienić wszystko. No i właśnie z tego spotkania rodzi się pocałunek. Pełna delikatnego humoru i emocji sztuka. Czasem jedno spotkanie wystarczy, żeby życie zrobiło zwrot akcji. I to bez scenariusza. Pocałunek jutro o 19 w Teatrze Małym. Weekend rezerwujcie na piknik nad Odrą. Na Wałach Chrobrego w Szczecinie czekają targi podróżnicze Market Tour i strefa Discover Pomerania. A o 14:00 wielkie gotowanie. A pomiędzy tym zakupy na jarmarku, dobre jedzenie i piwo, a także szaleństwo w Wesołym Miasteczku. Idealny miks relaksu, a także atrakcji. W sobotę od godziny 10:00 w Centrum Żeglarskim rusza oficjalne rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 2026. Po zimowej przerwie na wodę wracają młodzi żeglarze, a przystań znowu ożyje jachtami, kajakami i żeglarskim klimatem. Każdy może zajrzeć, porozmawiać z instruktorami, a także zobaczyć sprzęt. Do tego rejsy darem Szczecina i Zrywem, spływ kajakowy, regaty modeli, pokazy ratownicze i animacje dla dzieci. A o 12:00 uroczyste podniesienie bandery, czyli moment, w którym sezon oficjalnie mówi: wypływamy.
10: Na Pomorzu Zachodnim zgodnie z prognozami synoptyków pochmurno, temperatura od 9 stopni nad morzem do 11 w głębi lądu. Więcej przejaśnień już jutro, będzie też nieco cieplej.
2: W domu.

0: Czas reakcji w Radiu Szczecin.
1: A już w czasie majówki myśleliśmy, że pożegnamy się z ciepłymi bluzami i kurtkami na kilka miesięcy, a tu proszę, jaka niespodzianka wiosenna. Witamy Państwa w czasie reakcji. Kamil Flaszak Państwa wita. Dzisiejszy program zrealizuje i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzisiaj w nieco mniejszym składzie, ale mogą Państwo powiększyć ten skład. Zapraszamy oczywiście do udziału w naszym programie, jak zawsze serdecznie. 510-37-36 to jest numer telefonu do naszego studia. 510-37-32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Na początek zaproszenie na jubileusz wczoraj. Nasza słuchaczka zarejestrowała to zaproszenie pod naszym czujnym numerem.
2: Witam, jestem pracownikiem szkoły. Dzwonię ze Szczecina i chciałabym powiedzieć, że szkoła numer 9, mieszcząca się przy ulicy Dąbrówki 10, zaprasza serdecznie na festyn z okazji jubileuszu 80-lecia 7 maja przy ulicy Dąbrówki w godzinach od 16 do 19 będzie festyn. Będą atrakcje dla małych i dla dużych oraz jubileuszowy tort. Zapraszamy.
1: Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Przekazujemy 510-37-36 numer do naszego studia. Zacząłem od chłodnej wiosny. Dzisiaj będzie trochę o temperaturach, bo zatelefonował nasz słuchacz i poskarżył się, że u niego w mieszkaniu, a jest to mieszkanie w zasobach TBS-owskich, jest zimno. I dlaczego wiosną jest zimno? To pytanie zadamy dzisiaj pani Danucie Misztal ze Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. Co jeszcze będzie o prądzie? No wreszcie obiecana rozmowa z panią Bereniką Ratajczak z Enei. Porozmawiamy o cenach prądu. Nasi słuchacze telefonują od czasu do czasu, bo zauważają na swoich rachunkach takie niebezpieczne wzrosty cen. No niby zużywają tyle samo, niby nic się nie zmienia, ten sam czajnik, te same żarówki, te same urządzenia, życie sobie biegnie, a tutaj rachunki przychodzą coraz wyższe. Co się dzieje? Czy to sam prąd, te kilowatogodziny drożeją, czy może jakieś opłaty dookoła prądowe? Bo jest tego trochę na tym rachunku. Wszyscy, którzy otrzymują takie, wiedzą doskonale, jaki to jest labirynt zagadek, rachunek za prąd. Dzisiaj z panią Bereniką postaramy się Państwu wyjaśnić. Znaczy ja się nie postaram, bo ja sam nie wiem, o co tam chodzi. Pani Berenika postara się wyjaśnić, o co chodzi w rachunkach za prąd i czy rzeczywiście coś podrożało. Będziemy także rozmawiali o parkingu na Prawobrzeżu, a chodzi o parking przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nasz słuchacz zatelefonował kilka dni temu i poskarżył się, że choć padał deszcz, choć nikogo nie było, pusto praktycznie w tym ZUS-ie, a i tak nie było miejsca na parkingu dla klientów. Tam są dwa parkingi, właściwie jeden duży należący do ZUS-u, ale podzielony na dwie części. Jeden tylko i wyłącznie dla pracowników i personelu, drugi dla klientów. No i wyjaśnimy, dlaczego tych miejsc mogło zabraknąć i czy jest jakaś możliwość, by powiększyć tę liczbę miejsc parkingowych dla klientów, no bo wiadomo, ZUS klientów ma wielu, a tylko dwie filie tego, właściwie dwie placówki ZUS-u w naszym mieście. Pierwsza, no to wiadomo, w centrum miasta i druga na Prawobrzeżu przy ulicy Citroena. Takie mamy plany. Na początek pytanie od naszego słuchacza, które słuchacz zapisał i wysłał do nas. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Nie wiem, że nie, ja wiem, że jakość tam pomorzańskiej woła o pomstę do nieba, ale Boże Święty, nie zdziera się asfaltu 8 rano, kiedy wszyscy jadą do pracy. Korek sięga od Szczawiowej do Kolumba. To jest dramat i ten mail został wysłany 30 kwietnia. Zapytaliśmy, co się tam dzieje na tej tamie pomorzańskiej. Dzisiaj od pana Kacpra Reszczyńskiego otrzymałem odpowiedź, że tama pomorzańska, ulica była naprawiana po okresie zimowym. To były takie naprawy standardowe, łatanie dziur, można powiedzieć. Obecnie nie planujemy tam większego zakresu robót. Aktualnie nie ma ubytków zagrażających bezpieczeństwu. Tyle na razie o tamie pomorzańskiej, a więc takie po prostu pozimowe łatanie dziur. Jeżeli chodzi o jakiś większy remont, to jak w ogóle wygląda tama pomorzańska, to Ci, którzy tamtędy jeżdżą, to wiedzą. To chyba jedna w ogóle z najgorszych ulic w naszym mieście. Chodzi oczywiście o jej stan, fatalny zupełnie. A więc woła Tama Pomorzeńska o głębszy i poważniejszy remont. Kiedy do niego dojdzie, tak jak pan Kacper Reszczyński napisał, a wcześniej także mówił w czasie reakcji, nie wiadomo. To potrzebne są oczywiście do tego pieniądze. No i jeszcze telefon zarejestrowany pod czujnym numerem dotyczący systemu kaucyjnego. Masa problemów z tym systemem i dużych i małych. Posłuchajmy.
3: Witam serdecznie, Robert Stały Słuchacz. Kolejna sprawa związana z kretyństwem, bo to inaczej można nazwać, naszego systemu butelkowego. Mieszkam na Duńskiej, mam sklep Netto, odbieram te sklepy z połem, gdzie, żeby oddać butelkę, musi przyjść pani kierownik, ewentualnie pracownik magazynu. Muszę iść z nim do magazynu, tam pani musi sobie zeskanować butelkę albo puszkę. Później z tym muszę stanąć w kolejkę do kasy, żeby odebrać pieniądze. Przed chwilą byłem właśnie w sklepie Netto, gdzie pani kierowniczka akurat siedziała na kasie. Kilka osób na przemian. Jedna osoba kupuje, druga z butelkami, dwoma, trzema, z jedną butelką. Przy kasie tego nikt nie przyjmuje. Pani musiała zejść z kasy, iść ze mną do magazynu, tam zeskanować butelkę, wydrukować paragon, z tym przyjść do kasy, stanąć w kolejce, żeby dostać 50 groszy. Następna osoba za mną kupiła zakupy, następna znowu z butelką. Pani znowu musiała zejść z kasy, bo nie było nikogo, i znowu zasuwać na magazyn, żeby zeskanować i po kolei wydrukować i przyjść. Kretyni to wymyślili i nic więcej. Jesteśmy naprawdę krajem zacofanym w rozwoju. Pozdrawiam.
1: 510 37 i 36 numer do studia, 32 numer czujny. O przygodach z systemem kaucyjnym, jeżeli ktoś chce, to posłuchamy. A teraz będzie o tym, że bywa zimno w naszym mieście. Zimno się zrobiło po tej majówce. Z nami jest pani Danuta Misztal, Szczecińska Energetyka Cieplna. Dzień dobry pani Danuto, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam się z państwem, witam się z panem, panie redaktorze.
1: Między innymi nasz słuchacz zatelefonował, że zrobiło się zimno w blokach należących do TBS-u.
5: Witam państwa, dzwonię z ulicy Walentynowicz, mieszkam w zasobach TBS-u i proszę państwa, 4 maja w poniedziałek zostało włączone centralne ogrzewanie, za które płacimy cały rok. Są teraz dni takie, że jest w domu po prostu zimno, wilgotno, a kaloryfery zimne. Bardzo proszę jakąś interwencję w tej sprawie, dlaczego tak wcześnie zostało wyłączone ogrzewanie w naszych budynkach.
1: Dziękujemy za sygnał. Pani Danuto, czy wy grzejecie?
4: Grzejemy, panie redaktorze, grzejemy. Aczkolwiek tam, gdzie klient zgłosił już zakończenie sezonu grzewczego i poprosił o wstrzymanie dostaw ciepła, tam już nie grzejemy, czyli tam już nie dostarczamy ciepła. I rzeczywiście tutaj budynki, które są zarządzane przez TBS, zostały 4 maja odłączone od dostaw ciepła.
1: Dobrze, to w takim razie właściwie powinienem zatelefonować do zarządcy jak najszybciej i zapytać, dlaczego on podjął taką decyzję, skoro jest początek maja, a wiadomo, że maje bywają kapryśne, a w ogóle cały system tak naprawdę potrafi działać sobie spokojnie przez cały rok i wcale nie obciążać kosztami, jeżeli jest ciepło, klientów.
4: Dokładnie tak, panie redaktorze. Jesteśmy oczywiście tutaj jakby gotowi i przygotowani technicznie na to, aby dostarczać ciepło przez cały rok. Jakkolwiek może się wydawać to trochę zaskakujące, bo kto w lecie potrzebuje ciepła? Ale generalnie mówiąc o dostawach ciepła przez cały rok, chodzi o to, że w sytuacji, kiedy mamy niespodzianki temperaturowe, niespodzianki pogodowe, nie musimy marznąć, czy nie musimy martwić się o to, że jest zimno czy mokro. System przygotowany, wyposażony jest w taką automatykę, która może sama regulować dostawy ciepła w zależności od temperatur zewnętrznych. Ten problem, z którym zadzwonił słuchacz, jest to w zasadzie problem, który pojawia się zawsze na końcu sezonu grzewczego i na początku sezonu grzewczego, dlatego że oczywiście mamy tutaj różne niespodzianki pogodowe i te temperatury zmieniają się dość znacząco w ciągu doby. W dzień mamy ciepło, wieczorem i w nocy już zaczyna się robić bardzo zimno. I jest na to remedium w postaci ustawienia odpowiednich parametrów na automatyce cieplnej, na automatyce pogodowej, która znajduje się w węźle cieplnym w każdym budynku.
1: To wy ustawiacie.
4: Nie wiedzieć dlaczego.
1: Tak, wy ustawiacie to. To jest wasza automatyka.
4: Jeżeli węzeł należy do szczecińskiej energetyki cieplnej, to oczywiście my to ustawiamy. Jeżeli węzeł jest własnością klienta, to klient może zlecić to nam lub wykonać to we własnym zakresie. To jest jego decyzja.
1: Dobrze, załóżmy, natomiast, że klientem jest TBS, to jeżeli nie ma tej automatyki, to TBS zgłosił do was, że już się zrobiło ciepło, proszę wyłączyć i po prostu to jest wyłączone. Żaden automat nie reguluje tego ogrzewania, jeżeli temperatura spadnie poniżej tam powiedzmy 10 stopni, tak?
4: Nie reguluje, dlatego że jest jakby to wyłączone na stałe. Natomiast gdyby ustawić temperaturę graniczną, na przykład na 10 stopni, to automatyka pogodowa w momencie, kiedy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej tych 10 stopni,
1: włączy ogrzewanie.
4: Automatycznie włączy ogrzewanie.
1: No dobrze, tam jest taka automatyka przy tych budynkach?
4: Tak, tak, oczywiście wszystkie te, które są wyposażone. Klienci nie mają chyba przekonania do korzystania z takiej możliwości. Nie, dlaczego? Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że jest to przekonanie o oszczędnościach, o tym, że jeżeli wyłączą dostawy ciepła całkowicie, nie będzie to generowało żadnych dodatkowych kosztów. A tutaj chciałabym powiedzieć o jednej, myślę, ważnej rzeczy, że klienci płacą tylko za zużyte ciepło, czyli faktycznie jeżeli odkręcą zawór przy grzejniku i podzielnik jakby zarejestruje zużycie tego ciepła, to wówczas to ciepło będzie oczywiście,
1: Ale w całym bloku trzeba jeszcze doliczyć ogrzewanie części wspólnych. Tutaj akurat pojedynczy mieszkańcy mogą nie mieć takiego pełnego wpływu na to, że ogrzewane są klatki schodowe, piwnice, poddasza i tym podobne. A zatem tak naprawdę sytuację może uratować ta automatyka, która akurat w tym przypadku nie działa, bo tak jak pani mówi, klient sobie tego nie życzył, tak?
4: Tak, oczywiście. Generalnie automatyka to jest takie naprawdę bardzo fajne urządzenie, bo ono jakby pozwala nam mieć spokojną głowę. Mhm. I jeżeli się robi ciepło, ta temperatura wzrasta powyżej ustalonej granicy, to wówczas automatycznie, samodzielnie hamuje, czy wyłącza, może tak, wyłącza te dostawy ciepła.
1: Wszędzie na tych węzłach należących do was jest taka automatyka, bo jest węzeł należący do SEC-u i za tym węzłem dopiero zaczyna się nieruchomość konkretna i tam jest to ciepło rozprowadzane. Każdy taki węzeł jest wyposażony w tę automatykę?
4: Generalnie każdy jest wyposażony w taką automatykę i w takie urządzenia elektroniczne, które
1: pozwalają ustawiać temperaturę. Tak naprawdę wszystko zależy od zarządcy, czy on sobie życzy, by to działało w automacie, czy po prostu ręcznie przychodzi pracownik SEC-u i zakręca kurek, prawda? I w ogóle nie jest ciepło, tak?
4: Dokładnie tak, ponieważ zgodnie z umowami, zgodnie z ustaleniami z naszymi klientami, rozpoczęcie dostaw ciepła, jak i ich zakończenie odbywa się na wyraźne życzenie, jest to wyraźna decyzja naszego klienta. Nie możemy uruchomienia tych dostaw czy zakończenia dostaw ciepła zrobić poza decyzją klienta. W związku z tym, jeżeli klient wskazał konkretny termin, kiedy należy zakończyć sezon grzewczy, musimy to wykonać i rzeczywiście jest zawsze sporo telefonów i sporo wątpliwości właśnie w tych okresach przejściowych, ale takie są decyzje zarządców, administratorów i tutaj jedyne co w przypadku mieszkańców, którzy mieszkają w budynkach zarządzanych przez administratorów, właścicieli czy przez spółdzielnie mieszkaniowe, to jest albo podjęcie
1: uchwały,
4: czy po prostu
1: musiałaby, tak.
4: Tak, Tak.
1: Dobrze, czyli po prostu jest taka opcja, że można oprzeć się na tej automatyce, nie obawiając się o jakieś nieoczekiwane koszty latem, prawda? Bo automat i tak to wyreguluje i nie trzeba do was zgłaszać, tak? Zakończcie sezon albo rozpocznijcie sezon. To już wyreguluje automat, tak?
4: Dokładnie tak. Jak się rozpoczyna sezon grzewczy, to jest właśnie wtedy bardzo często oczekiwanie, kiedy to ciepło będzie włączone. Wtedy też nie trzeba czekać w kolejce, bo to ciepło będzie dostarczone wtedy, kiedy ta automatyka właśnie
1: wykryje ten spadek temperatury poniżej 10 stopni.
4: Dokładnie tak.
1: Okay.
4: Dokładnie tak. Dokładnie.
1: Dobrze, to w takim razie mieszkańcy TBS-u, w ogóle wszyscy, to należałoby do zarządcy zgłosić taki postulat, żeby już korzystać z tej automatycznej regulacji i nie trzeba wtedy rozpoczynać sezonu grzewczego, kończyć sezon grzewczy, wszystko to reguluje automat. Tak, pani Danu, to dobrze rozumiem?
4: Dokładnie, tak jak pan mówi, panie redaktorze, wszystko to reguluje automat. Temperatury graniczne, także jakby o ustawieniu czy o określeniu konkretnych temperatur.
1: Także decyduje zarządca, domyślam się.
4: Dokładnie tak. Dokładnie tak, więc tu jest pełna decyzyjność po stronie klienta i po stronie odbiorcy.
1: Pani Danuta Misztal, Szczecińska Energetyka Cieplna, dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: Dużo ciepła życzymy wszystkim mieszkańcom. 510 37 i 36 numer do naszego studia. Wczoraj było o bezpieczeństwie na drogach, ponieważ padły liczby. Podsumowano około 58 wypadków, uwaga, na naszych drogach dziennie. To jest dzienna liczba wypadków i około 5 osób ginie w tych wypadkach. Wiele wątków się pojawiało w rozmowie z panią Marią Dąbrowską-Lorans z Instytutu Transportu Drogowego. Oczywiście nadmierna prędkość, alkohol, ale także pojawił się wątek hulajnóg elektrycznych, których coraz więcej, także wątek tych hulajnóg w wypożyczalniach różnych.
6: Jestem Czesław, dzwonię z Goleniowa. Na temat hulajnóg. We Francji zrobili referendum i wycofali z produkcji w ogóle z jazdy hulajnogami ze względu tego, że było bardzo dużo wypadków. A Polska zabrała te hulajnogi za darmo i teraz tyle ma ofiar. Czy nie można zlikwidować w Polsce hulajnogi? To wszystko. Do widzenia.
1: No nie do końca tak, bo nie w całej Francji. W Paryżu rzeczywiście odbyło się referendum na temat wypożyczalni hulajnóg w 2023 roku dokładnie. No i decyzja zapadła w wyniku tego referendum, że nie będzie w Paryżu. Mówimy o Paryżu wypożyczalni hulajnóg, ale oczywiście prywatnie można w dalszym ciągu poruszać się tam hulajnogami. W innych miastach takich decyzji nie było. Teraz mail od naszego słuchacza doczekał się odpowiedzi od Lidla. A brzmi ten mail w następujący sposób. Dzwonię z Polic. Byłem w sklepie Lidl w Policach. Godzina siódma z minutami. Żadna kasa nieczynna. Były tylko czynne kasy samoobsługowe. Więc poprosiłem personel, żeby mi skasować te moje zakupy. Odpowiedziano mi, że to jest mój problem, ponieważ tam miałem jeszcze kupon za kaucję zwrotu butelki i inne rzeczy, których nie wiedziałem, jak mam dokonać. Z obsługi nikt nie chciał mi pomóc. Powiedziano mi, że to jest mój problem, więc poprosiłem kierowniczkę. Kierowniczka przyszła, wzięła ten mój kupon z tej kaucji, wydała mi pieniądze, a wózek z zakupami zabrała. Ja mówię, że po prostu chciałem zapłacić za to, ale nie mam karty, tylko chciałem zapłacić gotówką. No to mówi mi, że to mój problem i tak się sytuacja skończyła. Zamiast zrobić zakupy, wyjechałem bez zakupów. Wysłaliśmy tego maila do Lidla i otrzymaliśmy odpowiedź od pani Aleksandry Robaszkiewicz, dyrektora do spraw relacji korporacyjnych Lidl Polska. Dziękujemy za kontakt i sygnał od klienta. W Lidl Polska bardzo ważne jest dla nas zapewnienie klientom swobody wyboru. To oni decydują, czy wolą skorzystać z kas samoobsługowych, czy z tradycyjnych stanowisk z obsługą. Nasi klienci bardzo często wybierają kasy samoobsługowe jako rozwiązanie szybsze i bardziej intuicyjne. Płatności w tych kasach można dokonywać bezgotówkowo. Jednakże, jeśli klienci chcą zapłacić gotówką za zakupy zeskanowane w kasie samoobsługowej, usługowej mogą poprosić o wsparcie pracownika sklepu. Wówczas klient i pracownik sklepu podchodzą do kasy tradycyjnej i tam klient dokonuje płatności gotówką. Jednocześnie podkreślamy, że standardem naszej obsługi jest również otwieranie kasy tradycyjnej na prośbę klienta, który preferuje taki sposób rozliczenia. Dokładamy starań, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia zakupowe. Przepraszamy za wydłużony czas oczekiwania na otwarcie kasy tradycyjnej. W przypadku jakichkolwiek uwag doskonalących, nasz zespół zawsze pozostaje do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękujemy za tę odpowiedź. Przypomniał mi się bardzo, bardzo dawny sketch. Jak dobrze sobie przypominam, to jest rok 68. Sketch nazywa się Książka Życzeń i Zażaleń.
7: W odpowiedzi na skargę protest obywatela kierownictwo naszej placówki handlowej informuje, że personel został odpowiednio poinstruowany i pouczony na okoliczność zażalenia. Dziękując za cenne uwagi, zapraszamy do dalszego korzystania z usług naszej placówki. Data, kierownik, pieczątka, podpis.
1: Przypomniały się stare czasy. Teraz będzie o prądzie, bo napisał do nas słuchacz z dość zaskakującym doświadczeniem. Chcę za Państwa pośrednictwem ostrzec mieszkańców naszego miasta oraz regionu przed montażem przez Enea Operator liczników starego typu, tak zwanych indukcyjnych. W mojej ocenie należy żądać licznika nowoczesnego, cyfrowego. Mi zamontowano w lipcu ubiegłego roku taki bardzo stary licznik, rok produkcji.

0: 7 tysięcy złotych. Reklamacja nie została uwzględniona. Podejrzewam, że zamontowano mi już uszkodzony licznik, ale wykazanie tego będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Będę jeszcze pisał do Urzędu Regulacji Energetyki oraz koordynatora do spraw negocjacji przy prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Sprawa bardzo trudna i przykra oraz kosztowna. Z nami jest pani Monika Mieldzioc z Enei Operator. Dzień dobry, pani Moniko, witam serdecznie w czasie reakcji.
1: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
0: Pani Moniko, czy to możliwe, że dzisiaj jeszcze używane są przez Enei Operator liczniki tak stare? Tutaj słuchacz pisze o liczniku, który został wyprodukowany w 1992 roku.
1: Tak, zdarzają się takie liczniki, ale muszą państwo wiedzieć o tym, że to nie są liczniki, które jakby działają bez przerwy od 92 roku. Jest to data produkcji. Każdy licznik ma swój termin przydatności, że tak powiem. I oczywiście one w danym momencie są legalizowane, więc tak naprawdę liczy się data z takiej pieczęci na liczniku, czyli data ostatniej legalizacji. I to nam mówi, czy ten licznik jest, że tak powiem, aktualny.
0: To ja zapytam, a dlaczego tak stare liczniki wyprodukowane w 92 roku są jeszcze w użyciu?
1: To już była montaż jakiś czas temu. Teraz obecnie przechodzimy na liczniki zdalnego odczytu i wszyscy mieszkańcy do tego dążymy, żeby w latach przyszłych tak naprawdę każdy odbiorca w naszej spółce miał już elektroniczne liczniki, nie analogowe. Także ta wymiana jest prowadzona sukcesywnie.
0: Ale to możliwe, że jeszcze w ubiegłym roku taki licznik został zamontowany, taki stary?
1: Ciężko mi jest powiedzieć, tutaj odnosząc się do tego konkretnego typu, ale jeżeli...
0: A ogólnie, czy w ubiegłym roku były jeszcze montowane te stare liczniki?
1: Raczej staramy się montować nowe, ale mogły się zdarzyć takie przypadki, gdzie były jeszcze takie tak dawno temu wyprodukowane liczniki i zamontowane.
0: Dawno temu wyprodukowane i mówi pani, że nigdy nie był używany. Po prostu był wyprodukowany i leżał i czekał.
1: Niekoniecznie, różnie. Mógł być używany, ale tutaj bardzo ważna jest data legalizacji tego, czyli, że tak powiem, zresetowania i wprowadzenia od nowa do użytku.
0: Dobrze. Pan Piotr do nas zatelefonował. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym tylko dopowiedzieć pani, że 2 miesiące temu zakładałem prąd na ogródkach działkowych i Enea Operator przyjechała i zamontowała taki jeszcze starodawny, analogowy licznik, na którym już jest nabite 8000 kWh, po czym ja dzwoniłem do Enei, żeby zwrócić uwagę, dlaczego jest nabite 8000, a pani powiedziała, że pan technik, który montował, on to zanotował i to jest zanotowane. Ja się zapytałem, czy nie można wymienić na licznik, który jest odczytywany radiowo, to pani powiedziała, że takich żądań nie ma, ale może pan pisać pismo. Także tyle w tym temacie. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, panie Piotrze. Więc 2 miesiące temu jeszcze, tak jak pan Piotr twierdzi, jeszcze był zamontowany taki stary licznik.
1: Rozumiem. Jeżeli są takie przypadki, to oczywiście prosimy zgłaszać do Enei Operator i tak jak mówię, my już prowadzimy proces wymiany liczników zdalnego odczytu, więc to się dzieje sukcesywnie i robimy to na terenie całej spółki, więc tutaj jakby jeżeli są jakieś pojedyncze przypadki, gdzie te liczniki są jeszcze, że tak powiem, przysłowiowo starej daty, to prosimy o taką informację.
0: Dobrze, pani Moniko, czyli tutaj tak, mógł być zamontowany licznik wyprodukowany w 92 roku, tutaj już się odnoszę konkretnie do tego słuchacza, który do nas napisał, mógł być taki licznik. On mógł być wcześniej używany, tak? To nie był zupełnie taki, no, gdzieś tam przeleżał w magazynie, a zatem już pracował. Słuchacz stwierdził, że on zawyża te naliczania, tak? Tych kilowatogodzin. Zgłosił się do was i eksperci stwierdzili, że tam była ingerencja magnesem i obciążyła naszego słuchacza karą 6300 zł. A skoro on był wcześniej używany, mógł być używany, to skąd wiadomo, że to akurat nasz słuchacz zaingerował w ten licznik?
1: Już mówię, jeżeli byłaby ingerencja tutaj polem magnetycznym, czyli tym tak zwanym magnesem, oczywiście taki licznik już potem nie nadaje się do użytku. On jest już, że tak powiem, do wyrzucenia. Więc jeżeli wcześniej by miał przed założeniem, jakby nie mogłoby dojść do tej instalacji, jeżeli licznik byłby zepsuty. Jeżeli licznik by już wcześniej był ingerowany, na pewno nie zostałby założony. Takie liczniki idą od razu do kasacji. Tak samo stało się w przypadku tego licznika. licznika konkretnego.

0: o którym tutaj mówimy. On po tej analizie, po ekspertyzie, on został zutylizowany, ponieważ on dalej tak się nie nadaje już do użytku, więc na pewno ta sytuacja musiała mieć miejsce po zainstalowaniu.
1: Pan Czesław do nas zadzwonił. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Mam pytanie do pani z Enei. Dlaczego marnują nasze pieniądze? Wybudowano linię 115, 15 kV w Stanowie na powietrzną. W roku ubiegłym, ponad rok temu, zdjęto ją, wrzucono kabel do ziemi, a słupy i ponad 1000 metrów przewodu obostrzeniowego linii na powierzchni zostało. Izolatory, piękny materiał. A w międzyczasie Enea buduje, i słusznie zresztą, zdejmuje linię na powierzchnię wzdłuż lasu i zakopuje to do ziemi. A ten sprzęt jest 1,5 roku, już jest po wykonaniu instalacji ziemnej i niszczy je. A to są nasze pieniądze, a oni podobnie się inwestycje robią, rachunki do góry, bo robią inwestycje. Dlaczego tak marnują?
1: Czyli, panie Czesławie, jak rozumiem, ta infrastruktura dotycząca tej linii napowietrznej została, tak? A kabel tak potem jest, został zasypany, zakopany.
2: Ponad 1000 metrów bieżących przewodu obostrzeniowego, drugiego zostało. To się marnuje. A to jest dobry sprzęt. I druga sprawa, jest wykonana wzdłuż drogi 115 Pilchowo-Tanowo, linia napowietrzna. Niechlujnie wykonana, chodzi o takie złącza kontrolne. Bo jak się na tym znam, złącza kontrolne do pomiarów. I one są raz od lasu, raz od ścieżki chodnikowej, rowerowej w zasadzie. I jak się przewróci gdzieś przypadkiem jedący rowerzysta, dojdzie do wypadku.
1: Dobrze.
2: Panie
1: Czesławie, dwa tematy. Ja myślę, że pani Monika będzie musiała sprawdzić i przygotować odpowiedzi na te pytania. Panie Czesławie, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: To pani Moniko, od razu możemy się umawiać na kolejną rozmowę. Już niebawem.
0: Zapisane.
1: Wróćmy do tego licznika, ale ten nasz słuchacz może polegać tylko na was, tak? To wy sprawdzacie, czy tam była ingerencja. Wy dopuszczacie taki licznik już używany, jeżeli stwierdzacie, że nie było żadnej ingerencji, można go ponownie wykorzystać. No, generalnie on tylko i wyłącznie na waszej opinii tutaj musi polegać. Nie?
0: To nie jest taka analiza i ekspertyza, nie jest wykonywana przez nas. Ona jest wykonywana przez organy do tego odpowiednie, czyli na przykład Urząd Miar. To są organy zupełnie niezależne. To nie jest tak, że my jakby stwierdziliśmy, że doszło tutaj do ingerencji w układ pomiarowy.
1: Na pewno za każdym razem Urząd Miar, tak, niezależnie
0: tak,
1: od...
0: Tak, są do tego odpowiednie organy, my nie wydajemy tych analiz i ekspertyz. One do nas wpływają.
1: Ostatnie pytanie, czy jest jeszcze jakaś ścieżka odwoławcza? No bo to dużo pieniędzy jednak.
0: Oczywiście jest to duża kwota. Tutaj oczywiście jak najbardziej pan może się dalej odwoływać i my będziemy reagować adekwatnie do tego odwołania, które pan złoży. Zawsze mogą wystąpić jakieś błędy, więc ma pan szansę
1: Ale
0: na to,
1: do was
0: aby,
1: jeszcze raz
0: aby
1: może
0: dalej
1: się odwołać,
0: odwoływać.
1: Tak?
0: Tak, do nas czy do wyższych organów, które tutaj były wymienione. My tutaj oczywiście jesteśmy gotowi na to, aby ponownie rozpatrzyć tą prośbę, tą reklamację.
1: Pani Monika Mieldzioc, Enea Operator, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
0: Dziękuję również. 500, do usłyszenia.
1: 510 37 i 36 numer do studia, 32 na końcu numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy.
3: Czas reakcji w Radiu Szczecin.
4: Autopromocja.
3: Radio Szczecin w pracy. Codziennie jesteśmy z wami.
5: Szczecińskie zabytkowe pompy przeszły właśnie przegląd przed sezonem. Chodzi o te słynne tak zwane berlinki, które mają nawet 120 lat i piękne zdobienia. Sprawdzili je pracownicy z WIK-u i okazało się, że 60% działa, z pozostałych nie leci już woda, bo źródełko wyschło. No, krótko mówiąc, 40% pomp w mieście jest już wypompowanych.
3: Radio Szczecin w pracy. Świetna muzyka, najważniejsze wiadomości, czas reakcji i raporty z dróg. Z nami twój dzień nabierze tempa.
4: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Autopromocja. Reklama.
6: CITO od Szkodowania.pl zaprasza do bezpłatnego sprawdzenia wyceny Szkody. Miałeś Szkodę z OC sprawcy. Ubezpieczyciel zaniżył twoim zdaniem odszkodowanie? Zgłoś się do CITO od Szkodowania.pl. Dokonamy analizy rzeczywistych rozmiarów Szkody i przedstawimy warianty dalszego działania. Skontaktuj się z CITO od Szkodowania.pl. To nic nie kosztuje. Szeroka 61/1. Szczecin 508-589-589.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. 100 krok.
6: soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
7: Danie tutaj jest 100 krotka.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Internet to olbrzymie źródło informacji z różnych dziedzin. Jednak nie wszystko, co w nim widzimy, jest prawdziwe. Czasem możemy natknąć się na fake newsy, fałszywe, często sensacyjne wiadomości. Skala zjawiska jest ogromna, a przez rosnącą liczbę mediów społecznościowych coraz trudniej je weryfikować. Zawsze sprawdzaj wiarygodność informacji, domeny redakcji i prawdziwość kont. Nie publikuj swoich wrażliwych danych i nie wysyłaj ich innym.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
14: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
15: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
16: Firma Kamuko zaprasza na prezentację samochodów dla osób na wózkach inwalidzkich. 9 maja Złotów, Zabajka 2. 10 maja Szczecin Park and Ride przy ulicy Hangarowej. W godzinach od 10 do 15 poznaj rozwiązania, porównaj modele i porozmawiaj z zespołem Kamuko. Kamuko. Mobilność bez ograniczeń.
17: I po reklamie.
3: Czas reakcji w Radiu Szczecin.
1: I dalej o prądzie będzie w czasie reakcji. Z nami kolejny gość, pani Berenika Ratajczak z Enei. Dzień dobry, pani Bereniko. Witam serdecznie nasi słuchacze. Ja bardzo długo czekaliśmy na możliwość rozmowy z panią. Nareszcie taka możliwość się nadarza. Mamy telefony dotyczące drożejącego, pani Bereniko, prądu. Posłuchamy najpierw tych telefonów, a potem zapytamy, czy rzeczywiście prąd zdrożał, czy to może jakieś złudzenie, a jeżeli zdrożał, to dlaczego? Posłuchajmy.
18: Dzień dobry, Ewa ze Szczecina. Sprawa dotyczy rachunków za prąd. Jestem emerytką mieszkającą sama, mieszkam sama. Oszczędzam prąd jak tylko się da, a rachunki z miesiąca na miesiąc są coraz większe. Jak to się dzieje, że zużycie kilowatogodziny jest mniejsze od poprzedniego miesiąca, a rachunek znowu jest większy? Cały czas rosną ceny dystrybucji. Kiedy to się wreszcie zatrzyma?
19: Dariusz z tej strony ze Szczecina. Ja chciałbym, żebyście Państwo poruszyli temat rachunku za prąd. Bo mieszkając w bloku otrzymałem rachunek około 50 zł większy niż normalnie i większość moich znajomych również. A prąd miał tanieć, albo przynajmniej nie zdrożyć. I co na to? Na to Enea czy inny jakiś tam operator. Bo to jest dziwne. Rządzą nami jak chcą, robią co chcą.
1: Dziękujemy. No co na to Enea? Czy rzeczywiście prąd zdrożał, pani Bereniko?
0: Sama energia elektryczna, jak pamiętamy, mieliśmy w ubiegłych latach zamrożoną cenę. Teraz ta cena nie jest zamrożona, ale ona i tak jest niższa o parę złotych za megawattogodzinę, bo teraz to jest 495 zł. Sam prąd nie. Faktycznie wzrosła opłata mocowa około 50%. To jest ta opłata w ramach tych opłat dystrybucyjnej, tej części dystrybucyjnej naszej faktury. Tak jak mówiłam, wzrosło o 50%, to oznacza, że dla statystycznej rodziny, takiej zużywającej około 2000 kWh, oznacza to podwyżkę mniej więcej około 6 zł miesięcznie. Oczywiście trudno odnosić się tutaj do tych konkretnych
1: sytuacji. Pani Bereniko, przepraszam, przerwę trochę, bo ja przed naszą rozmową wpisałem zapytania do mojego sztucznego asystenta i on pisze, że przy średnim zużyciu od 1200 do 2800 kWh rocznie ta opłata wzrasta do poziomu 21 zł mniej więcej miesięcznie. O!
0: To nie wiem, jak tutaj panu to wyliczył. No to jest taka opłata mniej więcej około dla tej średnio zużywającej.
1: 50% to się zgadza. Tak,
0: tak. Około 50% i to jest około 70 zł rocznie. Aha. Dla takiego średniego zależy, czy się przyjmie około 1500 czy 2000. Ona jest uzależniona od oczywiście zużycia energii. Ale oczywiście trudno odnosić się tutaj do tych konkretnych przykładów na państwa słuchaczy, nie mając ich danych. Jeśli ktokolwiek ma możliwości, to wysokości swojej faktury, to jak najbardziej zachęcamy do kontaktu z naszą obsługą klienta. Tutaj wytłumaczymy dokładnie, sprawdzimy z jakiego powodu też wzrost jest, jeśli jest wzrost za samo zużycie, czy przy opłatach.
1: Dobrze, ale zakładamy, że zużycie jest na tym samym poziomie, czyli tutaj nasi słuchacze mieli prawidłowe zupełnie obserwacje, że dostali rachunki wyższe.
0: No tak, opłata mocowa troszeczkę wzrosła, wzrosła też opłata kogeneracyjna, to też jest w ramach tej części dystrybucyjnej, bo jak pamiętamy, w ramach faktury za energię ona składa się z dwóch części, czyli części obrotowej, czyli za sam prąd, oraz części dystrybucyjnej, czyli za jego dostarczenie do odbiorcy. Tutaj w ramach tej części dystrybucyjnej mamy opłatę stałą sieciową, opłatę mocową, o której właśnie rozmawialiśmy, zmienną sieciową, jakościową, OZE, kogeneracyjną i opłatę abonamentową, czyli tą, która pokrywa, obejmuje między innymi koszty wystawienia faktury i jej dostarczenia.
1: Składnik zmienny stawki sieciowej. To wszystko jest na rachunku. Składnik zmienny stawki sieciowej, opłata jakościowa, składnik stały stawki sieciowej, opłata przejściowa, opłata abonamentowa, opłata mocowa, opłata kogeneracyjna, tak?
0: Dokładnie tak. Zresztą na naszej stronie, na stronie na.pl jest taka przykładowa faktura dokładnie z opisanymi wszystkimi tymi składnikami, jak one wyglądają i za co są te opłaty uiszczane. Także można się też z tym zapoznać na naszej stronie.
1: No i są także podatki jeszcze, bo jest podatek VAT.
0: Oczywiście jest VAT i akcyza.
1: I akcyza. I pan Marek do nas zatelefonował. Dzień dobry.
17: Witam, witam. Ja mam do pani rzecznik pytanie. Dlaczego my wszyscy płacimy abonament? Nie dość, że płacimy za wszystko, łącznie z przesyłowym. Powiedzmy, że kabel idzie do X budynków, tak? I wszyscy płacimy za ten jeden kabel, który jest zasilany, który wymieniacie w razie czego, ale rzadko to robicie, bo teraz technologia pozwala na długotrwałe użytkowanie tego kabla. I cały czas to przesyłowe my płacimy, gdzie ten prąd jedną linią płynie do X budynków i wszyscy płacą przesyłowe za ten jeden kabel. Ale nie rozumiem, co to jest abonament. Za co ja płacę abonament? Za to, że mam z wami umowę? No chyba coś jest nie tak, kurde. Tym powinien się chyba rzecznik zająć, bo uważam, że wiele opłat jest naciąganych. Dlaczego wiele osób płaci za jedno to, co jest użytkowane przez wielu użytkowników.
1: Ma pan na myśli, no, jeden kabel biegnie do jednej nieruchomości, a kabel należący do Enei i tam się rozprowadza na wielu mieszkańców i wszyscy płacą za ten jeden, tak?
17: Jeszcze dodatkowo.
1: To mniej więcej.
17: I jeszcze... Ja tego nie rozumiem.
1: Dziękuję panie Marku, pozdrawiamy. Pani Bereniko, opłata abonamentowa, jak czytam, to jest koszt odczytu licznika i jego kontroli, tak? Dobrze?
0: To są koszty generalnie obsługi klienta. One obejmują między innymi koszty wystawienia samej faktury, jej dostarczenia, koszty odczytu licznika, kontroli ewentualnej itd., itd. Mhm. Czyli to, co mamy przy chociażby, czy nawet telefonie komórkowym. Pamiętajmy, że tam też mamy takie opłaty.
1: Dobrze. Opłata za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego też jest taka. To jest stała stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia. To tak. Może to pan Marek miał na myśli?
0: Trudno mi powiedzieć, co pan Marek miał na myśli. Oczywiście, że są też są opłaty, które wynikają...
1: A nie, przepraszam, koszt transportu energii przez sieci energetyczne. To jest akurat w tej kategorii opłaty zmienne, jak czytam.
0: Tak, no są też opłaty, które wynikają z potrzeby cały czas utrzymania tych kabli, ich w dobrych stanie, wymiany w razie różnego rodzaju awarii. Także to też są opłaty, które wchodzą właśnie w skład.
1: To jest akurat chyba jakościowa, pokrywa koszty utrzymania standardów parametrów prądu. No dobrze. Pani Bereniko, dobrze, to dlaczego ten prąd zdrożał?
0: Sam prąd nie zdrożał. Zdrożała opłata mocowa, czyli za bezpieczeństwo dostaw energii. Dlaczego? To już nie pytanie do Enei, tylko dla ustawodawcy. Bo pamiętajmy, że opłata mocowa została wprowadzona na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy.
1: Mhm. No i także nie ma tych wszystkich zabezpieczeń w tej chwili, tak?
0: Nie rozumiem.
1: To znaczy, była do tej pory funkcjonowała, no przynajmniej do końca ubiegłego roku, pewna cena graniczna, tak? Za prąd.
0: Opłata przejściowa kiedyś obowiązywała, obecnie tak. Od stycznia 2026 roku ona została zlikwidowana.
1: To chodzi o to, że od stycznia tego roku przestały obowiązywać ceny maksymalne, które utrzymywały rachunki na niższym poziomie. Czy dobrze przeczytałem? I dlatego być może właśnie te podwyżki.
0: Chyba mylimy tutaj, panie redaktorze, kilka spraw. No, opłata mocowa to jest co innego. To jest opłata, która jest stała, uzależniona od rocznego zużycia energii. Ona wynika z wprowadzonego mechanizmu pokrycia kosztów kontraktów mocowych dla wytwórców energii. Takich, które są zobowiązani do utrzymania dyspozycji jednostek wytwórczych, czyli elektrowni między innymi.
1: Pani Bereniko, dobrze, teraz tutaj nasz lokalny problem, właściwie naszych słuchaczy. Jakiś czas temu otrzymaliśmy informację, że w biurze Enei przy Alei Wojska Polskiego, to jest akurat vis-a-vis radia, bardzo dużo klientów zebrało się w jednym czasie, no i były poważne problemy z tym związane, ale jak pamiętam, już w czasie pandemii wypracowaliście taką metodę działania, że żeby przyjść do biura, to najpierw trzeba się umówić na wizytę, zarejestrować, żeby uniknąć właśnie tego tłoku w biurze. A co się stało, że to nie zadziałało w pewnym momencie?
0: Dlaczego pan redaktor twierdzi, że nie zadziałało? Nadal
1: no tak,
0: obowiązuje...
1: nie, tak słuchacze twierdzą, że było po prostu bardzo dużo ludzi w tym biurze, był tłok, bardzo długo ludzi...
0: Bo być może bardzo dużo ludzi się nie zapisało na konkretną godzinę, bo nadal mamy... System jest tak, system wygląda tak, że można zapisać się na konkretną godzinę, czy poprzez aplikację, czy poprzez naszą stronę internetową, czy nawet poprzez infolinię i wtedy mamy w miarę pewność, że ta nasza wizyta będzie się o konkretnej godzinie. Oczywiście, no jest te 5 minut w tą albo w tamtą. Wiemy jak jest. Właśnie ze względu na to, że też przychodzą klienci z, tak troszkę nie można mówiąc, z ulicy. I oni muszą chwilkę poczekać, aż zostaną obsłużeni ci, którzy zostali umówieni na konkretną godzinę.
1: Mhm. Czyli ten system cały czas działa. Czyli przyjęcie klienta w biurze tylko po wcześniejszej rejestracji umówieniu, tak?
0: Z pewnością godziny, z zapewnieniem konkretnej godziny. Natomiast oczywiście obsługujemy także klientów, którzy się nie zapisali, tylko oni muszą przygotować się na to, że będą
1: musieli. To może dlatego właśnie tak, to wszyscy się zeszli naraz.
0: Może tak w tym wypadku było.
1: Pani Berenika Ratajczak-Enea, bardzo pani Bereniko dziękujemy za udział w naszym programie. Pozdrawiamy.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pan Karol Jagielski, rzecznik Zakładu Usług Społecznych. Dzień dobry, panie Karolu, witam.
20: Dzień dobry, ubezpieczeń społecznych. Aczkolwiek usług
1: też.
20: Też wielu, coraz większej liczby na pewno.
1: Tak jest. Usługi są świadczone między innymi na Prawobrzeżu przy ulicy Citroena. Stamtąd jakiś czas temu zatelefonował do nas słuchacz, zdenerwowany lekko, ponieważ nie mógł zaparkować samochodu, żeby załatwić jakąś sprawę w ZUS-ie. Posłuchamy telefonu.
21: Witam, Marek Sestone. Do czasu reakcji zapytania. Myśmy się spytali na czynnika ZUS-u Prawobrzeże, czy parking jest dla potentów, czy tylko dla pracowników. Drugi raz jestem, drugi raz cały parking jest zawalony. Pada deszcz, więc petentów praktycznie nie ma. Numerek dostałem od razu, a wszystko jest zawalone. No chyba trzeba trochę miejsca zostawić dla petentów, a nie tylko pracownicy. Siedzą tutaj 8 godzin i parking jest cały zawalony. Nie ma kompletnie gdzie stanąć.
1: Dziękujemy bardzo. No niby pusto. A parking, jak tutaj twierdzi słuchacz, zajęty, nie ma gdzie zostawić samochodu. Z lewobrzeża na prawobrzeże jest daleko. Panie Karolu, ile tam miejsc jest dla klientów przewidzianych? W tej chwili patrzę na mapę i widzę, jak te, bo są dwa takie parkingi, tak? Przy ZUS-ie.
20: To ja może zacznę od innej kwestii.
1: Dobrze.
20: Parking miejski, całkowicie darmowy, dodatkowo rozbudowany, bardzo duży parking miejski jest przy ZUS-ie. Przylega dosłownie do płotu okalającego, do ogrodzenia okalającego placówkę.
1: Wjazd na ten parking od ulicy Gryfińskiej.
20: Tak.
1: O tym pan mówi.
20: Jest to dość duży parking. Z niego zresztą też korzystają pracownicy tej placówki przy Citroena. A wracając do clou sprawy. Przed wejściem do siedziby ZUS-u jest parking, na którym jest 12 miejsc. Z tego 4 są wydzielone dla osób ze specjalnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Wjazd od Citroena od razu po prawej stronie, tak? O tym pan mówi.
20: Tak, po prawej stronie mamy ZUS, a po lewej stronie między innymi salon samochodowy. Marki nie podam, ale łatwo się domyśleć, bo ulica ma też dosyć charakterystyczną nazwę. W każdym razie ten parking, który jest przed wejściem do sali obsługi klientów, do budynku w ogóle,
1: to ile tam jest
20: tylko dla klientów.
1: Dobrze, ile
20: nie
1: tam
20: mogą
1: jest
20: tam parkować pracownicy Zakładu Ubezpieczeń.
1: I to już gwarantuje, tam na pewno pracowników nie było. Ile tam miejsc jest przewidzianych dla klientów?
20: 12. No
1: 12,
20: dokładnie.
1: W sumie
20: jest 12 miejsc, a tak już dokładnie rozkładając na czynniki pierwsze, to jest 7 miejsc, no nazwę je zwykłych, 4 miejsca to są te miejsca szerokie dla osób z niepełnosprawnościami, a 12 miejsce jest takim miejscem rezerwowym, jeżeli musi podjechać transport służbowy, to jest jednak placówka, w której
1: to, panie Karolu, ja zapytam,
20: są komisje lekarskie, więc dobrze, też przywożą dokumentację i tak dalej.
1: 7 miejsc dla wszystkich, 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych, 1 miejsce wyjątkowe. Ilu klientów naraz może obsłużyć oddział ZUS-u przy Citroena?
20: Zakładając, że przy każdym stanowisku jest jedna osoba w tym momencie obsługiwana, to 11 lub 12, w zależności czy mamy 12 uruchomionych stanowisk, czy 11. I powiem, że na przykładu wczoraj obsłużyliśmy 200 klientów, jeśli chodzi o placówkę Citroena. Bezpośrednio tam na sali obsługi klientów. Mówię oczywiście o sali obsługi klientów, nie mówię o osobach, które przyszły do Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego, bo tam są lekarze orzecznicy i tam też odbywają się badania bezpośrednie. Mówię tylko o sali obsługi
1: Czyli
20: klientów.
1: Teoretycznie ten parking powinien wystarczyć, tak? Zgodnie z liczbą okienek jakby, tak? W oddziale ZUS-u.
20: Tak. Przymierzając do liczby okienek, to powinien wystarczyć. Oczywiście to jest kwestia dyskusyjna.
1: Zdarza się, na koniec, panie Karolu, bo już czas nasz się kończy. Zdarzają się sytuacje, że tych miejsc nie ma?
20: Zdarzają się, ja widziałem. Niejednokrotnie podejrzewam, że wszystkie miejsca są przez klientów zajęte. Aczkolwiek chcę to podkreślić, jest obok darmowy, duży, dodatkowo niedawno rozbudowany, naprawdę
1: tak
20: jest to ogromny
1: miasto,
20: plac.
1: Przy od Gryfińskiej, tak, od Citroena,
20: tak,
1: chyba też
20: parking
1: można
20: miejski. Tak, i to jest bezpośrednio, bo on przylega do ogrodzenia placówki przy Citroena ZUS-u.
1: Panie Karolu, musimy kończyć, zatem jeżeli tam brakuje, to parking od Gryfińskiej. Pan Karol Jagielski, rzecznik ZUS-u, dziękuję bardzo za rozmowę, udział w naszym programie. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
20: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Jutro Janusz Wilczyński w czasie reakcji państwa powita. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
3: Czas reakcji w Radiu Szczecin.
2: Autopromocja.
3: Radio Szczecin na dzień dobry. Tak budzimy was codziennie.
2: bardzo ciekawą interwencję mieli w majówkę ochroniarze jednego z takich luksusowych nadmorskich hoteli.
5: W nocy z piątku na sobotę goście notorycznie zaczęli skarżyć się, dzwonić i przychodzić na recepcję, że pomimo bardzo późnej godziny ktoś śpiewa.
2: No i okazało się, że na majówkę przyjechała śpiewaczka operowa, czyli taka operowa diva.
5: Diva, tak.
2: Tak, która w wolnym czasie tam ćwiczyła jakąś arię.
5: No i grzecznie poproszono ją, żeby w nocy jednak tego nie robiła, bo przeszkadza innym, ale sytuacja powtórzyła się znów. Diva znów śpiewała do późna.
2: Wiecie, jak to się nazywa, jak ktoś śpiewa w nocy i w kolejną noc znów robi to samo?
5: Ja nie wiem, no jak
2: to jest już recydiwa.
3: Radio Szczecin na dzień dobry. Dobry humor, najważniejsze wiadomości, raporty z dróg, rozmowa pod krawatem i muzyka, która postawi cię na nogi.
4: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Autopromocja. Reklama.
22: Czas na magiczną przygodę w Hossolandzie. Świętuj Międzynarodowy Dzień Wikingów wśród rollercoasterów i rodzinnych atrakcji.
23: Teraz bilety kupisz w promocji 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Park rozrywki.
9: Niezależnie od miejsca, słuchaj Radia Szczecin i Radia Szczecin Ekstra w cyfrowej jakości DAB+. Najnowsze informacje, zdjęcia i doskonała jakość dźwięku. Pamiętaj o DAB+, przy kupowaniu nowego odbiornika do domu, ogrodu czy samochodu. Usłysz i poczuj nową jakość.
4: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
24: Stowarzyszenie Potrzebny Dom. Każdego dnia z sercem pomagamy dzieciom. Tym z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Tym, które się usamodzielniają, a także osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, dużym rodzinom i bezdomnym. Zobacz, co robimy na www.potrzebnydom.stargard.pl. Zobacz i pomagaj razem z nami.
25: Stowarzyszenie Potrzebny Dom polecają.
26: Jadwiga Dąbrowska.
27: Renata Kraus.
28: Joanna Sulaja.
29: Dorota Wojdoła.
30: Wiesław Spychalski.
31: Jan Sawicki.
32: Janusz Drozik.
33: Piotr Mynt.
34: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
35: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
36: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
37: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
36: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
38: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
39: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty plenarne, panele dyskusyjne, wizje przyszłości sektora morskiego. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury oraz Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Szczegóły i bilety na kongres-morski.com.pl. Przyszłość gospodarki morskiej tworzy się w Szczecinie.
4: I po reklamie.
40: Jest 13, teraz wiadomości Radia Szczecin i Tomasz Domański.
41: Norwegia, Dania, Finlandia, Szwecja i Polska. W Szczecinie trwa 12. edycja Dni Skandynawskich. Koszykarski King gotowy na walkę w playoffach. Wiemy, kiedy i gdzie odbędzie się pierwszy mecz w boju o puchar. Czwartek kolejnym dniem maturalnych zmagań. Na tapecie język Szekspira.
42: Pozytywnej myśli jestem.
43: Było bardzo prosto.
34: To są wiadomości Radia Szczecin.
41: Szereg prelekcji, warsztatów, debat i wydarzeń artystycznych przez najbliższe 4 dni w Szczecinie odbywać się będą Dni Skandynawskie. Będą podsumowaniem realizowanych działań w ramach współpracy samorządów, firm i przedsiębiorstw, instytucji kultury, a także szkół i uczelni. Jak mówi prezydent miasta Piotr Krzystek, event ukazuje różnorodność aktywności, ale również otwiera możliwości dla nowych idei i projektów.
0: Ta współpraca przynosi od wielu lat owoce biznesowe, ale to się przekłada także na inne relacje, bo w przestrzeni naukowej ogromna grupa studentów skandynawskich studiuje właśnie na Wydziale Lekarskim. Mamy wiele kontaktów kulturalnych, pięknie rozwijają nam się te relacje promowe.
41: Ważnymi aspektami współpracy jest bezpieczeństwo, obronność czy zielona energia, podkreśla z kolei dyrektor Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej Agnieszka Zielińska.
6: Inwestorzy ze Skandynawii patrzą na ten region długofalowo. Mamy firmy, które są od ponad 20 lat, tworzą miejsca pracy, bezpieczeństwo finansowe również, ale też wymiana wiedzy pomiędzy Skandynawią i Polską. Ten transfer technologii jest dwustronny.
41: Dni skandynawskie potrwają do 10 maja.
4: Więcej na radioszczecin.pl.
41: Miał ubliżać policjantom i utrudniać prowadzenie interwencji. 26-letnim Ukraińcowi grozi przymusowy powrót do ojczyzny. Do zdarzenia doszło w Kołobrzegu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Według mundurowych, choć przebywał w Polsce legalnie wcześniej, był już notowany. Stąd też wniosek do Straży Granicznej o zobowiązanie go do powrotu do kraju.
4: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
41: Koszykarze Kinga zakończyli sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na drugim miejscu w tabeli. Szczecinianie pozycję lidera stracili po środowej porażce na wyjeździe z mistrzem Polski Legią Warszawa. Trener Wilków Morskich Maciej Majcherek nie ukrywa zadowolenia z postawy swojej drużyny i miejsca przed fazą play-off.
7: Bardzo się cieszymy z tego drugiego miejsca na koniec sezonu zasadniczego. Myślę, że przed sezonem bralibyśmy to w ciemno. Wiadomo, jest teraz niedosyt po tym meczu, ale skupiamy się teraz przede wszystkim na play-offach.
41: King Szczecin swojego rywala w play-off pozna jutro po meczu Anwilu Włocławek z Zastalem Zielona Góra o 7 miejsce. Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 maja o 20.15 w Enea Arenie.
4: Takie są wiadomości Radia Szczecin.
41: Maturzyści z całego kraju zakończyli egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Choć egzamin ten nie jest obowiązkowy, to zdecydowało się go zdawać prawie 70% wszystkich tegorocznych abiturientów.
8: Łatwiejsza była oczywiście podstawowa, ale rozszerzona też dobrze poszła. Rozprawka była całkiem prosta, bo było o komunikacji, o pociągach w Europie. Nie ma problemu, opisałem, czy podróżuję często, więc było prosto. Pozytywnej myśli jestem.
10: Było bardzo prosto, moim zdaniem.
11: Spoko, banalne. Myślę, że co najmniej 90%.
10: Wspaniale, super.
12: Widzę, że jesteś uśmiechnięta, tak, zadowolona.
10: Tak, lepiej niż podstawa, myślę, że mi poszło jednak.
13: Byłem pewien każdej odpowiedzi, czyli nie musiałem nic strzelać.
41: A za godzinę kolejne zmagania, tym razem z historii muzyki. Matury potrwają do 30 maja.
34: Sponsorem prognozy pogody jest Taparella, producent rolet, żaluzji i zasłon. Kazimierska 4, taparella.pro.
40: No, gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Słońce na pewno nie w naszym regionie. Głównie 9-11 stopni w województwie, najmniej nad morzem i dalekim wschodzie, choć stolicą zachodniopomorskiego chłodu jest mój Szczecinek. Tam zaledwie 7 na termometrze, tylko tam tak lodowato. No, lodowato jak na wiosnę, rzecz jasna. Wszędzie więcej, w głębi lądu, w Szczecinie i okolicach najcieplej, temperatury dwucyfrowe i czekamy na jeszcze 2 stopnie ekstra. Na słońce możemy sobie czekać, ale raczej się nie doczekamy. Co innego jutro. Jutro i stopień więcej i słońca trochę więcej niż teraz, zwłaszcza, że teraz nie ma go wcale, a w sobotę to dopiero będzie. Słońce non-stop i nawet 17 na termometrach. A propos cyfr, a nawet liczb, to 510, 37 i 32. Czujnie czekam na wasze telefony w każdej sprawie. Dajcie znać, czy jesteście z nami.
34: Sponsorem prognozy pogody jest Taparella, producent rolet, żaluzji i zasłon. Kazimierska 4, taparella.pro. W domu, w pracy, w samochodzie.
40: Kamil Plaszak realizuje dźwiękowo program. Ania Łukaszek, witam się pourlopowo w ten piątek, czerwiec, czwartek. No właśnie.

0: to wiem.
1: Melodyjny numer w Radiu Szczecin zatytułowany Nareszcie. To Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Niby prosty, a jednak wpada miło w ucho i składa usta w tutkę. Idealnie do nucenia. Było nucone tutaj w studiu. 510, 37 i 32 to numer dla was, a nawet dla nas, bo zawsze mi miło, gdy dzwonicie. Prosto z Danii również. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Gdy montujesz litwy podłogowe i nagle musisz podnieść swoje sielsko 90 kg do góry, zasięgnąć telefon i powiedzieć: dzień dobry moje kochane Radio Szczecin, wszyscy słuchacze, Nareczku kochany strażaku i cały twój zespół, wszyscy ratownicy, Boguś z byłego pasywalku dzisiaj za nim melduje się posłusznie na 510 37 32 i promykami słonka przebija wasze serduszka. Buziolki, pa, cześć.
1: Bogusiu, doceniam, że podnosisz się z podłogi, żeby odbić kartę na zakładzie Radia Szczecin. Wysyłam uściski do Danii. No dobrze, że nas słuchasz. Ponoć z Radiem Szczecin listwy szybciej się kładą, a jak równo? Ha! Tak równo, że hej, a nawet hej ja. Czyli w Radiu Szczecin Outcast 510 37 32.

0: Muzyczne Radio Szczecin trwa. 13.28 na zegarze. Boguś już nie z pasywalku, a z Danii montuje listwy przypodłogowe, słuchając Radia Szczecin. Uśmiecham się do ciebie, Bogusiu, dzwonił chwilę temu. A Jacek ze Szczecina słucha Radia Szczecin w kuchni, gdy pichci. No w końcu pora taka przedobiadowa.
1: Zapiekana gruszka z serem pleśniowym, zapiekany kalafior, łosoś, kasza bulgur z warzywami.
0: Brzmi smakowicie, ja uwielbiam zapiekany kalafior. Gruszka i gorgonzola też pycha. Pozdrawiam. Wysyłam pozdrowienia do kuchni, Jacku, i każdemu, nie tylko Jackowi, każdemu, kto uskutecznia właśnie slalom gigant między patelnią a garnkami. A Jacek wysłał również film i sobie patrzę i patrzę, no i dodam, że ja dziś jestem tylko po śniadaniu, więc za chwilę pójdę do torebki poszukać czegoś słodkiego na ząb. Jeśli wy w pracy, no to polecam też małą przerwę na coś do wyłasowania. A za chwilę słodki Oskar Cyms w Radiu Szczecin, czyli taki cymes muzyczny. A wy co porabiacie, słuchając Radia Szczecin? Dajcie znać, 510, 37 i 32.
2: Radio Szczecin. Autopromocja.
3: Autorskie Radio Szczecin. Audycje, których nie usłyszysz nigdzie indziej. Świat muzyki. Najlepszy sposób na muzyczne zakończenie dnia. Świat muzyki to mieszanka różnych gatunków, przebojów, jak i utworów nieco już zapomnianych. Daj się zabrać w podróż w najlepsze muzyczne zakątki. W każdy poniedziałek i czwartek od godziny 22 do północy tylko w Radiu Szczecin. Zaprasza Milena Milewska w poniedziałek i Marcin Gądziuk w czwartek.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
5: Baszkowicka Wiosna już 9 i 10 maja. Zapraszamy na wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. To dwa dni pełne atrakcji dla całych rodzin. Strefa eko, konkursy, w których wygrasz sadzonkę drzewka. Koncerty Be Cool i Long End Junior. Więcej informacji na zodr.pl/wystawa. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny. Power, jedna rolka, jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wyobraź sobie dziecko, które nigdy nie dorośnie do swoich możliwości. Dziecko, które będzie zmagać się z nauką, zaburzeniami uwagi, problemami zdrowotnymi przez całe życie. W Polsce co roku 1000 dzieci rodzi się z płodowym zespołem alkoholowym FAS. Powód? Alkohol w ciąży. Jedna lampka nie zaszkodzi, to mit, które kosztuje zdrowie dzieci, bo nie ma bezpiecznej dawki. Ale ty możesz temu zapobiec. Uświadom swoich bliskich, przyjaciół, koleżanki. Ta jedna rozmowa może ochronić życie dziecka. 0% alkoholu to 100% miłości. Wybierz przyszłość bez FAS. Aktywną profilaktykę.

0: W zakresie zapobiegania FAS prowadzi Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc. Zapraszamy do kontaktu na www.tęczaserc.pl.
1: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
2: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Pałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
3: I po reklamie.

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Właśnie się rozglądam po regionie, klikam, kamera po kamerze. W Świnoujściu nie. Na wschodzie regionu, w Szczecinku też nie. W Szczecinie również nie. No nie ma go. Słońca szukam. W Gnieździe Bocianów zmierzona to nawet wiatr hula. Pani Bocianowa włos ma poważnie rozwichrzony, rozczuchrana, biedna, ale dzielnie wysiaduje jaja. No ale jeśli gdzieś jednak jest to słońce, to proszę powiedzieć, gdzie pochwalić się. 510 37 i 32, a ja teraz mówię, że w Radiu Szczecin będziemy myśleć o myślniku. Jak jacyś myśliciele?
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Katarzyna pyta o interpretację zastosowania myślnika. I cytuję takie zdanie. Wszystkie informacje podane w tabelach należy potwierdzić dokumentami wystawionymi przez producenta rękawic lub niezależne laboratorium, myślnik, jednostkę notyfikowaną. No i teraz jest pytanie, czy ten myślnik sprawia, że każde laboratorium jest tutaj traktowane jako jednostka notyfikowana? Czy też chodzi tutaj tylko o takie laboratorium, które jest jednostką notyfikowaną? Przykro mi, ale nie bardzo znam zasady, którymi się kierując możemy uznać, że laboratorium może być laboratorium i to niezależnym, ale nie być jednostką notyfikowaną. Albo być. I myślnik tutaj tego niestety nie wyjaśnia. Bo możemy rozumieć to, że każde laboratorium jako jednostka notyfikowana może taki dokument wystawić, czy też tylko takie laboratorium, które jest jednostką notyfikowaną. Tego myślnik nie wyjaśnia. Możemy próbować to wyjaśnić, czyli niezależne laboratorium, takie, które jest jednostką notyfikowaną. I wtedy by było wiadomo, że nie wszystkie laboratoria takie prawa mają, ale tylko takie. Ten kłopot, który tu się pojawia, trochę przypomina nam kłopot z pewnym fragmentem Konstytucji, kiedy się mówi o małżeństwie jako o związku mężczyzny i kobiety, które jest pod szczególną ochroną. Jedni rozumieją to, że każde małżeństwo jest związkiem tylko mężczyzny i kobiety, inni, że małżeństwo rozumiane w tym sensie, ale tylko takie. Ale małżeństwa mogą być inne także, związki, a nie tylko kobiety i mężczyzny. I tu jest pewien problem, bo to drugie rozumienie jest, jak mogę powiedzieć, w intencji ustawodawcy także dopuszczalne, a nawet chyba właściwe.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Tak muzycznie kończymy godzinę. Jeśli ktoś pracuje do 16, to już tylko 2 godziny zostały. A dosłownie minuty dzielą nas od dobrych wiadomości Radia Szczecin. Punkt 14, między innymi o dofinansowaniu na monitoring w Szczecinku, ale też o remoncie willi na szczecińskim Pogodnie. Będzie też słodki, dosłownie słodki, finał matur, a potem muzycznie, nie mniej kalorycznie.
1: Autopromocja.
2: Pogoń FM w Radiu Szczecin. Najświeższe informacje, analizy, newsy i rozmowy o dumie Pomorza. Pogoń FM w Radiu Szczecin. W każdą sobotę po 11:00. Zaprasza Daniel Trzepacz.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze, odkup szkód, odszkodowania komunikacyjne, osobowe, majątkowe. Szczecin, Szeroka 61.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Firma Kamuko zaprasza na prezentację samochodów dla osób na wózkach inwalidzkich. 9 maja Złotów, Zabajka 2. 10 maja Szczecin, Park and Ride przy ulicy Hangarowej. W godzinach od 10 do 15 poznaj rozwiązania, porównaj modele i porozmawiaj z zespołem Kamuko. Kamuko. Mobilność bez ograniczeń.
5: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka 1, 63/64.

0: 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Psst, ej, maturzysto. Zasłużyłeś na coś słodkiego po tym stresie, nie? Wpadaj na kremówki do klubu Jego 42 przy Placu Grunwaldzkim w Szczecinie. Trochę relaksu po egzaminach, znajomi, kawa, śmiech i wspomnienia, które serio mogą zostać z tobą na lata. Jak zdobyć wejściówkę? Wbij na jego.org.pl. Fundacja Jego. Książka, kawa, film to tylko pretekst, żeby się spotkać.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
6: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
7: I po reklamie. Na zegarze sekundy do 14. Teraz dobre wiadomości Radia Szczecin, a przed mikrofonem Tomasz Domański.
8: Historyczna willa na Pogodnie zyska nowy blask. Jest umowa na renowację dawnego obiektu. Szczecinek poprawi bezpieczeństwo na ulicach. Dostał pieniądze na rozbudowę monitoringu. Maturzyści w niebo wzięci w klubo kawiarni przy Jana Pawła II posmakowali papieskich kremówek.
1: 14. Czas na dobre wiadomości w Radiu Szczecin.
8: Reprezentacyjna willa z wozownią przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie na Pogodnie odzyska dawny blask. Chodzi o budynki należące do Szczecińskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Podpisano umowę na ich renowację. Za niecałe 2 lata będzie tam działał m.in. dzienny dom seniora i lekarz, a także sale szkoleniowe, mówi prezes instytucji Michał Bulsa.
9: Zależy nam na tym, żeby ten budynek był nie tylko zwykłym budynkiem, tylko tętniącym życiem sercem Okręgowej Izby Lekarskiej. Miejsce, które ma łączyć pokolenia. To ma być miejsce, gdzie lekarze seniorzy mają znaleźć chwilę, gdzie mogą się spotkać, porozmawiać.
8: Budynki są pod opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zostanie tam wyremontowany m.in. kominek z piaskowca, podłogi czy drzwi. Nowy kolor zyska też elewacja, mówi kierownik projektu inżynier Andrzej Najdam.
10: Wejdzie nam funkcja windy wewnątrz. Osoby niepełnosprawne będą mogły się dostać na wszystkie kondygnacje. Zmieni się sposób ogrzewania tego obiektu, bo mamy na zewnątrz odwierty gruntowe pompy ciepła.
8: Prace mają ruszyć w przyszłym tygodniu i potrwają nieco ponad rok. Szczecinek pozyskał dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Pieniądze posłużą na rozbudowę monitoringu miejskiego. Ultranowoczesne kamery zostaną zamontowane w rejonie Ronda Zabackiej, Ronda Osińskiego oraz skrzyżowań bohaterów Warszawy Kisielewskiego i Bartoszewskiego Podgórnej. Całkowity koszt projektu wynosi 200 tysięcy złotych, 120 tysięcy popłynie z dotacji rządowej.
1: Dobre wiadomości tylko w Radiu Szczecin.
8: W muzyczną podróż z tańcem przez wieki zabrali publiczność młodzi adepci gry na fortepianie w Stargardzkiej Szkole Muzycznej, by brzmiał nietypowy repertuar. Uczniowie przypomnieli stare polonezy, menuety i walce.
11: Anna Sobierajska. Jestem kierownikiem sekcji fortepianu. Czym on się różni doborem repertuaru, bo jednak tańce nie jest łatwo grać. Pierwszy raz w Stargardzie, jeździliśmy wcześniej do Pyrzyc, też było miło.
12: Menuet i myszkę. Taki wesoły, taki skoczny taki.
13: Taniec indyjski i bajeczka.
14: Etude Martina Frey i Johanna Sebastiana Bacha, menuet demol.
15: Maciej Pabich, Akademia Muzyczna w Poznaniu. Tematem przewodnim tego konkursu jest taniec. Zwracamy uwagę na to przede wszystkim, czy jest ta taneczność uchwycona, a te tańce są, że tak powiem, w różnych stylach, bo są tańce i barokowe, i są tańce nowsze.
8: W konkursie bierze udział 37 młodych pianistów i pianistek z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. To był dobry czas na oddech i kremówki. Fundacja Jego, prowadząca klubo kawiarnię przy alei Jana Pawła II 42, zaprosiła tegorocznych abiturientów na słodką przekąskę. Po kilku dniach walki z arkuszami, papieski poczęstunek okazał się strzałem w dziesiątkę.
16: Tu dziewczyny będą od razu tam nakładać kremówki, zajmijcie sobie miejsce przy stoliku.
17: Pyszne. Bardzo dobre, bardzo smaczne. Więcej niż boskie, one są po prostu nieziemskie, cudowne. Idealne po maturach.
18: Zazwyczaj to było na lodach, więc kremówka mnie zdziwiła.
17: Chciałam pojechać do Wadowic po maturach na kremówki, a kremówki przyjechały do mnie.
19: To na pewno pomaga, zwłaszcza po całym tygodniu tych wszystkich matur.
18: Już najgorsze za mną, już z górki.
19: Część jest za nami, jeszcze trochę zostało, bo jednak ustne i tam różne rozszerzenia to przed nami.
18: Nawet przed ustnymi już gorzej nie będzie, to na pewno.
19: Wszystko na pewno będzie zdane, teraz kwestia tylko na jak wysoki wynik.
16: Ja nakładam koledze już.
18: Papieskich nie przebiją, ale dobre, mimo wszystko.
8: Wolontariusze przygotowali w sumie 100 śmietankowych przysmaków.
1: Tylko w Radiu Szczecin. Dobre wiadomości. Zawsze o 7.30 i 14.00.
7: No, kremówką bym nie pogardziła, ale moje czekoladowe ciastko o smaku brownie, które przywiozłam z nadmorza, też daje radę. Nie zawaham się go użyć za chwilę. No i matury nie trzeba zdawać. Od 10 do 12 stopni w regionie. Nie bardzo słonecznie w naszym województwie, z tego co widzę przez kamery. W centrum Szczecina nie. Na wschodzie regionu nie. Ale w tych właśnie celach 510, 37 i 32, jeśli wy je znaleźliście, to słońce, no to podzielcie się trochę. W piątek stopień więcej niż dziś i słoneczne popołudnie, a w sobotę nawet 17 stopni i bez okularów przeciwsłonecznych ani rusz.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
7: To ruszamy z kolejną godziną. Razem sobie popracujemy, posłuchamy YouTube i nie tylko. Ja wykończę to brownie. No i poszukamy tego słońca. Gdzieś musi być. 510, 37 i 32. Ania Łukaszek, zapraszam do 17.00.

0: To nie słońce, to boski Enrique. Podgrzewa sytuację. 14.14 na zegarze Radia Szczecin. Ja wspominałam, że rozglądam się po regionie przez kamery internetowe w poszukiwaniu wspomnianego słońca. No tu mnie za oknem radiowym w Śródmieściu brakuje go. Na wschodzie województwa w głębi lądu też nie ma. No i już obawiałam się, że zapomniało o naszym województwie, ale pomyślałam, że wy na pewno je znajdziecie. I rzeczywiście słuchacz Jerzy napisał mi: troszkę na Pomorzanach świeci. No to ja bardzo się cieszę, że świeci słońce, którego nie ma w prognozach. Może jeśli tak, to wyjrzy na całego. Pozdrawiam słuchacza i całe szczecińskie Pomorzany. No i odbieram telefon od pogodnego słuchacza w sprawie pogody.
1: Dzień dobry, Jacek z tej strony. Jestem w miejscowości Wisełka koło Międzyzdroi. Jest piękne słoneczko, delikatne chmurki, lekki wiaterek. Ale słoneczko jest cały czas. Pozdrawiam serdecznie.
0: No to już wiemy, gdzie słońce się schowało. W Wisełce. Pozdrawiam Jacka i Wisełkę. Miło, że dzielisz się słońcem. A jeśli wy znaleźliście kilka promieni, no to też trochę odstąpcie. 510 37 32. Ja dzielę się dobrymi dźwiękami. To numer Halo w Radiu Szczecin.

0: przerażający tytuł, Dracula. Coś jest na rzeczy. Od słońca Dracula staje się znacznie słabszy i nie może w pełni używać swoich nadprzyrodzonych mocy. Ale okazuje się, że w Wisełce świeci, przekazał słuchacz Jacek. Na Pomorzanach w Szczecinie troszkę też, wiemy od Jerzego, ale jak napisała mi właśnie Anna, w Podjuchach też jest, przebija się zza chmur, ale świeci i to coraz mocniej. Nawet dostałam zdjęcie i potwierdzam, w rzeczywistości tak jest. Pozdrawiam słuchaczkę i całe Podjuchy szczecińskie, a jeśli gdzieś jeszcze świeci, no to podaję słoneczny numer telefonu 510-37-32. Ja i dodaję, że za chwilę o godzinie 14.31 popołudniowe wieści z dróg podpowiemy, gdzie korki, gdzie luz.
1: Autopromocja. Weekend nie musi być nudny.

0: Domówka Radia Szczecin.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
3: W maju scena Teatru Kana wypełni się wyjątkowymi spektaklami.

0: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
1: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
0: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie. Od wielu lat niesie pomoc w domach chorych na nowotwory. Nieodpłatnie zapewniamy lekarza, pielęgniarkę, psychologa, duszpasterza, pracownika socjalnego oraz wolontariuszy medycznych i niemedycznych. Dla chorych w fazie terminalnej choroby wybudowaliśmy dom, w którym liczyć mogą na profesjonalną opiekę, a ich rodziny na wsparcie. Informacje pod numerem telefonu 91 31 22 989 www.hospicjum-tanowo.pl.
3: Juwenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Myslowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Duduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra i inni. Bilety juwenalia-szczecin.pl.
4: I po reklamie.
5: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin.
6: 14.29 na zegarze, a w studiu proszę bardzo, promienny, słoneczny, chciałoby się rzec. Maciej Papkę.
7: Słoneczny
6: Ciebie szukaliśmy. Dzień dobry.
7: A jednak z Niebuszewa, nie ze słonecznego.
6: Niebko terror w dodatku.
7: A tam zaraz tak mocno. Dzień dobry, pani redaktor.
6: Jeszcze z pogodno też by jakoś się utrzymało,
7: tak,
6: nie?
7: A to tutaj... prawda, dobrze pani mówi. I dzień dobry oczywiście radiosłuchacze zmotoryzowani szukający słońca. Ja szukam korków, ale jak na 14.30 to ruch bardziej wzmożony niż mnie, choć problemów większych jeszcze nie ma.
6: No to szukajcie, a znajdziecie.
7: Otóż to znalazłem, bo jakieś wyjątki muszę znaleźć od reguły. Znalazłem Rondo Gierosa, gdzie standardowo europejska i ku słońcu silnie napierają na to rondo. A tak ogólnie jest czujnie, sytuacja jak zwykle rozwojowa. Pamiętajcie zatem o czujnym telefonie też. 510 37 32 nie tylko w poszukiwaniu słońca, ale także korków, zatorów i innych zdarzeń drogowych. Gdyby was coś gdzieś uwierało, to wiecie co robić, trzeba telefonować. A ja wracam do was za pół godziny.
5: Radio Szczecin poleca.
6: A z nami Beata Użarowska.
8: Wyobraźcie sobie muzyczną podróż, która zaczyna się w Warszawie, a kończy w Tokio. I nawet nie trzeba wsiadać do samolotu. Trinfinity to spotkanie Anny Marii Jopek z Makoto Ozon Trio, czyli dwóch muzycznych światów, które łączą się na scenie w jeden wspólny język – jazz. To koncert pełen emocji, improwizacji, a także subtelności, od delikatnego wokalu po mistrzowskie fortepianowe dialogi. We wtorek o 19 w Filharmonii to jedyne miejsce, gdzie można jednocześnie być w Polsce i Japonii. I jeszcze zdążyć wrócić na ostatni autobus. Niedzielne popołudnie w sali Bogusława zapowiada się wyjątkowo muzycznie. O godzinie 12 kolejna odsłona cyklu Niedzielne koncerty południowe, a na scenie piano duo Liwia Dolińska i Izabela Nasiłowska. Dwie pianistki, cztery ręce i jeden fortepian, który brzmi jak cała orkiestra. Zamiast skrolowania koncert, który naprawdę robi dzień. Legendarna polska armia wraca na scenę i w sobotę zagra w szczecińskim klubie Kosmos. Zespół, który od ponad 40 lat wymyka się wszelkim muzycznym schematom. Ruszają w trasę z nową płytą Wojna i pokój, 11. studyjnym albumem w ich historii. Mrocznie, intensywnie, ale też bardzo emocjonalnie. To w sobotę o 19. Domówka.

0: Płyta tygodnia Radia Szczecin.
1: W Radiu Szczecin szukamy słońca, ale teraz Noah Kahan i gramy z najnowszej płyty artysty. Przed nami kawałek zatytułowany Deny, Deny, Deny. Takie potrójne zaprzeczenie. Numer opowiada o relacji pełnej przemilczeń i zmęczenia. O wypieraniu problemów i trudnych emocji w relacji. Noah śpiewa o frustracji, kiedy druga osoba unika rozmowy i udaje, że nic się nie dzieje.

0: O najpiękniejszej kobiecie na świecie śpiewał romantyczny Prince w Radiu Szczecin. A za chwilę wiadomości. O 15 będzie o dzieleniu się wodą, kranówką do picia. W Szczecinie powiemy kiedy i gdzie. A na muzyczny początek godziny No Angels.
1: Autopromocja.
2: Radio Szczecin i wydawnictwo Wielka Litera prezentują książkę do posłuchania.
3: Mój tata jest marynarzem. Kiedy uczęszczałam do podstawówki, pływał od portu do portu miesiącami. A kiedy wracał do domu odreagować sztormy, oddawał się z pasją telefonowaniu do Radia Szczecin.
2: To rzecz o przyjaźni, miłości, Radiu Szczecinie, dzieciach, dietach, potrzebach, nałogach. O wszystkim, co nas otacza.
4: Czy gdyby słowa były reglamentowane i każdy otrzymałby ściśle określoną ich liczbę do wypowiedzenia na przestrzeni życia, paplalibyśmy bez opamiętania, jak czynimy to teraz?
2: Katarzyna Nosowska, a jażem jej powiedziała. Czytają autorka i jej przyjaciółka Agata Kulesza.
4: A jażem jej powiedziała Kaśka.
2: Ona jej powiedziała. My posłuchajmy. Od poniedziałku do piątku po 11:00.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Czas na magiczną przygodę w Hossolandzie. Świętuj Międzynarodowy Dzień Wikingów wśród rollercoasterów i rodzinnych atrakcji.
6: Teraz bilety kupisz w promocji 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Park rozrywki.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
11: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
12: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski. Cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
11: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
13: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najgorętsze tematy w gospodarce morskiej. Bezpieczeństwo Bałtyku, przyszłość portów, regulacje żeglugi i globalne łańcuchy dostaw. Spotkaj liderów rynku, ekspertów i decydentów. Dwa dni inspirujących debat. Nie możecie tam zabraknąć. Program oraz bilety na kongres-morski.com.pl.
3: I po reklamie.
14: Tak, gra
2: Radio Szczecin.

0: Na wiadomości Radia Szczecin o 15 zaprasza Tomasz Domański.
1: Sytuacja jest niepokojąca. Wiceszef resortu infrastruktury o strzelonym statku, jednostka, której kapitanem jest Polak, dryfuje w cieśninie Ormus. Pijaństwo i brawura wciąż głównymi przyczynami wypadków na wodzie. Mówił o tym w rozmowie pod krawatem szef zachodniopomorskiego WOPR-u. Urzędnicza klamka zapadła, a Kołobrzeg wzbogaci się o większą ilość kontenerów na tekstylia.
2: Są wiadomości Radia Szczecin.
1: Polak kapitanem statku ostrzelonego przedwczoraj w cieśninie Ormus, pływający pod banderą Malty kontenerowiec francuskiego armatora, miał zostać trafiony irańskim pociskiem rakietowym podczas przepłynięcia przez akwen w pobliżu Omanu. Niektórzy członkowie kilkunastoosobowej filipińskiej załogi są ranni. Statek jest uszkodzony i dryfuje. Informację potwierdził wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
3: Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Był to kontenerowiec, który płynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Indii. Według informacji, które posiadamy, rzeczywiście kapitan jest Polakiem. Na szczęście wszystko jest z nim w porządku, natomiast sytuacja co do statku jest dosyć trudna.
1: Resort infrastruktury śledzi sytuację we współpracy z MSZ-em. Jeśli zajdzie taka potrzeba, do akcji wkroczą polscy dyplomaci.
4: Więcej na radioszczecin.pl.
1: Pomorze Zachodnie pozostaje jednym z nielicznych szczęśliwych miejsc w kraju, w którym nie doszło jak dotąd do tragedii nad wodą. Mówił o tym w rozmowie pod krawatem prezes regionalnego WOPR-u Apoloniusz Kurylczyk. Od kwietnia w całej Polsce służby odnotowały 20 utonięć. Według szefa tutejszych ratowników przyczyny zdarzeń są niezmiennie te same.
5: Brak kamizelki, wchodzenie do wody wtedy, kiedy warunki są niesprzyjające. Używki poza alkoholem, również inne substancje, które powodują, że źle oceniamy zagrożenie, źle oceniamy naszą formę.
1: Do najtragiczniejszego wypadku doszło 1 maja na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim. Łódź motorowa, którą podróżowało 5 osób, wywróciła się. Zginęły 2 osoby. Według ustaleń śledczych w stanie nietrzeźwości znajdował się jej sternik.
4: Czujny telefon Radia Szczecin. 510 37 i 32.
1: Szczeciński ZWiK podzieli się kranówką. Miejskie przedsiębiorstwo zachęca mieszkańców i gości do korzystania z czystej, świeżej i przebadanej wody podczas największych wydarzeń plenerowych. Najbliższe z nich odbędzie się w ten weekend w ramach 35. Festiwalu Turystycznego Piknik nad Odrą. Impreza organizowana cyklicznie na wałach Chrobrego przyciąga 1000 osób.
4: Takie są wiadomości Radia Szczecin.
1: Niektóre z nich mają ponad 200 lat. Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego trafiły unikatowe historyczne dokumenty. 3 niestety częściowo zniszczone teczki pełne zapisków, map i rysunków znalazła powołana przez wojewodę likwidator rejonowego Związku Spółek Wodnych w Myśliwążu. To rysunki i opisy urządzeń melioracyjnych. Zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Szczecinie. Kołobrzeg wzbogaci się o większą ilość kontenerów na tekstylia. Urzędnicy chcą w ten sposób ułatwić mieszkańcom segregację odpadów. Więcej Przemysław Polanin.
6: Od początku 2025 roku stare ubrania nie mogą trafiać już do kosza z odpadami zmieszanymi, a muszą być wyrzucane osobno. Przed rokiem władze Kołobrzegu ustawiły na terenie miasta kontenery na tekstylia. Michał Kojaczyński, rzecznik magistratu, tłumaczy, że urząd rozwija ich sieć, by mieszkańcy nie mieli do pojemników zbyt daleko.
7: Zwiększyliśmy liczbę tych pojemników. Obecnie jest ich 50 w 23 lokalizacjach.
6: Opinie dotyczące tego rozwiązania są wśród mieszkańców podzielone.
8: Jeżeli chodzi o Kołobrzeg, na moim osiedlu się sprawdza. On stoi koło mojego domu, także nie muszę szukać gdzieś tam na terenie miasta Kołobrzeg.
6: Korzysta pan?
8: Nie.
9: Nie korzystam.
10: Generalnie korzystam, tak. Tylko, że mam bliziutko domu. Jak mam jakieś rzeczy, to tam.
6: W ubiegłym roku mieszkańcy Kołobrzegu wrzucili do kontenerów dokładnie 245 ton tekstyliów. Przemysław Polanin, Radio Szczecin.
2: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin.
11: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet. Autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustowo 57A. Gezet.pl.
0: 3 minuty po 15. Maciej Papke w studiu. Skupiony, poważny. Czujny.
12: Ale nic się nie dzieje, tak żeby było poważnie. Nie, nie. No, tak,
0: przestraszyłeś jak... tylko tak.
12: Tak, tak. Panie redaktor się nie lęka. Powiem, że na szczecińskich ulicach...
0: Płyncie na głębie.
12: Ale i w regionie no, rozpoczęły się godziny szczytu. Nie ma paniki, tak jak powiedziałem, ale mam pakiet stałych fragmentów gry. Rozpocznę od Bogumińskiej i dwukierunkowego spowolnienia tamże. Dalej, nieco bardziej tłoczno teraz na Kołłątaja. Odcinkami przytyka się też Piłsudskiego. Większy ruch przy okazji na Placu Szarych Szeregów, no i na wspomnianych przyległościach. Standard standardowo Europejska i Dworska do Gieroza cisną. No i to spowalnia oczywiście innych kierowców w tym rejonie. 510, 37, 32, czujny telefon Radia Szczecin, także w sprawach drogowych.
11: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet, autoryzowany salon marki Honda, Szczecin Ustowo 57A, gezet.pl.
0: 9 w Choszcznie, koło brzegu, między Zdrojach, Sławnie, Szczecinku i Wałczu, po 12-13 w Szczecinie i Gryfinie. Raczej to dzisiejszy maks, bo słońca niewiele, choć jednak trochę też jest. Jak wiemy od Was, bo dzwonicie i miło. 510, 37 i 32, jeśli jeszcze gdzieś upolowaliście kilka promieni, podzielcie się, przydacie. Można się też rozgrzać kawą, bo ciśnienie słabiutkie. Wypiłam rano w domu dwie filiżanki i czuję, że jeszcze dwie by się przydały. Jeśli niedługo kończycie pracę, no to już wiadomo, lepiej wyczekać i w domu strzelić sobie taką mocną popołudniówkę albo strzelić popołudniową drzemkę popracową, jak kto woli. W nocy ciepło, bo bez przymrozków. Nad ranem w piątek może trochę pokropić, ale i tak będzie cieplej niż dziś. Symbolicznie o stopień 2 i więcej słońca będzie też, zwłaszcza w porze poobiedniej. A w sobotę jeszcze mocniej przygrzeje i wygrzeje nam nawet 17 stopni.
2: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: 17 w głębi lądu, nad morzem wiadomo, trzy kreski mniej, ale też ciepełko. I jeszcze dodam, że powietrze aż prosi się o wpuszczenie do domu, albo po pracy można też wypuścić się na nie, czyli na mały spacer, bo zero smogu.

0: 15.15 na zegarze. Jedni kochają Irish, inni kochają słońce, a słońce nosisz je w sobie. Ale nie tylko. Kolejne słoneczne miejsce jest od kierowcy, który mija granicę.
1: Mijam przejście graniczne. Znaczy, słoneczko przebija. Przesyłam słoneczne uśmiechy dla pani Ani. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam od całego Radia Szczecin. Również słonecznie się uśmiecham, oduśmiechuję. 510 37 32 to numer dla was i trochę też dla nas, no bo ja odbieram te telefony. I dla nas też teraz cudowny kawałek Miracle w Radiu Szczecin. Calvin Harris, Ellie Goulding.

0: Za nami muzycznie w Radiu Szczecin, a przed nami też muzycznie niedługo Celine Dion ze swoim kojącym głosem. Ale wcześniej, bo dokładnie o godzinie 15.30 skrót najważniejszych informacji Radia Szczecin, a potem też kolejne Autoradio. Warto z nami zostać. Czyli będziemy waszym GPS-em w drodze z pracy do domu, na obiad albo na kanapę w dużym pokoju.
1: Autopromocja.
2: Radio Szczecin na dzień dobry. Tak budzimy was codziennie.
3: Pojawiły się pierwsze w tym roku sezonie truskawki. Jeszcze one są ze szklarni, bo pytałem, ale to już są nasze polskie narodowe.
4: Tak, biało-czerwone. Drogie?
3: No, ceny to tak jest od 40 do 50 zł za kilogram. Różnie.
4: Czekamy co na to czereśnie jeszcze, tak? Owoce i warzywa w ogóle są ostatnio bardzo drogie. No, kojarzysz fasolkę szparagową?
3: Pewnie, no jasne. No,
4: w warzywniaku widziałem takową po, uważaj, 75 zeta za kilogram.
3: Tak, owszem, to tanio nie jest, ale dobre to jest bardzo. Prawda. Ta fasolka szparagowa. No i ja się pochwalę, kupiliśmy ostatnio 1,5 kilograma, nie? I właściwie za jednym zasiadem wszystko zjadłem.
4: Nie, no to wyszło wam ponad chyba 100 zł za samą fasolkę, co?
3: 20 zł wyszło.
4: Jakim cudem?
3: Pierwsza rata, reszta płatna do października na 0%.
2: Radio Szczecin na dzień dobry. Dobry humor, najważniejsze wiadomości, raporty z dróg, rozmowa pod krawatem i muzyka, która postawi cię na nogi.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Autopromocja. Reklama.
5: Firma Kamuko zaprasza na prezentację samochodów dla osób na wózkach inwalidzkich. 9 maja Złotów, Zabajka 2. 10 maja Szczecin Park and Ride przy ulicy Hangarowej. W godzinach od 10 do 15 poznaj rozwiązania, porównaj modele i porozmawiaj z zespołem Kamuko. Kamuko. Mobilność bez ograniczeń.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex, każde okno niezrównane w swojej klasie.
5: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
6: Hyundai Gesset, Szczecin, ulica Gdańska 10E.
7: I po reklamie.
8: To są wiadomości Radia Szczecin.
7: Jest 15.29, a przed mikrofonem jest Tomasz Domański.
9: Na początek wielka akcja policji wymierzona przeciwko pedofilom w sieci. W całym kraju zatrzymano 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat, z czego 6 w Szczecinie. To w ramach operacji Hellfire wymierzonej w deviantów posiadających i rozsyłających w internecie materiały pornograficzne z udziałem dzieci. Akcja trwała od połowy do końca kwietnia i była prowadzona przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz prokuratorów. Podejrzani usłyszeli zarzuty. Na razie wobec zatrzymanych zastosowano m.in. dozór policyjny i poręczenia majątkowe. PKP Intercity wykorzystało blisko 84% środków przyznanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na program Odnowy Taboru. Do połowy kwietnia firma otrzymała ponad 1 800 000 000 zł, między innymi na nowe lokomotywy. Projekt obejmuje zakup 56 elektrowozów oraz modernizację 248 wagonów pasażerskich. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 2 825 milionów. Dofinansowanie z KPO to 2,16 miliarda. 328 miejsc na 25 kierunkach. Jutro startuje rekrutacja na studia w Akademii Sztuki. To m.in. kierunek wokalno-aktorski, fotografia czy architektura wnętrz. Jest też malarstwo, grafika projektowa i sztuka mediów. Rejestracja potrwa do 5 czerwca. Egzaminy wstępne od 15 czerwca do 6 lipca.
8: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin.
7: Maciej Papkę w studiu i w gotowości.
10: Tak, ja pani wcześniej powiedziałam, że lubię spać, a pani powiedziała, że nie można tego lubić.
7: No bo nie można tego lubić, można lubić swój stan po wyspaniu, tak sobie myślę. To można jest. Lubić jeść i to sprawia wielką
10: spytajmy
7: przyjemność
10: o to
7: w trakcie.
10: Spytajmy o to słuchaczy, 510-37.
7: Ale jeśli lubisz swój sen w trakcie spania, to znaczy, że nie śpisz.
10: No niech,
7: dobrze, nie wchodzisz w fazerem, ale dobrze, rozstrzygnijmy to.
10: Nie śpimy, jedziemy teraz, teraz już jedziemy, wszystkich świętych w kolejce do
7: świata. Ale można
10: do
7: spać, bo ciśnienie niskie, ale o tym za chwilkę.
10: Dobrze, więcej. Dobrze. No to proszę powtórzyć, do świateł, która ulica teraz.
7: Właśnie ta, o której wspominałeś.
10: Tak, Wszystkich Świętych. Zarówno do Majdańskiego, jak i do Chopina.
7: Na Moście Długim też nie jest
10: tak.
7: Lekko.
10: Ja jestem w innym rejonie teraz. Czujnie na Trauguta, niesłabnie ścisk na Ku Słońcu i Europejskiej w stronę Gierosa. Południowa w kolejce do Ronda Uniwersyteckiego. Na Mieszka Pierwszego odcinkowe takie przestoje, szczególnie przed światłami. W centrum Plac Zwycięstwa i Brama Portowa czujnie, powoli na Wyszyńskiego pod górkę. Gęsto na Energetyków, tak, Most Długi oczywiście też. Rozkręca się Rondo Giedroycia. Kolejki z każdej strony, z każdej ulicy wpadającej w to rondo. Jedziecie do Polic lub z Polic przez Bogumińską, no to wiedzcie, że tam na Bogumińskiej przestój teraz właśnie taki dwukierunkowy. Co jeszcze? Na Gdańskiej, o, przed estakadą też spowolnienie. No i na prawym brzegu Batalion Chłopskich w ruchu większym i powolnym. Telefon mówiłem, ale przypomnę, 510, 3 siódemki czy dwójki. Pani coś jeszcze? No ten, kropka na dinie.
7: Ja się zgadzam, już nie przeszkadzam.
10: Dobrze, wrócę za pół godziny w takim razie.
7: Jak się wyśpisz? 10-12 stopni w województwie zachodniopomorskim. Mniej słońca niż więcej, ale to się zmieni jutro. No, wcześniej jeszcze możliwy deszcz rano, gdy będziemy iść do pracy, a potem po obiedzie tyle słońca, że no nie, że szok, że hej, ale będzie bardzo miło i nieznacznie cieplej niż dziś nawet, o stopień 2. W sobotę do 17 na termometrach. No i przypominam o kawie, bo ciśnienie słabiutkie, niziutkie, żeby nie zasnąć. Ja już sobie zrobiłam, chociaż Maciej na pewno nie będzie pił, bo lubi spać.

Kaśka Sochocka to umie w te ballady, nie ma co. 15.43 na zegarze Radia Szczecin. Szykuje się piknik nad Odrą na szczecińskich wałach Chrobrego. O samym pikniku nieco więcej, nieco później, ale szykują się też zmiany w ruchu. Niektóre od wieczora albo nawet od zaraz. Jutro autobusy linii 70 i 90 kursować będą na zmienionych trasach. W rejonie imprezy obowiązywać będzie też tymczasowa organizacja ruchu. I tak przystanek 70 Starzyńskiego przeniesiony będzie na przeciwną stronę ulicy. Autobus będzie jechał trochę inaczej oraz nie będzie się zatrzymywał na przystankach Teatr Współczesny i Jarowita. Autobus linii 90 od przystanku Dworcowa kursować będzie objazdem przez ulicę Nabrzeże Wieleckie i nie będzie się zatrzymywał na Wyszyńskiego, Admiralskiej i na przystanku Urząd Wojewódzki. A od dziś, od bardzo niedługo, tymczasowa organizacja ruchu dla samochodów będzie obowiązywać na ulicy Szczerbcowej pomiędzy Jarowita a Wałami Chrobrego i to już od dziś od 18 do poniedziałkowego rana. Jeśli chodzi o kolejne ulice, Wały Chrobrego, Zygmunta Starego, Szczerbcowa, Wawelska, Pobożnego, Małopolska, Admiralska, Komandorska, to od dzisiejszej nocy, od północy dokładnie do poniedziałku. A jeśli chcecie poznać szczegóły, to odsyłam Was na www.wiadomości.szczecin.eu. No i przypominam, że na pikniku będziemy i my. Mam nadzieję, że i Wy również.

0: minęło rachciach i ta godzina i czas w pracy, niektórzy już po pracy, ci co kończą za kilka minut, no to wiadomo, że już w starterach, przy drzwiach się kręcą, komputer wyłączony, włos poprawiony, no i dobrze, już czas. Ale w drodze do domu warto posłuchać Radia Szczecin, bo za chwilę najświeższe wiadomości. O 16 powiemy m.in. o koncesji, którą otrzymała Stocznia Vulcan na produkcję wojskową, no a potem muzycznie Alvaro Soler, DJ Bobo czy Ania Karwan.
1: Autopromocja.
2: Najlepsza publicystyka tylko w Radiu Szczecin. Od poniedziałku do czwartku od 19:00 Fonosfera, czyli najlepsze reportaże i słuchowiska. A od 20:00 Radio Szczecin na wieczór.
3: Wysycha krąpiel, prawy dopływ rzeki Inny. Niski stan wód to od wielu lat problem większości polskich rzek i nas wszystkich. Jak dbać i korzystać z Odry, Inny czy Regi? Jak świętować Dni Odry w Szczecinie? Ulubione miejsce spotkań maturzystów, nowości na półkach, wygodne fotele i ciekawe spotkania. Jak bardzo zmieniły się polskie biblioteki? Jutro zaczyna się Tydzień Bibliotek. 17. Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy w Szczecinie. Przed nami koncerty i spotkania. Na co warto się wybrać?
2: Radio Szczecin na wieczór. Nie ma dla nas tematów nieważnych. Nie ma tematów tabu. Szanujemy różne punkty widzenia i zapraszamy do rozmowy przedstawicieli wszystkich środowisk.
3: Małgorzata Gwiazda-Elmerych i Joanna Skonieczna. Zapraszamy.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Baszkowicka Wiosna już 9 i 10 maja. Zapraszamy na wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. To dwa dni pełne atrakcji dla całych rodzin. Strefa eko, konkursy, w których wygrasz sadzonkę drzewka. Koncerty Be Cool i Long End Junior. Więcej informacji na zodr.pl/wystawa. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
5: O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
6: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
5: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
7: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1497. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
10: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w krajoznawczej zabawie edukacyjnej. Turystyczny paszport po Polsce Pikniku nad Odrą. Odbierzcie swój paszport, odwiedzajcie stoiska polskich województw i zbierajcie pamiątkowe wizy w paszporcie, by wziąć udział w losowaniu kilkuset nagród. Więcej informacji na stronie festiwalu www.pikniknadodra.pl. Weekend 9 i 10 maja, Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: I po reklamie.
0: Na zegarze sekundy do 16:00 przenosimy się do studia wiadomości Radia Szczecin. Przed mikrofonem Tomasz Domański.
11: 100% szczecińska Vulcan będzie produkować dla wojska. Firma otrzymała już niezbędną koncesję. Norwegia, Dania, Finlandia, Szwecja i Polska. W stolicy Pomorza Zachodniego trwa 12. edycja Dni Skandynawskich. To jest gratka dla sympatyków transportu i logistyki. Branżowe spotkanie skupiło ekspertów branży, wykładowców Politechniki i studentów.
2: To są wiadomości Radia Szczecin.
11: Stocznia szczecińska Vulcan uzyskała koncesję na produkcję wojskową, poinformował jej prezes Radosław Kowalczyk. Powiedział, że umożliwi ona budowę statków podwójnego zastosowania, które będą wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i obronnych.
12: I kolejnym krokiem rozwoju tego miejsca to jest realizacja projektów wojskowych, projektów wsparcia, tak zwany dual use lub infrastruktury krytycznej, do czego są potrzebne zezwolenia, pozwolenia i koncesja, i to już stocznia pozyskała.
11: Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka dodał, że rozmowy z kooperantami są na bardzo zaawansowanym etapie.
13: Tutaj będą powstawać części jednostek, które będą realizowane we współpracy chociażby ze stoczniami trójmiejskimi, tak abyśmy te części, które tutaj zostaną wyprodukowane, mogli wykorzystywać do realizacji całych jednostek, więc współpraca tutaj firm państwowych jest niezwykle kluczowa w tym zakresie.
11: A pierwsze efekty tej współpracy pojawią się w ciągu najbliższych tygodni.
1: Więcej na radioszczecin.pl.
11: Szereg prelekcji, warsztatów, debat i wydarzeń artystycznych przez najbliższe 4 dni w Szczecinie odbywać się będą Dni Skandynawskie. Będą podsumowaniem realizowanych działań w ramach współpracy samorządów, firm i przedsiębiorstw, instytucji kultury, a także szkół i uczelni. Jak mówi prezydent miasta Piotr Krzystek, event ukazuje różnorodność aktywności, ale również otwiera możliwości dla nowych idei i projektów.
14: Ta współpraca przynosi od wielu lat owoce biznesowe, ale to się przekłada także na inne relacje, bo w przestrzeni naukowej ogromna grupa studentów skandynawskich studiuje właśnie na Wydziale Lekarskim. Mamy wiele kontaktów kulturalnych, pięknie rozwijają nam się te relacje promowe.
11: Ważnymi aspektami współpracy jest bezpieczeństwo, obronność czy zielona energia, podkreśla z kolei dyrektor Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej Agnieszka Zielińska.
15: Inwestorzy ze Skandynawii patrzą na ten region długofalowo. Mamy firmy, które są od ponad 20 lat, tworzą miejsca pracy, bezpieczeństwo finansowe również, ale też wymiana wiedzy pomiędzy Skandynawią i Polską. Ten transfer technologii jest dwustronny.
11: Dni Skandynawskie w Szczecinie potrwają do 10 maja.
1: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
11: W Szczecinie trwa też 14. Sympozjum transportowo-logistyczne. Na spotkaniu z branżowymi ekspertami oraz wykładowcami Politechniki Morskiej w murach uczelni udział wzięło 150 studentów. Była na nim także nasza reporterka Weronika Łyczywek.
16: Przyjechałam z Koła Naukowego Logistyki na SGGW z Warszawy. U siebie na SGGW skupiamy się głównie na transporcie i na magazynach, gdzie tutaj mogę poznać tę logistykę bardziej z perspektywy morskiej.
17: Natalia Drob, jestem adiunktem na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu. Mówimy o alternatywnych napędach w środkach transportu, o tak zwanym mode shift, czyli przeniesieniu ładunków ze środków transportu drogowego na inne gałęzie transportu.
18: I wymieniamy się doświadczeniem, jak zrobić, żeby w przyszłości było lepiej tak naprawdę, czyli świeże powietrze, zrównoważony rozwój smart cities oraz różne technologie, które rozwijają procesy związane z transportem oraz rozwinięciem gospodarki oraz przemysłu.
11: No, konferencja logistyczna potrwa do 8 maja. Ze mną w studiu już Krzysztof Kukliński. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
11: Przejmujesz stery, co w kolejnych godzinach?
19: Sporo będzie w kolejnych godzinach. Będzie na przykład coś dla miłośników książek, ale będzie także dla miłośników biegania, i to nocnego biegania. Szczecin organizuje już po raz 6 bieg nocny, tak zupełnie bez jakichś specjalnych powodów. Będzie można wybrać dwie możliwości: bieg na 5 km lub na 10 km. Szczegóły w wiadomościach po południu. Zapraszam.
9: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin.
20: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet. Autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustowo 57A. Gezet.pl.
9: Sponsorem audycji jest Pechamot. Autoryzowany serwis Skoda. Zielonogórska 32.
0: 4 minuty po godzinie 16. Jest ją. Maciej Papkę, uśmiechnięty, wyspany.
21: Nie, tak szybko się nie da. Chociaż, ale to... Nie...
0: Kwadransik?
21: Tak, można, ale przecież ja... Sprawdzam, co się dzieje w Szczecinie, na drogach i w regionie.
0: Ciągle tę samą ulicę podajesz.
21: To prawda, dlatego zacznę inaczej. Na przykład, że ścisk jest na Piłsudskiego i na Placu Grunwaldzkim. I na Placu
0: Odrodzenia. Ja bym powiedziała, że to tam, gdzie zawsze jest korek.
21: I na Placu Szarych Szeregów. Taki szczeciński pas Oriona, taki teraz... tam przeszywa ich deszcz samochodów, tenże pas Oriona. No, jak ułożyłem to ładnie, troszeczkę inaczej powiedziałem, prawda? Postarałem się, żeby nie było. Piastów też ochoczo ciśnie do tego placu, ale już nie jest to taki deszcz samochodów, meteorytów. Ogólnie ulice wpadające w Plac Grunwaldzki też teraz są z dużym obciążeniem aut. Stoicie na Staszica i Wyzwolenia, to w stronę Niebuszewa. Nadal ciasno na Wszystkich Świętych. Jest spory tłok na Wojska Polskiego do Ronda Knapa, czyli w stronę Głębokiego. Wyszyńskiego, Brama Portowa, Niepodległości, Bałuki bawią się teraz w korki, podobnie ku Słońcu i Europejska. Niecałą godzinę temu doszło do kolizji elektrycznego skutera z taksówką, to na Wyzwolenia na skręcie w Małopolską, czyli tam, gdzie było małe zoo. No i to było jakiś czas temu, także ruch jest tam już odróżniony, ale widziałem zdjęcia sprzed kilku minut, że ten samochód jeszcze tam stoi, skuter również. No i ten skuter elektryczny wyglądał jak motocykl, także i poruszał się drogą dla rowerów. Także to jest taka historia, która pokazuje, przynajmniej dla mnie, że nie wiem, czy takie rzeczy trzeba rejestrować, ubezpieczać i tak dalej. Byłem przekonany, że to jest motocykl, ale tutaj od słuchaczy dostałem tak zwany cynk, że to skuter elektryczny.
0: No i stąd może słuchacze mają pomysł na ten temat.
21: Może mają pomysły, co zrobić właśnie z takimi szybkimi skuterami elektrycznymi. Czy one powinny być rejestrowane, ubezpieczone i tak dalej. Czy robimy z tym porządek, czy jednak wolność. 510, 37 i 32.
20: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet. Autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustawo 57A. Gezet.pl.
9: Sponsorem audycji jest Pechamot. Autoryzowany serwis Skoda. Zielonogórska 32. Sponsorem prognozy pogody jest Taparella, producent rolet, żaluzji i zasłon. Kazimierska 4, taparella.pro.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40 Szczecin.
0: I powoli nam się zaczyna ochładzać, bo słońca niewiele, a wiatru wręcz przeciwnie. Ale i tak w nocy bez przymrozków, rano w Szczecinie i okolicach może pokropić, nie musi, ale może warto mieć pod ręką parasolkę czy inny kaptur. Jutro pogodowo podobnie jak dziś, ale lepiej, bo i stopień więcej, może nawet dwa, i słońca po południu nam nie zabraknie, no i piąteczek to będzie, czego chcieć więcej. Jeśli jednak czegoś, to myślę, że wszystko to dostaniemy w sobotę, kiedy to bardzo słoneczny i ciepły dzień i do 17 stopni na termometrach.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Taparella, producent rolet, żaluzji i zasłon. Kazimierska 4, taparella.pro.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40 Szczecin.
20: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: A jeśli ktoś chciałby jeszcze Alvaro Solera, no to proszę bardzo, tak? Rozpoczynamy ostatnią dziś naszą wspólną godzinę w Radiu Szczecin.

0: W Radiu Szczecin gramy Ani Karwan i kawałek zatytułowany W to mi graj. 18 minut po godzinie 16. Wcześniej dzwonił słuchacz Boguś, pozdrawiał Darka. Nie od razu, ale jednak jest i Darek Strażak ze Szczecina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Adiko Szczecin. Cześć Aniu, bardzo miło, serdecznie witam Cię. Bardzo miło Cię słyszeć po tak dłuższej nieobecności. Mam nadzieję, że udał Ci się przedłużony weekend majowy, chociaż pogoda była nie za bardzo. A jeśli to nie tajemnica, to powiedz Aniu, gdzie tak wojowałaś tyle czasu. Bardzo miło Cię słuchać. Wszystkiego dobrego dla Ciebie, dla całego Radia Szczecin. Oczywiście bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam, Boguś, i całą swoją rodzinką i generalnie wszystkiego dobrego dla wszystkich dobrych ludzi i życzę Wam dobrego życia. Dziękuję, pa.
0: Darku, uściski i serdeczności wysyłam i oczywiście wszystkiego dobrego, bo Ty jesteś dobry człowiek. Niespełna tydzień mi nie było przecież, tylko się było nad morzem w Świnoujściu. Zasłużyłam na pogodę chyba jednak. Słońca nawet trochę liznęłam, ale myślę, że opalę się jeszcze bardziej w czasie aktywnej soboty z Wału Chrobrego, czyli z pikniku nad Odrą, bo przed nami wielkie targi turystyczne wystawców z całego kraju, ale też rękodzieło, rzemieślnicze trunki i przysmaki z food trucków oraz masa atrakcji dla najmłodszych i nasze studio będzie tam też oraz wielki gar, w którym zamiesza mój radiowy kolega Robert Bochenko. W sobotę przyrządzi dolnośląską zupę rybną z lokalnym karpiem milickim, a w niedzielę powstanie bułgarska kawarma. Na nasze terenowe studio pełne gadżetów dla Was będzie na tarasie przy schodach. Traficie na pewno po zapachu.

0: poranek muzycznie, miło, pogodno nam, pięknieje w Szczecinie. Lada minuta o 16.30, w skrócie najświeższych wiadomości. Szczegóły, potem też raport z zakorkowanych dróg, a od razu po muzycznie Chłopcy z Placu Broni i numer znany Lubiane, Kocham Wolność. Ale teraz jeszcze o programach Radia Szczecin.
1: Autopromocja.
2: Autorskie Radio Szczecin. Audycje, których nie usłyszysz nigdzie indziej. Świat muzyki. Najlepszy sposób na muzyczne zakończenie dnia. Świat muzyki to mieszanka różnych gatunków, przebojów, jak i utworów nieco już zapomnianych. Daj się zabrać w podróż w najlepsze muzyczne zakątki. W każdy poniedziałek i czwartek od godziny 22 do północy tylko w Radiu Szczecin. Zaprasza Milena Milewska w poniedziałek i Marcin Gądziuk w czwartek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty plenarne, panele dyskusyjne, wizje przyszłości sektora morskiego. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury oraz Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Szczegóły i bilety na kongres-morski.com.pl. Przyszłość gospodarki morskiej tworzy się w Szczecinie.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Jesteś seniorem i uważasz, że nowe technologie nie są dla Ciebie? Radio Szczecin mówi nic bardziej mylnego. Dzięki zaawansowanej technice ułatwisz codzienne życie i poprawisz niemal każdy jego

0: które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
0: I tych, którzy działają razem dla Polski.
1: Więcej na funduszobywatelski.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: I po reklamie.
5: To są wiadomości Radia Szczecin.
4: Jest 16:30, teraz Krzysztof Kukliński.
6: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie otworzył zmodernizowaną katedrę i zakład anatomii prawidłowej. Nowe centrum dydaktyczne zostało wyposażone w nowoczesne sale preparacyjne, systemy symulacji oraz technologie VR, które pozwalają studentom uczyć się anatomii w formie interaktywnej i trójwymiarowej. Zmodernizowana katedra na Pomorzanach kosztowała około 190 milionów złotych. Reprezentacyjna willa z wozownią przy ulicy Marii Skłodowskiej-Kiryna pogodnie odzyska dawny blask. Chodzi o budynek należący do Szczecińskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Podpisano umowę na ich renowację. Za niecałe 2 lata będzie tam działał m.in. dzienny dom seniora. Prace mają ruszyć w przyszłym tygodniu. Szczeciński Zwik podzieli się kranówką. Miejskie przedsiębiorstwo zachęca mieszkańców i gości do korzystania z czystej, świeżej i przebadanej wody podczas największych wydarzeń plenerowych. Najbliższe z nich odbędzie się w ten weekend w ramach 35. Festiwalu Turystycznego Piknik nad Odrą. Impreza, organizowana cyklicznie na wałach Chrobrego, przyciąga tysiące osób.
5: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin.
4: Maciej Papke w studiu.
7: Obecny. I
4: przygotowany.
7: Wymienię parę ulic teraz. Proszę się skupić.
4: Jak na maturze się czuję.
7: Stelmacha, tak, tak. Zaraz zobaczymy, ile punktów nam wyjdzie procentowo. Stelmacha, Strzanieckiej pod górkę, czyli do Wilczej. Kołontaja, tu jest wszędzie tłoczno. Staszica i Wyzwolenia do Giedrojcia. Tłoczno, dzieje się. Nic a nic nie odpuszcza na ku słońcu Europejskiej Dworskiej. Wiadomo, to Rondo Girosa na Gumieńcach. Patrzę, co się jeszcze dzieje zarówno na kamerach, jak i na mapach. Czy gdzieś jeszcze tak jest mocno tłoczno i może troszeczkę dokazywać kierowcom. No oczywiście Bogumińska, ale też już wycisza się. To już nie jest ta możliwość korkowania, co wcześniej. No i chyba dobrze. Ale za to urósł nam korek. Wyrósł nawet na drodze krajowej numer 13, tej wpadającej w rondo Hakena w kierunku właśnie do miasta. No i to jest teraz chyba najdłuższy korek w mieście, jaki mam. Jeżeli gdzieś są dłuższe, ja o tym nie wiem, to dajcie nam znać na numer 510 37 i 32.
4: W nocy bez przymrozków dziś, ale rano możliwe, że pokropi deszcz, natomiast w dzień poświeci nam słońce, zwłaszcza w drugiej części piątku, czyli idealnie na początek weekendu, potem w sobotę na pikniku nad Odrą bardzo słonecznie i ciepło, do 17 stopni.
5: W domu, w pracy, w

0: Miło posłuchać w Radiu Szczecin dobrego grania, ale miło też posłuchać opowieści o dobrym graniu. Przemysław Tyle teraz i jego niemała płyta.
1: Wielka płyta w Radiu Szczecin. Opowieść o albumach, które musisz znać.
2: Audioslave. Pierwsza płyta. Jaki efekt mogłoby przynieść połączenie zespołów Rage Against the Machine oraz Soundgarden? To pytanie mogło wydawać się niedorzeczne, aż do chwili, gdy jego postawienie stało się rzeczywiście zasadne. W 2001 roku w światku rockowym zaczęły krążyć pogłoski o zawiązaniu się zespołu, w skład którego mieli wejść wokalista Soundgarden Chris Cornell oraz instrumentaliści Rage Against the Machine, gitarzysta Tom Morello, basista Tim Comerford i bębniarz Brad Wilk. Ich producent i przyjaciel Rick Rubin polecił im bezrobotnego od 3 lat wokalista Soundgarden. Podszedł do mikrofonu i zaśpiewał. To nie zabrzmiało dobrze, to nie zabrzmiało rewelacyjnie, lecz transcendentalnie, wspominał Tom Morello. Pomiędzy muzykami wytworzyła się rzeczywiście taka energia i chemia, że w ciągu 19 intensywnych spotkań powstało 21 utworów. Wiosną 2001 roku zespół wszedł do studia, aby pod opieką Ricka Rubina zarejestrować materiał na debiutancką płytę. 1,5 roku trwało, zanim materiał ujrzał światło dzienne, ale w tak zwanym międzyczasie do sieci wyciekły niedokończone wersje nagrań z przygotowywanej płyty. Ostatecznie pełnowartościowa, skończona wersja albumu swoją premierę miała dopiero w listopadzie 2002 roku. Album otwiera kompozycja, która 2 miesiące wcześniej zwiastowała premierę tej płyty. Pierwsze takty nasuwają na myśl klasyczne brzmienie Rage Against the Machine. W chwili, gdy można spodziewać się charakterystycznego tembru głosu, pojawia się coś jakby z zupełnie innej bajki. To z kolei typowy Chris Cornell ze swoją cepelinową manierą, pamiętną Soundgarden. Od razu można wyczuć, co miał na myśli gitarzysta, doznając transcendentalnego objawienia. Ta sama jakość dominuje w większej części płyty.

0: Pięć utworów płyty trafiło na single. Nie zrobiły furory, ale jeden zwyciężył w alternatywnym zestawieniu Billboardu. Sam album podzielił zarówno fanów Rage Against the Machine i Soundgarden. Część z nich nie zaakceptowała nowego wcielenia swoich ulubieńców, inni się zachwycali. Natomiast płyta z pewnością zadowoliła sympatyków klasycznej gitarowej muzyki. Album w Ameryce pokrył się potrójną platyną, w Kanadzie podwójną, a w Wielkiej Brytanii pojedynczą. Historia pokazuje, że najczęściej wszelkie supergrupy nie trwały zbyt długo. Dzieje Audioslave to potwierdzają. Zespół zdołał wydać jeszcze dwa albumy i rozwiązał się w 2007 roku po 5 latach istnienia.
1: Wielka płyta w Radiu Szczecin. Radio Szczecin.

0: pora kończyć, bo za chwilę o 17 zaczynają się najświeższe wiadomości Radia Szczecin, do tego ostatnie Autoradio, a dalej Marzena Szustak, bo przed nami podsumowanie najważniejszych wydarzeń, czyli magazyn Tematy i Muzyka. A my już dziękujemy za dziś. Kamil Flaszak zrealizował dźwiękowo i dzielnie program. Ania Łukaszek, dobrego popołudnia, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Czy potrzebny mi adwokat? Gdzie mogę znaleźć pomoc? Jak nie pogubić się w przepisach? Tu wkraczamy my. Prosto i jasno wraz ze specjalistami przeprowadzimy Was przez zawiłości kodeksów i ustaw. Nowy cykl Zgodnie z prawem. Słuchajcie w każdy czwartek po 17 w programie Tematy i Muzyka. Oczywiście tylko w Radiu Szczecin.
1: Autopromocja. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
8: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
11: Niezależnie od miejsca, słuchaj Radia Szczecin i Radia Szczecin Ekstra w cyfrowej jakości DAB+. Najnowsze informacje, zdjęcia i doskonała jakość dźwięku. Pamiętaj o DAB+, przy kupowaniu nowego odbiornika do domu, ogrodu czy samochodu. Usłysz i poczuj nową jakość.
12: Firma Kamuko zaprasza na prezentację samochodów dla osób na wózkach inwalidzkich. 9 maja Złotów, Zabajka 2. 10 maja Szczecin Park and Ride przy ulicy Hangarowej. W godzinach od 10 do 15 poznaj rozwiązania, porównaj modele i porozmawiaj z zespołem Kamuko. Kamuko. Mobilność bez ograniczeń.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Czas na wiadomości w Radiu Szczecin o 17. Krzysztof Kukliński.
13: Kolejne nowe autobusy elektryczne jeżdżą już po ulicach Szczecina. ZUS przypomina przedsiębiorcom o rozliczeniu składki zdrowotnej. Bryłokształty, wystawa fotograficzna na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
11: To są wiadomości Radia Szczecin.
13: 4 nowe elektryki rozpoczęły pracę. Autobusy zeroemisyjne Solaris zostały zakupione przez szczecińskie przedsiębiorstwo autobusowe Klonowica. Obsługują linie 51, 57 i 99, poinformował Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki.
14: Nowe elektryki wyposażone są w klimatyzację, rampę najazdową dla wózków, 2 dwuportowe ładowarki USB, oświetlenie wewnętrzne LED i monitoring. Zmagazynowana energia umożliwia przejechanie w pełni obciążonemu autobusowi co najmniej 120 km.
13: Nowe autobusy to pojazdy jednoczłonowe, niskopodłogowe. Może nimi podróżować 75 pasażerów, w tym 28 na miejscach siedzących.
9: Takie są wiadomości Radia Szczecin.
13: Termin na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok mija 20 maja. Należy je uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień, poinformował Karol Jagielski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie.
15: Ten obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy w ubiegłym roku byli z tego tytułu objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i byli opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem.
13: Osoby, które zawiesiły działalność na cały 2025 rok, nie muszą składać rocznego rozliczenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wznowiono działalność w styczniu tego roku, a przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych.
9: Trochę kultury w wiadomościach Radia Szczecin.
13: Kilkunastu członków fotoklubu Zamek prezentuje swoje prace na wystawie Bryłokształty. W holu wschodnim Zamku Książąt Pomorskich ekspozycja klubowiczów pokazuje dorobek ostatniego roku. Prezentowane na wystawie fotografie traktują bryłę jako punkt, w którym spotykają się napięcia wizualne, materialne i przestrzenne. Mówiła podczas wernisażu Beata Bogusławska z fotoklubu Zamek.
16: W architekturze albo w przestrzeni, bo ta wystawa to nie tylko architektura, można znaleźć tyle spojrzeń na to samo, że właśnie to jest zaskakujące, pociągające i zachwycające.
13: Fotoklub Zamek tworzą pasjonaci fotografii, dodaje Beata Bogusławska.
16: Udaje się często nam spotykać ze sobą. Za każdym razem jest to radość nie tylko stworzenia, ale też radość ze spotkania. A każda pasja zmienia człowieka i otwiera w nim to, co jest najpiękniejsze, najlepsze. Udaje nam się wiele rzeczy robić razem i tworzyć to, co jest wspólne, gdzie ideą jest fotografia. O to chodzi.
13: Wystawa będzie prezentowana w Zamku Książąt Pomorskich do końca czerwca. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
11: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin.
17: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet. Autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustowo 57A. Gezet.pl.
18: Sponsorem audycji jest Pechamot. Autoryzowany serwis Skoda. Zielonogórska 32.
1: 17:03 i z ostatnią porcją wiadomości dla kierowców Maciej Papkę.
19: Tak, ostatnia i bardzo dobrze, bo już wszystko tak pomału się wygasza, jeśli chodzi o te duże natężenie ruchu i godzin szczytu. Jeszcze Staszica, jeszcze Wyzwolenia, Kołątania, tu jeszcze wszędzie trochę aut, ale prawdziwym polem bitwy, takim ostatnim jest Rondo Gierosa. Tu z każdej strony kolejki na wjazd w to rondo, za wyjątkiem Derdowskiego. A tak, jak już powiedziałem, niewiele się dzieje i bardzo dobrze. Kto miał powrócić do domu, już powrócił. Ktoś się jeszcze kręci po mieście. Niechaj spokojnie jedzie. Wszystko powiedziałem. Zostawiam Was z panią redaktor. Za chwilę pogoda, już za rogiem. No i z czujnym numerem telefonu. On cały czas czynny dla Was i czekam na różne wieści. 510-37-32. No i mówię, do usłyszenia.
17: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet. Autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustowo 57A. Gezet.pl.
18: Sponsorem audycji jest Pechamot. Autoryzowany serwis Skoda. Zielonogórska 32.
13: Pochmurno w Szczecinie, chwilami tylko minimalne przejaśnienia i około 12 stopni. Dzisiaj bez opadów, w nocy będzie nadal pochmurno, a temperatura spadnie do 5 stopni. Jutro nieco cieplej, nawet 15 stopni. Po południu możliwe rozpogodzenia.
11: W domu, w pracy, w samochodzie. Najważniejsze tematy ze Szczecina, z regionu, z Polski i ze świata. A do tego Twoja ulubiona muzyka. Tak brzmi Team Radia Szczecin. Tematy i muzyka.
1: Zaczynamy, witamy w imieniu reporterów Radia Szczecin. Audycję realizuje Mariusz Tałajkowski, a z tej strony Marzena Szustak. Co dzisiaj w teamie? Zaczniemy od tegorocznych maturzystów, którzy dostali pierwszą słodką nagrodę za trudy i nieprzespane dobrze, bo przed maturą noce.
20: Dziewczyny będą teraz wam nakładać kremówki, zajmijcie sobie miejsce przy stoliku.
21: Pyszne. Bardzo dobre, bardzo smaczne. Więcej niż boskie, one są po prostu nieziemskie, cudowne.
22: Chciałam pojechać do Wadowic po maturach na kremówki, a kremówki przyjechały do mnie.
1: A że matury to też oczywiście sięganie do bibliotek, to będzie temat a propos zachodniopomorskim bibliotekarzem roku 2025, czyli ubiegłego została.
23: Mieszkańcy zaczęli zauważać, że biblioteka stała się takim ich centrum kultury.
1: Kto został? O tym w magazynie Tematy i Muzyka. Już po raz 12 w Szczecinie wystartowały Dni Skandynawskie.
0: Ta współpraca przynosi od wielu lat owoce biznesowe, ale to się przekłada także na inne relacje.
2: Inwestorzy ze Skandynawii patrzą na ten region długofalowo. Mamy firmy, które są od ponad 20 lat.
1: Rewolucja w ruchu i transporcie to hasło przewodnie 14. Sympozjum Transportowo-Logistycznego zorganizowanego na Politechnice Morskiej w Szczecinie.
7: Skupiamy się głównie na transporcie i na magazynach. Mówimy o alternatywnych napędach, że chcemy zrobić wszystko, żeby ten transport usprawnić.
1: To oczywiście tylko niektóre spośród tematów przygotowanych przez reporterów Radia Szczecin dziś. Będzie też dużo dobrej muzyki, będzie na przykład Ava Max.
23: Tematy i muzyka w Radiu Szczecin.

0: Radia Szczecin. Tematy i muzyka.
1: 14 minut po godzinie 17. Zaczynamy od maturzystów. Są tacy, którzy w Szczecinie dostali małą nagrodę z góry i to dosłownie w papieskim klimacie. Po egzaminach aleja Jana Pawła II zamieniła się w słodki kierunek ucieczki od stresu prowadzący do klubo-kawiarni przy Placu Grunwaldzkim, gdzie na zmęczonych maturzystów nagrodę czekało 100 kremówek. Jak się okazało, nie trzeba było planować pielgrzymki do Wadowica.
2: Dziewczyny, będę od razu wam nakładać kremówki, zajmijcie sobie miejsce przy stoliku.
3: Pyszne. Bardzo dobre, bardzo smaczne. Więcej niż boskie, one są po prostu nieziemskie, cudowne. Idealne po maturach.
4: Trochę mi poprawiło jakiś głupi błąd. W sensie poprawiło mi humor po głupim błędzie na maturze z angielskiego, więc idealna.
5: Po tym całym trudzie, które TKE nam zadało, to jednak zasługujemy na jakąś tutaj nagrodę. No. Przyjemnie.
2: A na herbatę?
6: Nie, tylko na kremówkę.
2: Tylko na kremówkę, to...
7: Zaskoczony jestem. Jakby kojarzę, że w Szczecinie zawsze była jakaś akcja dla maturzystów. Zazwyczaj to było na lodach, więc kremówka mnie zdziwiła.
8: Chciałam pojechać do Wadowic po maturach na kremówki, a kremówki przyjechały do mnie.
5: To na pewno pomaga, zwłaszcza po całym tygodniu tych wszystkich matur, bo wszystko pod rząd jest po prostu męczące na dłuższą metę. Więc takie wspólne posiedzenie przy kremówkach jest bardzo przyjemne.
2: Tutaj będziecie tylko musiały podchodzić po te ciasteczka robić. Już cię niosę. Cześć, jak masz na imię?
7: Już najgorsze za mną, już z górki.
5: Część jest za nami, jeszcze trochę zostało, bo jednak ustne i tam różne rozszerzenia to przed nami.
7: Nawet przed ustnymi już gorzej nie będzie, to na pewno.
5: Wszystko na pewno będzie zdane, teraz kwestia tylko na jak wysoki wynik.
2: Ja wykładam koledze już.
7: Papieskich nie przebiją, ale dobre, mimo wszystko.
1: No proszę, takie kremówki, a tyle radości. Krzysztof Cichocki też został poczęstowany. Mówił, że było bardzo smacznie. A całe wydarzenie zorganizował Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Maturzystom oczywiście życzymy samych na maturze sukcesów.
0: Team Radia Szczecin. Od poniedziałku do piątku od 17 do 19.

0: Radia Szczecin. Tematy i muzyka.
1: 22 minuty po godzinie 17. No i zaczynamy od zachodniopomorskiego bibliotekarza roku 2025. W Szczecinie Barbara Markowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej uznana została za bibliotekarza roku, a Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu za zachodniopomorską bibliotekę roku. Nagrody wręczono podczas gali w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, a była tam Małgorzata Frymus.
2: Proszę Państwa, bibliotekarz roku 2025 województwa zachodniopomorskiego to pani Barbara Markowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Brawo! Brawo!
3: Barbara Markowska, Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Stać się bibliotekarzem roku? Miło.
4: Bardzo miło. Każde docenienie jest ważne i bardzo się cieszę, że ta nagroda przyszła właśnie do mnie, ponieważ jest to takie trochę ukoronowanie tych wszystkich działań, które robię już chyba od wielu lat.
5: Monika Dziedzic, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu.
3: Czyli dyrektorka Biblioteki Roku.
5: Tak, dyrektorka Biblioteki Roku. Ogromna radość, ale nie ukrywam też, że zaskoczenie. Duże.
3: Byśmy chcieli powiedzieć, z czego pani jest dumna w ciągu ostatniego roku?
4: Myślę, że przede wszystkim jestem dumna z tego, że udało się zrealizować tak wiele współprac, ponieważ tak jak powiedziałam, biblioteka powinna być miejscem, które sieciuje ludzi. Ludzi, książki, kulturę. Więc my jesteśmy takim miejscem wspólnym, współdzielonym ze społecznością lokalną, z artystami, z twórcami, z organizacjami pozarządowymi. I myślę, że udało się to zrealizować przy większości przedsięwzięć, które realizowałam w ubiegłym roku.
5: Praca w bibliotece nauczyła mnie faktycznie trochę takiego przystopowania, żeby dać ludziom troszkę więcej czasu. Jestem raptus, ja muszę szybko. A tu się okazało, że jeżeli damy ludziom troszeczkę czasu, to oni to zrobią. To się zadzieje i oni się tego nauczą i potem będzie już
3: to
5: wszystko
3: będzie
5: takie.
3: Ich.
5: Tak, to będzie przede wszystkim ich. To jest bardzo ważne, żeby ludzie realizowali swoje pasje, a nie pasje dyrektora.
4: W ubiegłym roku taką najbardziej wartościową osobiście dla mnie doświadczeniem była współpraca z Konwentem Samorządowym Polska-Ukraina. Do tej pory, jak o tym mówię, to mnie to porusza. Zresztą mamy teraz drugą edycję tego programu od książek do kompetencji biblioteki przyszłości w Ukrainie. Już dzisiaj, pomimo, że tam toczy się wojna, pracujemy nad tym, aby biblioteki w Ukrainie budowały społeczeństwo obywatelskie oparte na rzetelnej wiedzy naukowej, aby bibliotekarze w Ukrainie nie pozostawali w tyle, aby mieli kompetencje takie same jak my tutaj.
5: Stawiamy na to, że w bibliotece nie ma imprezy, która się nie może odbyć. Mieliśmy kawiarenkę kocią, gdzie mieszkały z nami koty. Mamy festiwal ekologiczny, mamy turnieje gier planszowych, kluby seniora.
3: Musieliście zrobić coś więcej, dlatego że biblioteką roku nie zostaje się od tak. To w wielu bibliotekach się dzieje.
5: Zeszły rok był, myślę, że szczególnie taki, że też pozyskaliśmy na przykład bardzo dużo środków zewnętrznych. Mieszkańcy zaczęli zauważać, że biblioteka stała się takim ich centrum kultury. W Kołobrzegu w tej chwili jest bardzo dużo wybór i biblioteka jest ważna i ludzie do nas przychodzą, biorą nas jakby pod uwagę. Jesteśmy instytucją kultury, z którą ludzie się zaczęli liczyć.
1: Tak było dziś, a ja dodam, że Nagroda Bibliotekarza Roku to wyróżnienie przyznawane za osiągnięcia w działalności bibliotecznej. Nagroda została ustanowiona w 2009 roku. Gala była jednocześnie inauguracją 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. A szerzej na temat Tygodnia Bibliotek już dziś w audycji Radio Szczecin na wieczór około godziny 20:40. Tę relację przygotowała Małgorzata Frymus.
0: Tematy i muzyka w Radiu Szczecin.
1: A teraz, tak sobie pomyślałam, należy nam się muzyczny oddech w muzycznej kolejce, czyli pojawią się jeszcze przed 18:00 Belinda Carlisle, Roxana Węgiel, Village People, a już teraz Alan Walker i Daya.

0: Radia Szczecin. Tematy i muzyka.
1: W czwartki, tak mniej więcej o tej porze, pomagamy rozwiązać różne problemy natury prawnej. Jarosław Gowin już za chwilę i jego gość.
0: Wyjaśniamy zasady, przybliżamy przepisy. Zgodnie z prawem. W Radiu Szczecin.
2: A dzisiaj razem ze szczecińskim mecenasem Rafałem Wiecheckim wyjaśniamy, co zrobić, kiedy ktoś od nas domaga się spłaty długu, niekoniecznie prawdziwego. Czy lepiej z tym pójść do adwokata, czy działać na własną rękę? I co zrobić, kiedy dostaniemy pismo z jakimiś podejrzanymi żądaniami?
3: Zawsze lepiej skonsultować się z profesjonalistą. Strona internetowa nie bierze żadnej odpowiedzialności za to, co tam jest napisane. Natomiast my jako adwokaci mamy odpowiedzialność zawodową, też jednak na rynku funkcjonujemy i mamy pełne doświadczenie w tym zakresie, więc potrafimy czytać przepisy, potrafimy je analizować, znamy treść orzecznictwa, więc na pewno pomoc profesjonalnego pomocnika będzie dużo lepsza aniżeli strona internetowa. Podobnie jak przy lekarzach, tak, często śmiesznie mówi się doktor Google, no jednak doktor Google niekoniecznie wyleczy. Lepiej chyba, jak się ma jakiś poważny problem, udać się do lekarza. Tak samo jak się ma jakiś problem, lepiej udać się do profesjonalnego pomocnika, bo tam uzyska się profesjonalną odpowiedź na jakieś nurtujące pytania.
2: Czy odpisywać takie pismo, które z gruntu wiemy, że chce nas na coś naciągnąć, czy po prostu je zlekceważyć i wyrzucić do śmieci?
3: To zależy od konkretnej sytuacji, bo tak naprawdę jeżeli czasami mamy do czynienia, można powiedzieć wprost, wręcz ze stalkingiem, tak? Czyli tych pism procesowych, jeżeli zaczniemy odpowiadać, to druga strona nabierze jak gdyby ochoty i przekonania, że im więcej będzie do nas pisała, tym my się będziemy bardziej angażowali, będziemy bardziej przejęci, być może nawet będziemy skorzy do zapłaty. Tak niestety działa takie ludzkie podejście, tak? Że przychodzi do nas pismo, odpowiadamy. Druga strona wie, że nie ma racji. Kolejne pismo, telefon wciąga nas w tą swoją grę, aż my jesteśmy przekonani, że jednak trzeba coś zapłacić. Z drugiej strony, no, warto przynajmniej na to pierwsze pismo, czy na pierwszy jakiś mail, jeżeli on jest rzeczywiście, zweryfikujemy, że pochodzi od jakiegoś podmiotu w miarę wiarygodnego, odpowiedzieć. Ponieważ też przestrzegam na przykład odpowiedzi na maile, tak? Ponieważ może za chwilę się okazać, że mamy cały grupę przestępców. Może się okazać, że my odpowiemy na mail w dobrej wierze, bo ktoś do nas napisze, proszę nam zapłacić 1000 złotych. My odpowiadają, a przepraszam, nie wiem co za roszczenie, o co chodzi, to nie jest. Druga strona zacznie znowu wykorzystać nasze zaufanie albo niewiedzę, dać jakieś linki, a tu jest zobowiązanie, proszę kliknąć na ten link, klikamy na link,

0: mi pieniądze z konta, infekujemy komputer i tak dalej. Więc do wszystkiego trzeba podchodzić również racjonalnie i z ostrożnością. Jeśli wiemy, że jakieś roszczenie było i jeżeli widzimy, że jest jakaś firma wiarygodna i rzeczywiście, że oni coś do nas piszą, no to warto odpowiedzieć. Natomiast przestrzegam, żeby nie reagować na wszystkie tego typu historie, bo bardzo często są to oszustwa i możemy więcej stracić, aniżeli zyskać.
1: Zgodnie z prawem w Radiu Szczecin.

0: Teraz zapraszam na spotkanie z Piotrem Rokickim. Przed nami serwis muzyczny.
1: Serwis muzyczny Radia Szczecin.
2: Nowy album zapowiedziała amerykańska piosenkarka Kalela. Płyta zatytułowana New Avatar ukaże się 10 lipca i będzie jej trzecim wydawnictwem studyjnym. Wokalistka ponownie sięga po połączenie elektroniki, alternatywnego R&B i bardziej eksperymentalnych brzmień, ale tym razem, jak zapowiada, materiał ma być bardziej bezpośredni emocjonalnie i inspirowany estetyką futurystycznego popu. Zapowiedzi płyty towarzyszy premiera nowego singla i teledysku, a album ukaże się nakładem Warp Records.

Nową płytę przygotowuje także zespół Lamb Chop. Album Punching the Clown powstał częściowo we współpracy z Justinem Vernonem z grupy Bon Iver i według zapowiedzi ma łączyć minimalistyczne aranżacje z wpływami muzyki gospel i amerykańskiego folku. Lider zespołu Kurt Wagner podkreśla, że materiał jest bardziej kameralny i oparty przede wszystkim na pracy wokalnej oraz atmosferze nagrań. Jak napisał, na początku 2024 roku usłyszałem w radiu piosenkę, kiedy jechałem zatankować samochód. Tylko minimalistyczne banjo wygrywające jeden akord i niewielka grupa śpiewających głosów. Nigdy nie dowiedziałem się, kto to był. W czasie poszukiwań odkryłem sposób śpiewania gospel, który, jak się uważa, narodził się pod koniec XIX wieku w Szkocji. To spontaniczny rodzaj śpiewu a cappella oparty na zasadzie wezwania i odpowiedzi, prowadzony przez jedną osobę i odpowiadający jej chór śpiewaków. Chciałem nagrać album, który oddawałby ducha takiej muzyki.

A propos chóru, były perkusista grupy Queen, Roger Taylor, kończy pracę nad nowym albumem. W jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że jest bardzo zadowolony z efektu końcowego, a jednym z najbardziej zaskakujących elementów nowego materiału będzie udział afrykańskiego chóru. Jak twierdzi Taylor, rozbudowane partie wokalne i nowe inspiracje mają nadać albumowi zupełnie inny charakter niż jego wcześniejszym solowym nagraniom. Krążek ma mieć premierę jeszcze w tym roku.

0: Radia Szczecin. Tematy i muzyka.
1: Kończymy dzisiejszy team. Dziękujemy za uwagę. W imieniu reporterów Radia Szczecin audycję zrealizował Mariusz Tałajkowski. Już niedługo wiadomości o 19, a po nich Fonosfera i Katarzyna Wolnik-Sajna. Do usłyszenia. Miłego wieczoru. Marzena Szustak.
2: Autopromocja.
0: Radio Szczecin w pracy. Codziennie jesteśmy z wami.
3: Policjanci z Wodnego Komisariatu ze Szczecina we współpracy z Urzędem Morskim usunęli z Odry wielką kłodę, która leżała jak kłoda, no i mogła zagrozić żegludze. Przywiązali ją linami do statku, odholowali i dźwigiem wyciągnęli na brzeg. Szlak znów jest bezpieczny. O, naszym policjantom wodnym to nie takie kłody pod nogi rzucali.
0: Radio Szczecin w pracy. Świetna muzyka, najważniejsze wiadomości, czas reakcji i raporty z dróg. Z nami twój dzień nabierze tempa.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Autopromocja. Reklama.
4: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
5: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
7: RTV Euro AGD. Już dzisiaj otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1199 zł. Cena nadchodząca od 11 maja to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD już dzisiaj od godziny 9. Retail Park Mieszka. Ulica Mieszka I 63/64.
8: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
9: Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie. Od wielu lat niesie pomoc w domach chorych na nowotwory. Nieodpłatnie zapewniamy lekarza, pielęgniarkę, psychologa, duszpasterza, pracownika socjalnego oraz wolontariuszy medycznych i niemedycznych. Dla chorych w fazie terminalnej choroby wybudowaliśmy dom, w którym liczyć mogą na profesjonalną opiekę, a ich rodziny na wsparcie. Informacje pod numerem telefonu 91 31 22 989 www.hospicjum-tanowo.pl.
10: Wyobraź sobie dziecko, które nigdy nie dorośnie do swoich możliwości. Dziecko, które będzie zmagać się z nauką, zaburzeniami uwagi, problemami zdrowotnymi przez całe życie. W Polsce co roku 1000 dzieci rodzi się z płodowym zespołem alkoholowym FAS. Powód? Alkohol w ciąży. Jedna lampka nie zaszkodzi to mit, który kosztuje zdrowie dzieci, bo nie ma bezpiecznej dawki. Ale ty możesz temu zapobiec. Uświadom swoich bliskich, przyjaciół, koleżanki. Ta jedna rozmowa może ochronić życie dziecka. 0% alkoholu to 100% miłości. Wybierz przyszłość bez FAS. Aktywną profilaktykę w zakresie zapobiegania FAS prowadzi Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc. Zapraszamy do kontaktu na www.tęczaserc.pl.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoła, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
13: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najgorętsze tematy w gospodarce morskiej. Bezpieczeństwo Bałtyku, przyszłość portów, regulacje żeglugi i globalne łańcuchy dostaw. Spotkaj liderów rynku, ekspertów i decydentów. Dwa dni inspirujących debat. Nie możecie tam zabraknąć. Program oraz bilety na kongres-morski.com.pl.
14: I po reklamie.
15: W domu, w pracy, w samochodzie.
16: Szczecinie i Stargardzie na 92,94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98,7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106,3 FM.
17: Oczywiście, tylko Radio Szczecin.
18: Zbliża się godzina 19, wiadomości Krzysztof Kukliński. Stocznia Szczecińska Wulkan będzie budowała statki cywilno-wojskowe. Poznaliśmy bibliotekarza roku w Zachodniopomorskiem. Więcej kontenerów na zużytą odzież w Kołobrzegu.
19: To są wiadomości Radia Szczecin.
18: Stocznia Szczecińska Wulkan uzyskała koncesję na produkcję wojskową, poinformował jej prezes. Radosław Kowalczyk powiedział, że umożliwi ona budowę statków podwójnego zastosowania, które będą wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i obronnych.
20: I kolejnym krokiem rozwoju tego miejsca to jest realizacja projektów wojskowych, projektów wsparcia, tak zwany dual use lub infrastruktury krytycznej, do czego są potrzebne zezwolenia, pozwolenia i koncesja, i to już stocznia pozyskała.
18: Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka dodał, że rozmowy z kooperantami są na bardzo zaawansowanym etapie.
21: Tutaj będą powstawać części jednostek, które będą realizowane we współpracy chociażby ze stoczniami trójmiejskimi, tak abyśmy te części, które tutaj zostaną wyprodukowane, mogli wykorzystywać do realizacji całych jednostek, więc współpraca tutaj firm państwowych jest niezwykle kluczowa w tym zakresie.
18: Pierwsze efekty tej współpracy pojawią się w ciągu najbliższych tygodni.
14: Wiadomości możesz komentować na radioszczecin.pl.
18: Rozdano nagrody Bibliotekarza Roku w Zachodniopomorskiem. Tytuł ten otrzymała Barbara Markowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zaś Biblioteką Roku została placówka w Kołobrzegu. Nagroda Bibliotekarza Roku została ustanowiona w 2009 roku z inicjatywy Marszałka Województwa oraz Regionalnego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Najbardziej dumna jestem z tego, że udaje mi się do współpracy namówić tak wiele osób, mówi bibliotekarka roku Barbara Markowska.
22: Biblioteka powinna być miejscem, które sieciuje ludzi. Ludzi, książki, kulturę. Więc my jesteśmy takim miejscem wspólnym, współdzielonym ze społecznością lokalną, z artystami, z twórcami, z organizacjami pozarządowymi. I myślę, że udało się to zrealizować przy większości przedsięwzięć, które realizowałam w ubiegłym roku.
18: W ubiegłym roku zdobyliśmy fundusze na dodatkowe działania i to chyba dało nam tę nagrodę, mówi dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu Monika Dziedzic.
23: Mieszkańcy zaczęli zauważać, że biblioteka stała się takim ich centrum kultury. W Kołobrzegu w tej chwili jest bardzo dużo wybór i biblioteka jest ważna. Ludzie do nas przychodzą, biorą nas pod uwagę. Jesteśmy instytucją kultury, z którą ludzie się zaczęli liczyć.
18: Wszystkie biblioteki w Zachodniopomorskim zapraszają od dziś na Tydzień Bibliotek. Zaplanowano spotkania autorskie, wystawy, warsztaty i wspólne czytanie.
14: Więcej na radioszczecin.pl.
18: Więcej kontenerów na tekstylia na ulicach Kołobrzegu. Urzędnicy chcą ułatwić mieszkańcom segregację odpadów.
24: Od początku 2025 roku stare ubrania nie mogą trafiać już do kosza z odpadami zmieszanymi, a muszą być wyrzucane osobno. Przed rokiem władze Kołobrzegu ustawiły na terenie miasta kontenery na tekstylia. Michał Kojaczyński, rzecznik magistratu, tłumaczy, że urząd rozwija ich sieć, by mieszkańcy nie mieli do pojemników zbyt daleko.
25: Zwiększyliśmy liczbę tych pojemników. Obecnie jest ich 50 w 23 lokalizacjach.
24: Opinie dotyczące tego rozwiązania są wśród mieszkańców podzielone.
26: Jeżeli chodzi o Kołobrzeg, na moim osiedlu się sprawdza. On stoi koło mojego domu, także nie muszę szukać gdzieś tam na terenie miasta Kołobrzeg.
24: Korzysta pan?
26: Nie.
27: Nie korzystam.
28: Generalnie korzystam, tak. Tylko, że mam bliziutko domu. Jak mam jakieś rzeczy, to tam.
24: W ubiegłym roku mieszkańcy Kołobrzegu wrzucili do kontenerów dokładnie 245 ton tekstyliów. Przemysław Polanin, Radio Szczecin.
19: Sport w Radiu Szczecin.
18: Artur Dyczewski.
29: Witam serdecznie.
0: Koszykarze Kinga zakończyli sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na drugim miejscu w tabeli. Szczecinianie pozycją lidera stracili po środowej porażce na wyjeździe z mistrzem Polski Legią Warszawa w ostatniej kolejce rozgrywek. Stołeczny zespół po tej wygranej zapewnił sobie pierwszą lokatę w tabeli. Maciej Majcherek, trener Wilków Morskich, nie ukrywa zadowolenia z postawy swojej drużyny i miejsca w tabeli przed fazą play-off.
1: Bardzo się cieszymy z tego drugiego miejsca na koniec sezonu zasadniczego. My robiliśmy swoje, pracowaliśmy po cichu. Cała ta praca, którą zrobiliśmy w tym sezonie, myślę, że fajnie funkcjonowało to wszystko. Tak? Na każdym treningu walczyliśmy, na każdym treningu podchodziliśmy do tego 100% na każdym meczu. Myślę, że ten zespół przez cały sezon budował. Mamy naprawdę charakternych zawodników. Dużo meczów wyciągnęliśmy w końcówce. Dla mnie na pewno pierwszy sezon też bardzo, bardzo ciężki, bo praktycznie no, pierwszy prowadziłem raz zespół od początku do końca i też nowe doświadczenia. Myślę, że z każdym dniem tak się dalej uczę. Ważniejsze jest to, żebyśmy zagrali fajną pierwszą rundę i tą rundę przeszli, a potem już zobaczymy, co się będzie działo. Skupiamy się teraz przede wszystkim na play-offach.
0: Podopieczni trenera Macieja Majcherka swojego rywala w play-off poznają jutro po meczu o siódme miejsce Anwilu Włocławek za Stalem Zielona Góra. Zwycięzca tego pojedynku zagra z koszykarzami Kinga w ćwierćfinale play-off. Pierwsze spotkanie Wilków Morskich w play-off odbędzie się 13 maja o godzinie 20:15 w hali Enea Arena w Szczecinie. Na razie znamy dwie ćwierćfinałowe pary play-off Orlen Basket Ligi, w których koszykarze Śląska Wrocław zmierzą się z Arką Gdynia, a Trefle Sopot zagra z Dzikami Warszawa. Koszykarze New York Knicks pokonali Filadelfię 108-102 w drugim półfinałowym meczu play-off konferencji wschodniej Ligi NBA. W zwycięskiej drużynie 55 sekund na parkiecie spędził reprezentant Polski Jeremy Sochan. W rywalizacji play-off do czterech zwycięstw Nowojorczycy prowadzą 2-0. W półfinale play-off konferencji zachodniej Ligi NBA koszykarze San Antonio Spurs wygrali z Minnesota Timberwolves 133-95. W tej parze w play-off do czterech zwycięstw jest remis 1-1. Piłkarze Świtu po czterech porażkach z rzędu liczą na przełamanie w drugiej lidze. Szczecinianie zmierzą się jutro na wyjeździe z rezerwami ŁKS Łódź w 31. kolejce rozgrywek. Piątkowe spotkanie piłkarzy Dumy Północy z drugim zespołem Rycerzy Wiosny rozpocznie się o godzinie 17 w Bełchatowie.
18: Pochmurno i około 12 stopni w Szczecinie. W nocy będzie nadal pochmurno, a temperatura spadnie do 5 stopni. Jutro około 15 stopni. Po południu możliwe rozpogodzenia.
19: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Szczecin.
2: Dobry wieczór, Katarzyna Wolnik-Sajna. Kłaniam się i witam w fonosferze. Dzisiaj historia, która ma swój ciąg dalszy. Przypomnimy pewien obrazek. Obrazek dźwiękowy, ale też mowa będzie o pewnych obrazach, które do tej pory można zobaczyć, a konkretnie o zdjęciach. I tak mocno sugerują, że coś poza tymi zdjęciami jeszcze się wydarza, że poszłam tym tropem. Na przykład ręka mężczyzny delikatnie dotyka gładkiej powierzchni. Kiedy przyjrzysz się dokładniej, widzisz czarodziejski instrument. Tak można opisać zdjęcie, które zawisło na ścianie jednego z takich kultowych miejsc na deptaku Bogusława. To zdjęcie i wiele innych oddaje pasję tworzenia. Lutnik nazywa robione przez siebie instrumenty dziećmi, podobnie jak fotografik swoje zdjęcia. Artystyczna rodzina? Być może. Może nie po krwi, ale towarzysko na pewno. Bohaterami tej opowieści są lutnik Ireneusz Skoczka i fotografik Marcin Korneluk. No i ona. Gitara. Reportaż w realizacji Wewrzyńca Szwaji. Teraz Państwu przypomnimy, a zaraz po reportażu porozmawiamy z człowiekiem, który jest wszędzie i dokumentuje to, co dzieje się w kulturalnym Szczecinie. Jego specjalnością są właściwie niewielkie gale, choć oczywiście na takich bywa, ale te małe kameralne imprezy, które są inspirowane przez ludzi z tak zwanego środowiska artystycznego. A teraz już niedokończona historia pewnego przedmiotu. Zapraszam na reportaż.
3: Jest kolorowa i jasna, i ciemna, i zmienia się wygląd pod wpływem światła. No, wpada refleks. Wygląda zupełnie
2: inaczej. Aksamitna. Zobacz, no, jakby miała aksamitną skórę. Nie?
3: Jest
2: Słuchaj,
3: w dotyku, w dotyku bardzo miła.
2: To jak się nazywa to?
3: To jest talia, to jest talia, tak?
2: Talia.
3: Talia po prostu.
2: Zgrabna w tej talii.
3: Jest zgrabna, jest poręczna, można fajnie sobie objąć. Miła w dotyku. Tak, to jest to, o czym mówiłem.
2: Mhm. Czyli rozeta?
3: Rozeta.
2: One są wszystkie tak pięknie błyszczące. Czym je pokrywasz?
3: Pokrywam je naturalną metodą, czyli nie używam lakierów do położenia na instrument. Używam politury, szalaku. Szalak. To jest naturalna metoda. Dosyć pracochłonna, ale efekt końcowy jest...
2: A to już jest pokryte?
3: To jest pokryte politurą. To jest piękny klon. To jest klon ptasie oko. Tak się nazywa.
2: A to też jest klejone,
3: to jest też klejone. To jest właśnie...
2: Taka twoja aranżacja
3: palisander. Tak. Mhm. Zresztą większość moich instrumentów ma jeszcze taki ciekawy element tutaj. Na górnym boczku otwór dodatkowy rezonansowy. To powoduje, że ten instrument jak bardziej jeszcze jest otwarty. Dźwięk, który wydobywa się, obejmuje również osobę grającą, nie tylko osoby słuchające, ale również tutaj gitarzysta ma swój własny odsłuch.

0: w krawieckiej pracowni, wiesz? Tutaj forma, proszę bardzo. Odkładamy, kroimy.
1: Tak, używam narzędzi japońskich, są rewelacyjne. Tylko takich. Tylko takich.
0: No wygląda
1: precyzja, to... precyzja, jakość.
0: To jest matematyka?
1: Też. Matematyka, fizyka, akustyka, tak. Dosyć dużo, no, dużo elementów. Składa się na wykonanie instrumentu i wiedzy. Z tego samego gatunku drewna. Zobacz, tutaj mamy. Już zupełnie jest inna faktura tego drewna. Zupełnie jak wygląda obraz. Ops. Troszkę podobnie, ale te przebarwienia białe. Ta biel jest zupełnie inaczej rozłożona.
0: No. I to jest... Cała gitara będzie z tego? Z tej bubi?
1: Bubingi, tak. Bubingi? Plecy i boczki.
0: I boczki. A przód? Na przód się daje coś
1: w zależności innego? Od klienta, jak klient sobie życzy albo cedr, albo świerk. Świerk jest bardzo jasny, głośny, ostry.
0: Będzie gitara klasyczna?
1: To będzie klasyczna. Ja tylko...
0: Robisz tylko klasyczne?
1: Klasyczne i ewentualnie elektroklasyczne instrumenty.
0: Jaki jest związek między lutnikiem a gitarą, którą tworzy?
1: Ja myślę, że to jest jeden z najbliższych związków, jaki może być. Ja zawsze nazywam moje instrumenty dziećmi. Dziećmi, zrobiłem kolejne dziecko. Coś w tym jest.
0: Dużo tych dzieci.
1: Nigdy
0: już
1: nie wiadomo, około 30 instrumentów zrobiłem w ciągu 10 lat. Także nie jest to być może dużo, natomiast po prostu nie chcę iść na ilość, tylko jakość.
0: Słuchaj, kształt gitary.
1: To jest dla mnie forma, jakby jedna z ważniejszych narzędzi pracy lutnika. Od tego zależy jakby potem jakość, wszystkie wymiary. Myślę, że najważniejsza część w pracowni, forma dla instrumentu.
0: Co chłopak z Rumi robi w Szczecinie?
1: Przyjechałem za kobietą. Zaadoptować się w Szczecinie to długo trwało. Aż w końcu pokochałem to miasto. Trochę powiem, czułem się samotny tutaj, natomiast...
0: Słuchaj.
1: Ale już jestem, zakotwiczyłem na stałe, tak mi się wydaje. I chciałbym tylko i to wyłącznie robić pracownią. I można z tego wyżyć, tylko trzeba mieć odwagę, żeby zrobić tylko to. Na początku byłem pedagogiem, wcześniej byłem jeszcze muzykiem, a lutnikiem zostałem, ponieważ nie zostałem mistrzem świata w grze na gitarze i pomyślałem sobie, że nie będę odchodził od instrumentu. Bardzo dużo pomógł mi mój mistrz lutnictwa, Bogusław Tereks. Zresztą, jeżeli chodzi o Polskę, to też nie ma nas za wielu. Z 5 może osób, które się zajmują tym zawodem. I nie wchodzimy sobie w drogę. Raczej się wspieramy. Niech grają inni po prostu, tak? Niech sobie grają inni. Będę im robił instrument.
0: A ta gitarka, to czyja gitarka?
1: Nie, to jest gitarka taka, jak to mówią, szef bez butów chodzi i to jest prosty instrument. Gram sobie po prostu w czasie wolnym na nim, dla relaksu. Coś ładnego.

0: kiedyś gitarę, taką, wiesz, taką za 12 tysięcy.
1: Dolarów. 12 tysięcy dolarów. Zrobię sobie. I będę na niej grał.
0: Z czego ona będzie?
1: No na pewno będzie z drewna palisandrowego. Jest to wyjątkowe drewno. Nie można go zdobyć jakby normalnie. Muszą być na to drewno certyfikaty, bo jest chronione.
0: Kto gra na twoich gitarach?
1: No przeważnie grają studenci, uczniowie szkół muzycznych. Osoby jakby niezwiązane z gitarą klasyczną nie kupują ze względu na cenę tych instrumentów. No. To młode pokolenie, jak Jakub Kościuszko, znany bardzo też wybitny, Krzysiu Meisinger na przykład, tak? Przychodzą, pytają, są zainteresowani, no, ale to są wyjątki. No Maciek Kozoba, oczywiście, to Maciek to jest jakby zupełnie inna historia, tak? Inny instrument, jakby do innej muzyki przeznaczony.
0: No wymyśliłeś ten jego instrument, bo on kształt ma trochę inny. Jest taka gitara z dzióbkiem, jak ja to nazywam, jak ją zobaczyłam. Jest bardzo ładnie zrobiona i pięknie brzmi. No i ma ten kształt taki nietypowy.
1: Tak, to jest mój pomysł od początku do końca. Jest to autorski projekt.
0: Mhm. Czyli to mogą być gitary skoczki?
1: No tak, jak najbardziej.
0: I się taka produkcja rozpocznie?
1: Kurczę, no chciałbym bardzo, tak? I wykonanie takiego instrumentu, który jest totalnie przekoszony, bez symetrii, no wymaga dosyć dużo pracy, skupienia, spokojnej głowy. Czekam na ten odpowiedni czas, żeby